0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: A naszym gościem jest ksiądz Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. Szczęść Boże, księże.
3: Szczęść Boże, dzień dobry wszystkim.
2: Już prawie połowa roku za nami. Na czym się szczególnie skupiacie jako zespół w swoich pracach w tym roku, w tej połowie pierwszej?
3: Oj, tych spraw, nad którymi się musimy skupić, mamy bardzo dużo. Oczywiście, że z całą pewnością takim numerem jeden jest Ukraina i sytuacja tamtejszego kościoła, bo jak wiemy, tamtejszy kościół został z tymi ludźmi, którzy są naprawdę w trudnych realiach wojennych, no i my jesteśmy po to, żeby ten kościół wspierać i dlatego częste moje wyjazdy tam na tamtą stronę, ale nie tylko Ukraina. W tym roku też Kazachstan się bardzo uaktywnił, a to dlatego, że przeżywamy 90. Ten rok cały jest przeżywany jako 90. rocznica deportacji Polaków z dawnych kresów Rzeczypospolitej na stepy Kazachstanu, więc w związku z tym właśnie na terenie Kazachstanu dużo się dzieje i stąd też nasza taka, nazwijmy to, wzmożona aktywność na terenie Kazachstanu.
2: Za chwilę o Kazachstanie więcej porozmawiamy, zatrzymajmy się na chwilę przy Ukrainie, bo to wasze wsparcie ma często taki najprostszy, ale jakże ważny wymiar. Myślę chociażby o akcji Kurczak.
3: Tak, akcja Kurczak rzeczywiście może się wydawać taka troszeczkę, nazwijmy, z przymrużeniem oka, ale moim zdaniem ona jest naprawdę fenomenalna, bo ona jest skierowana wprost do ludzi i to do ludzi, którzy są naprawdę dotknięci realiami wojny i to tak bardzo dosłownie. Ja na tamtych terenach jestem bardzo często i kiedy tam się jest, to spojrzenie na to wszystko jest naprawdę zupełnie inne. Ono nie jest teoretyczne, ono nie jest wyczytane, tylko to jest doświadczenie takiej naprawdę ludzkiej biedy. I kiedy jest się tam, blisko linii frontu, w tych wioskach, które zostały rozwalone, które zostały zrujnowane, a do których ludzie wracają, no bo nie mają się gdzie podziać, no to wtedy sytuacja wygląda inaczej. Właśnie na tym polega nasza akcja Kurczak, że tam do tych wiosek, takich właśnie kompletnie porzuconych, rozwalonych, docierają siostry, polskie siostry, orionistki, które wpadły na genialny pomysł, że nie wystarczy tym ludziom tylko przywieźć pomoc humanitarną. To jest dobre, fajne, ale to jest coś jednorazowego, to jest taki fajerwerk, a tu trzeba coś więcej. I właśnie dlatego wymyśliły, że wspólnie z nami zrobimy akcję Kurczak, czyli kupujemy jednodniowe kurczaki, nie opodal, bo też na terenie Ukrainy, zawozimy tam do wioski, zgłaszają się rodziny, różnie tych rodzin, 60, 50, może więcej i każdy otrzymuje po 30 malutkich jednodniowych pisklaków. Do tego dostaje też paszę, do tego dostaje szczepionki, no i cała sztuka polega na tym, żeby te kuraki wyhodować i potem po 4 miesiącach cieszyć się już dorosłymi kurami. Mało tego, 10% z tego muszą oddać tym, którzy nie mają nic, którzy są jeszcze biedniejsi. I moim zdaniem to jest fenomenalne, zresztą to jest moje doświadczenie. Kiedy tam jestem, z tymi ludźmi rozmawiam, to oni mówią: ojcze, nasze życie naprawdę dzięki temu małemu kurczakowi nabrało sensu. Musimy rano wstać, musimy się zmobilizować, musimy coś tym kurczakom przygotować do jedzenia, jakieś miejsce i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko ma swoje konsekwencje. Mało tego, mówią, że no my już nie należymy do tych, którzy tylko wyciągają rękę i mówią: dajcie, dajcie i czekamy, aż nam ktoś coś przywiezie. Teraz my jesteśmy tymi, którzy możemy dawać innym i to jest dla nich takie, no taka, powiedziałbym, odbudowa takiego człowieczeństwa, takiej swojej wartości.
2: I kiedy czytałam o tej akcji, to właśnie to mi się najbardziej spodobało, że ta akcja, ten pomysł na tę akcję wyrósł z waszej obecności, z obecności kościoła, obecności sióstr, obecności też księdza tam wśród tych ludzi.
3: Tak, właśnie tak, bo dla nich to jest bardzo ważne. Zresztą oni często stawiają nam takie pytanie: jak to się stało, że wy tutaj z nami jesteście, że wyście tutaj dotarli? Przecież tutaj tak naprawdę nikt nie przyjeżdża. Czy wy się nie boicie? Boimy się, oczywiście, że tak. Siostry nieraz opowiadały o różnych trudnych sytuacjach, które przeżywały na drodze, kiedy były śledzone przez dron i tak dalej, i tak dalej. Ale docierają, bo tam są ludzie, którzy potrzebują tego. Czasami właśnie po prostu w obecności. Jak się człowiek zaczyna tam pokazywać, kiedy widzi, co się tam dzieje, no to wtedy przychodzą do głowy różne pomysły, jakby tą sytuację ożywić, naprawić, co by tym ludziom tutaj jeszcze dać. I właśnie stąd to się wzięło, taki pomysł. I ten pomysł, widzę, że zatacza coraz szersze kręgi teraz.
2: Czasem myślimy o tej wielkiej polityce, na niej się skupiamy, o niej dyskutujemy, a wy patrzycie na poziom człowieka, człowieka, który wojnę doświadcza na co dzień.
3: Dokładnie tak. Ja też śledzę tutaj te wszystkie sytuacje i są one dla mnie bardzo trudne, ale kiedy jest się właśnie tam, no to ta optyka wygląda zupełnie inaczej. I dlatego, no, mimo tego wszystkiego, co się teraz wokół dzieje, no, na pewno nie przestanę tam jeździć, pomagać, wspierać tych ludzi, bo, no, bo to się widzi bardzo realną pomoc realnego człowieka, człowieka, który stracił wszystko, który stracił czasem swoich bliskich, człowieka, który naprawdę doświadcza wielkiej traumy wojennej i często jest pozostawiony sobie sam. I oni sami mówią, gdyby nie wasza obecność, gdyby nie obecność Kościoła, no to pewnie nasze życie tutaj byłoby bardzo, bardzo mizerne. Dzięki wam zawsze jakieś światełko się pokazuje. No i to ich takie zdziwienie, że my jesteśmy w stanie tam do nich dotrzeć, że ktoś tam jednak o nich pamięta i to nieustanne dziękuję, dziękuję Polakom, dziękuję Polsce, bo oni są świadomi tego, że i ja, i siostry, które tam posługują na co dzień, przyjechaliśmy z Polski i sami mówią, przecież mogliście sobie spokojnie w Rzeczypospolitej siedzieć, w wygodnym domu, spokój i tak dalej, a jesteście tutaj razem z nami, kiedy lecą rakiety, kiedy słychać alarmy, kiedy trzeba uciekać i dla nich to jest ogromny znak zapytania.
2: Przejdźmy do Kazachstanu. Powiedziałam, że powiemy o Kazachstanie, bo tam też jako zespół intensywnie działacie i niedawno został oddany do użytku kościół na terenie diecezji Aumaty z waszym udziałem. To jak wyglądało to życie duchowe, kiedy tego kościoła tam nie było?
3: To też taka wielka radość moja, że mogliśmy w tym uczestniczyć. Tak, rzeczywiście w diecezji aumatyńskiej, to jest duża diecezja, ale parafii jest niewiele, bo katolików tak naprawdę na tym terenie jest niewielu, bo większość polskich zesłańców i ich potomkowie oczywiście byli na północy Kazachstanu. Diecezja aumatyńska też ma takie miejsce, chociażby ta wioska, w której ten kościół został teraz oddany do użytku, poświęcony, to jest właśnie wioska, można by powiedzieć, zamieszkała w większości przez potomków polskich zesłańców z roku 36. Ja miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy tam byli, właśnie z jedną z pań, która jeszcze mówiła po polsku. Słabo, ale mówiła i ona była świadoma tego, że jest Polką, że wokół niej sąsiedzi to też są Polacy, że to są potomkowie tych właśnie, których w 36 roku tutaj przywieźli. Ona opowiadała, że no, o kościele marzyli jej rodzice, o kościele marzyli jej dziadkowie, wujkowie, ciotki i tak dalej. Niestety to marzenie się nie spełniło. I ona jest taka szczęśliwa, że ona teraz jakby w imieniu całej swojej rodziny, która tyle tam na tym terenie przecierpiała, jest świadkiem tego, że powstał nowy, rzeczywiście bardzo ładny, skromny, niewielki, ale bardzo ładny kościół i cieszą się z tego. Przedtem zbierali się gdzieś w domach. Właściwie przez wiele lat to było życie w kompletnej konspiracji, chodzi mi o to życie religijne. Potem, kiedy już można było, no nie było takiego miejsca, gdzie by się mogła wspólnota spotkać, więc spotykali się w takich po prostu prywatnych domach i to często wiązało się też z tym, że byli uznawani przez innych, którzy na to wszystko patrzyli wokół, jako pewnego rodzaju sektę, która no nie wiadomo, co tam robi i po co się gromadzi. Teraz, kiedy powstał kościół z wieżą, z dzwonami, ze wszystkimi tego konsekwencjami, więc wszystko to wygląda zupełnie inaczej. Mało tego, obok kościoła powstał też plac zabaw dla dzieci. To było dla mnie niezwykle budujące, kiedy jechaliśmy właśnie na uroczystość poświęcenia kościoła. Godzinę wcześniej został oddany do użytku, też również dzięki współpracy właśnie kościoła z tamtejszymi władzami, plac zabaw dla dzieci. I to była wielka radość, kiedy jedziemy do tego placu zabaw. Ja wiem, no może godzina, może pół po oddaniu do użytku, on był wypełniony po brzegi dziećmi. Dziećmi uśmiechniętymi, biegającymi, skaczącymi po tych wszystkich urządzeniach, więc no, to jest taka cudowna współpraca.
2: No właśnie, katolicy w Kazachstanie około 1%, większość to potomkowie zesłańców. Mogłoby się wydawać, że te wspólnoty katolickie w Kazachstanie to są wspólnoty babć, czyli takich starszych pań, ale to nie do końca jest prawda, bo tam jest też dużo właśnie dzieci, młodych ludzi i ten kościół żyje.
3: Tak, ten kościół żyje. Oczywiście, że ma też swoje problemy, no bo on jednak, jakby nie patrzeć, opierał się w większości na zesłańcach i ich potomkach. I wielu Polaków już wyjechało, jeszcze kilku albo tysięcy czeka w kolejce, żeby wyjechać. Niemieccy potomkowie też wyjechali, więc rzeczywiście ten kościół ma tutaj problemy, ale to nie jest tak, że on już umiera i że trzeba go zamykać. Nie. Zawsze znajdują się ludzie, którzy chcą iść tą wiarą. Mało tego. Chodzi o to też, że jest sporo ludzi, którzy tak oszukują ciągle jeszcze swojej drogi, swojego kontaktu z Panem Bogiem. Ja byłem świadkiem spotkania z młodymi ludźmi z Kazachstanu właśnie, którzy nie byli ani potomkami Polaków, ani Niemców, ani Białorusinów, ani Ukraińców, tylko po prostu tamtejsi. I oni po prostu szukali swojego miejsca, gdzie mogliby czegoś więcej doświadczyć. I wielu z nich to miejsce zaczyna odnajdywać w kościele. Byłem zbudowany ich rozmową, ich ciekawością, ich pytaniami. Pytali o wiele rzeczy. Nie chodzi o to, że od razu przechodzili na katolicyzm, ale szukali swojego miejsca. To nie jest ta rzeczywistość katolicka, kościoła nie jest im obojętna, a już na pewno nie wroga, wręcz przeciwnie, zaczynają poszukiwać tutaj swojego miejsca.
2: A gdyby nie pomoc z Polski, to trudno byłoby funkcjonować na przykład domom samotnej matki, czy domom dziecka prowadzonym przez księży i siostry.
3: Z pewnością tak. Właśnie podczas ostatniego wyjazdu miałem okazję być po raz kolejny w domu dziecka, który prowadzi polski kapłan. Tam jest 40 dzieci. No też taki kolejny budujący obrazek. No, wydawałoby się, że w domu dziecka pewnie dzieci jakieś takie, nie wiem, wystraszone, jakieś wycofane, a tu nie, tu gromada takich radosnych, fajnych dzieci, które się cieszą, że mają takie schronienie, bo to są dzieci, które, no właściwie każde dziecko to jest osobna, tragiczna historia życia. Naprawdę, one doświadczyły bardzo wielu krzywd w swoim życiu, ale tam w tym domu to wszystko zaczyna się odbudowywać i ten dom funkcjonuje tak. Rzeczywiście dzięki pomocy z Polski, nie tylko ten dom, ale wiele, wiele innych instytucji. Nie mówię, że tylko, bo pewnie wiele innych, jeszcze pewnie krajów czy instytucji się na to składa, ale pomoc z Polski jest tam absolutnie niezbędna.
2: Naszym gościem był ksiądz Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Szczęść Boże, księża, bardzo dziękujemy za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
3: Ja również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
1: 7:09. Twój początek dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.
1: Dzień dobry, gościem Sportowej Łomży jest, no co tu dużo mówić, legenda. Legenda łomżyńskiego sportu, legenda łomżyńskiego klubu sportowego, Daniel Kasprzyk, cześć.
2: Witam, dzień dobry, cześć.
1: Dobrze, fajnie, że wpadłeś.
2: Zdarzyło się po 3 latach.
1: No właśnie, bo sprawdzałem sobie, to ostatnim razem byłeś gościem, no niemalże te 3 lata temu, bo w czerwcu 2023 roku. No,
2: rzeczywiście.
1: No i w tym trochę coś tam się wydarzyło przez te 3 lata.
2: Sporo
1: się wydarzyło, pamiętam, żegnaliśmy cię, że kończyłeś swoją karierę, a tymczasem już zdążyłeś być w Wiśle Szczuczyn, Orle Kolno.
2: Dokładnie.
1: W miejskiej lidze jeszcze, tak?
2: Tak.
1: Był epizod?
2: Ja, to tak. Łomżyńska Liga Mistrzów.
1: Łomżyńska Liga Mistrzów i rezerwy LKS-u Łomża. No dobra, no to kto cię namówił do powrotu do LKS-u? Bo do piłki to pewnie jednak tęsknota.
2: No tutaj niestety ta miłość jest taka, że już jest tatuaż na sercu zrobiony z piłki i gdzieś tam zawsze do piłki mi się wracało. Tam jeżeli chodzi o akademię, no to Tomek Steniurski to miał największy wpływ tak naprawdę. Dał mi impuls, że po prostu chciałby na mnie postawić, bo wiedział też, jaka sytuacja jest u mnie w Orle Kolno i dał mi możliwość powrotu, oczywiście, żeby też uzgodnić rzeczy z zarządem, zakopać wszystkie topory i żeby to był czysty powrót, a tylko już przed meczem z Sołkami w A-klasie, szczęsnym, nieszczęsnym, już Paweł Styła dogrodzą szczegóły i no i się pojawiłem.
1: To co, miałeś większy kontakt z zarządem pierwszego zespołu, czy jednak przez akademię, przez Pawła Styłę?
2: Nie, to przez Pawła Styłę, zdecydowanie przez Pawła było. Miałem tam jednorazowy kontakt ze strony zarządu UKS-u, po prostu bardziej na potwierdzenie i zakopanie tego toporu, a tak to wszystko przez Pawła.
1: A co, podaliście sobie ręce, powiedzieliście sorry, niepotrzebne to było,
2: nie,
1: czy
2: raczej.
1: Po prostu jestem, muszę podpisać, formalności dopełnić i koniec.
2: Formalności, bo tak naprawdę zarządę UKS-u to nie miałem na pieńku, miałem na pieńku z osobą, która była kiedyś w zarządzie UKS-u.
1: Z byłym prezesem.
2: Dokładnie, wyjaśnił sobie tylko jakby sprawy z Tomkiem Bołdygo i Adrianem, że wszystko jest okej, z mojej strony jest okej, z ich strony jest okej i więc jakby nie było sensu mówić o złych rzeczach, po prostu robimy swoją robotę.
1: Co ciebie tak najbardziej skłoniło do tego, żeby dołączyć do zespołu rezerw? To, że no jednak znowu możesz w biało-czerwonych barwach się odziać i występować właśnie z tym herbem na piersi, czy to, że no lepiej jednak trenować, grać w Łomży, jak dojeżdżać do Kolna, co tam?
2: No gdzieś tam największy wpływ miała rodzina, tak naprawdę. Podjąłem sobie ryzyko, że albo gram w Łomży, albo nie gram już w ogóle w piłkę nigdzie, no bo gdzieś ten czas dla rodziny jest najważniejszy. Natomiast jeżeli chodzi o same piłkarstwo, no zbłądziłem na 2 lata. Zbłądziłem, bo czas w Szczuczynie no, to nie był jakby jednak najlepszym wyborem. No, w Kolnie było okej, okay, no, natomiast czułem, że to nie jest moje powołanie i uważam, że też osoby, które były w zarządzie Kolna, no oprócz prezesa niezbyt profesjonalnie podchodził do swoich obowiązków i uważam, że skoro ma takie duże doświadczenie, czy jak chcesz bawić w takim środowisku, to podjąłem decyzję, że jednak wolę wrócić do Łomży, bo już odejść od piłki całkowicie.
1: No i jesteś w Łomży, no i tak, bo jesteś w bardzo młodym zespole. No trochę tą średnią zawyżasz. Co to dużo mówić? To czułeś jak taki dobry wujek w tej szatni dla tych chłopaków?
2: Pierwsze wrażenie było dosyć takie sztuczne, bo chłopaki dosyć myślę, że się lekko nawet bali. Nie wiem, z czego to wynikało. Dopiero po pół roku gdzieś tam to wszystko się zazębiło, gdzieś tam dopiero się ustabilizowało. Gdzieś tam też wyszedłem z większą inicjatywą, żeby mi zaufali, że w szatni możemy porozmawiać jak kolegę z kolegą. Docinki też jakby są na swoim miejscu, bo gdzieś tam lubię tę atmosferę tworzyć w szatni. Natomiast na boisku no, musimy zachować pełną profesjonalność i ten dystans do siebie. No, gdzieś tam jestem od niektórych nawet 2 lata starszy, więc na boisku profesjonalizm, natomiast w szatni i dalej uważam, że nawet jestem ciut młodszy od nich.
1: Ale co, na początku było na pan, panie Danielu?
2: Tak, dokładnie. Nawet na pierwszym meczu z Szepytowym na drugim meczu z Szepytowym mieliśmy sytuację, że zawodnik Szepytowy do mnie powiedział, przepraszam, proszę pana. No i zadziałało tam jak na płachta na byka. To trener Rzeski nawet kazał gdzieś tam tym zawodnikom przekazywać takie informacje. No ja w szatni raz to sprostowałem. Nie jestem panem, bo jestem tu dla was i i mamy wspólny cel, natomiast no, pewne zasady na boisku, na treningu muszą zostać, natomiast w szatni uważam, że jestem tym kręgu ciut młodszych.
1: No to może nie wynikało z samego wieku, ale z takiego szacunku.
2: No, mam nadzieję, pewnie, że tak. Mam nadzieję, że tak. Że to nie była może bojaźń, tylko po prostu może te pierwsze kroki, jak podejść do tematu, żeby ze mną zagadać. No bo nawet kwestie podpowiedzi, no to gdzieś tam były mocno dystansowane. Chłopaki nie czerpali wiedzy w tych pierwszych miesiącach. Dopiero później gdzieś tam, jak tam powoli przełamałem lody, to widać było u nich już chęć rozmowy.
1: No to nie ma co się oszukiwać. Pożarliście tę okręgówkę tak naprawdę. Rozjechaliście bardzo, bardzo ładnie. No i to świadczy o tym, że wy jesteście tak mocni, czy ta okręgówka podlaska jest tak słaba?
2: No, spodziewałem się na pewno trochę większego poziomu, jeżeli chodzi o poziom okręgowy, natomiast te pierwsze 3-4 drużyny, tak jak ostatni mecz z Wasilikowem, pokazał, że to nie jest miejsce dla nas, ani miejsce dla nich, no bo widać, że rezerwy trzecioligowe, było trzecioligowe, bo oni teraz spadli, gdzieś tam mają swój poziom i kilku wzmocnienia z trzeciej ligi pokazały, że możemy prowadzić czwartoligowy fajny pojedynek, więc tutaj szkoda, że rezerwy Wasilikowa nie mogą być w czwartej lidze, bo uważam, że zaraz po Grudku to jest najlepsza drużyna. Jeszcze jest drużyna Sejna, ale nie uważam, żeby to był jakiś tam czołówka, chociaż mieliśmy z nim mecz przegrany. No też jakby intensywność treningów, podejście jakby profesjonalne trenera Staniowskiego, Chlińskiego pokazało nam, że możemy wejść na bardzo wysoki poziom. Rozmawialiśmy sobie w szatni, że jeżeli przepasujemy bardzo mocno jesień, przepraszam, zimę, no to wejdziemy sobie już na obroty czwartoligowe. No i pokazaliśmy to, nawet w sparingach, bo mieliśmy bodajże na 6-7 sparingów jeden mecz przegrany z Wisłą Szczuczyn AK Łomża, a wszystkie inne mecze mieliśmy na zero z tyłu, więc pokazaliśmy, że skoro gramy na zero z tyłu, no to jesteśmy drużyną przygotowaną do startu w czwartej lidze. No i myślę, że na obecną chwilę jesteśmy to w stanie pokazać, tylko czy w tym samym składzie, to już nie do mnie pytania.
1: No właśnie, do tego jeszcze przejdziemy, bo to jeżeli chodzi nawet o tą okręgówkę, to nawet samą liczbą treningów, tą infrastrukturą, no to już was predysponowało do tego, żebyście walczyli o ten awans. Podejrzewam, że żaden klub z okręgówki nie mógł liczyć na takie warunki do treningu, jak wy mieliście, jak macie.
2: No, zaskoczył mnie bardzo fajny obiekt w Hejnówce, o dziwo, gdzie murawa była na bardzo wysokim poziomie. Mógłbym powiedzieć, że lekko adekwatna do naszego boiska bocznego. Stadion dosyć fajny, więc uważam, że niektóre już stadiony, że tak powiem, brzydko dojeżdżają do tej czwartej ligi, tylko no niestety jedyny duży minus tych drużyn, jaki zauważyłem w Hejnówce, to jest to, że jest bardzo mało młodych zawodników. No tu jest kula u nogi i to myślę, że gdybyśmy zlikwidowali juniora starszego i zainicjowali właśnie tych juniorów starszych do gry w okręgówce bądź w A-klasie, to by podniosło poziom ogólny, centralny.
1: No tak, bo i w juniorze starszym w ogóle jest kilka tych zespołów, wielu ich nie ma, więc no, województwo podlaskie ma to do siebie, że tych drużyn jest mało. Zwyczajnie.
2: Nieadekwatne. Tak samo myślę, że już czy Mojżowe UKS czy Akademia potem wychodzi z inicjatywą, żeby nie tworzyć juniora starszego, tylko UKS Łomża 3. Według mnie to jest bardziej do przodu, bo nawet patrząc na drużyny A-klasy z naszej grupy, typu Grejewo, czy Suwałki, czy nawet Rudki, no to już nawet te zespoły mają boiska na adekwatnym poziomie. Już jest ta higiena pracy i meczu na fajnym poziomie, więc już można, moim zdaniem, zaszczepić to drużynę trzecią w niższych klasach, niż bawić się w rozgrywki juniora starszego.
1: A jeżeli chodzi o drugą drużynę Wasilikowa, to tam też to jest zespół zbudowany z młodych chłopaków?
2: Tak. Można było zauważyć, że dwóch zawodników, Damian Toczydłowski i Damian Zubowski, no to jedynie wzmocnienie ze starszych, nawet ciut starsi ode mnie, a reszta naprawdę bardzo młodzi, tak naprawdę i gdzieś tam po rozmowach nawet w czasie meczu, no to było odczuwane, że są wzmocnieni gdzieś tam kilkoma zawodnikami z trzeciej ligi. Moim zdaniem projekt Wasilikowa jest bardzo fajnym projektem, bo daje szansę osobom, które się nie dołapią gdzieś tam w Jagiellonii. Infrastruktura jest na fajnym poziomie, bardzo mocno się podniosło. Mają dodatkowo jeszcze boisko boczne sztuczne, boisko boczne trawiaste. Jeszcze gdzieś tam w kuluarach mówili, że się szykuje bardzo duże pole golfowe. Więc jakby, no, jestem w pełni podziwu, jeżeli chodzi o Wasilków, jeżeli chodzi o to, co przez okres czasu 5 lat ostatnich osiągnęli.
1: Mówiłeś, że Sejny to jednak, mimo że przegraliście z nimi na jesień, no to to nie jest zespół gdzieś tam umiejętnościami może z czołówki. No i ten mecz z Sejnami wywołał trochę jakichś tam sporów w internecie na wskutek słów trenera Pomorzanki Sejny, który tam mówił, że o, duży obiekt, przygotowany, piłki wszędzie, nagle piłek nie ma, coś tam.
2: No to właśnie nawet zawodnicy z Grudka gdzieś tam rozmawialiśmy sobie po meczu, że byli zdziwieni, no bo no, przyjeżdżając do Łomży, wszyscy oczekiwali wręcz, że chodźmy, zagrajmy w tej głównej murawie, no mamy fajne warunki, fajną murawę, kibica, tutaj Sejny wręcz z drugiej strony biły, no to no, gdzie to jest sens? No to gramy albo na fajnych stadionach, dbamy o swoje jakby higienę pracy, czy po prostu kopiemy się po czole i gramy na swoich boiskach, no. To, co powiedział trener Piaścik bodajże, więc jakby to jest jego prywatna opinia. Uważam, że no trochę jakby odskoczył od rzeczywistości.
1: No absurdalne było narzekanie na to, że grajcie na głównej płycie. Chcemy się cieszyć, że jest taka możliwość fajna.
2: No to mamy biegać po piłki 15 minut, czy mamy grać piłkę? No rozumiem, że może tempo dla nas byłoby korzystniejsze, no ale skoro chcą być w tej czwartej lidze, no to już nie schodźmy do tak absurdalnych detali.
1: Tak, no i tam była czerwona kartka dla Sychowicza, było odwołanie ze strony klubu i okazało się, że faktycznie, bo na kamerze wszystko tak, było pokazane, że dronie, jednak ta czerwona kamera się... kartka się nie należała Sychowiczowi.
2: No, dokładnie, a tu jeszcze ten Piaścik jakby podważał. To, no, ale to już jakby decyzja trenera. Łukasz nam powiedział szczerze z serca, że okej, była prowokacja, ale nie zrobił nic tego, żeby na czerwoną kartkę. Uważam, że sędzia też bardzo mocno stracił gdzieś tam jakby kontrolę nad meczem, no bo trener, sędzia boczny zainstruował mu, że słyszał uderzenie, a to było praktycznie, nie wiem, 40-50 metrów dalej, więc jak można słyszeć taką rzecz, zwłaszcza, no tak, że trochę kibiców przyszło. Mhm.
1: No też bym przyszedł, ale tam niestety miałem kurs wtedy, wiem, z toku, więc niestety nie mogłem. To był jakiś mecz w tej okręgówce, albo rywal, z którym grało się wyjątkowo fajnie, w miarę na równym poziomie. Nie mówię o stawianiu autobusu, bo to wiadomo, jak zawsze gra słabszy zespół z lepszym, no to jest jedna taktyka, autobusik, długa piła gdzieś na jakiegoś latawca z przodu. To czy była jakaś taka fajna rywalizacja, że powiedzieliście, o dobra, fajny, mocny rywal, wymiana, cios za cios?
2: No to na pewno Wasilków, bo z Wasilkowym to był mecz otwartej gry. Oni nie bali się budować od tyłu, my się nie baliśmy się budować od tyłu i widać było ten poziom czwartoligowy, więc tutaj by duże wyróżnienie. Okej, wynik 3-1 dla nas jest wynikiem no dobrym, bo uważam, że ta bramka w 90 minutach stracona trochę nam, że tak powiem, podkręciła mój grzejnik. No ale jakby jeżeli chodzi o też pierwszy mecz z Wasilkowym, graliśmy go 5-1, ale dalej jakby drużyna Wasilkowa konsekwentnie grała to, co miała narysowane, więc jakby to, że oni byli w tej czwartej lidze, zrobili z tej czwartej ligi to, co zrobiliśmy my z okręgówką i no, niestety nie utrzymali się w trzeciej lidze, mają pewien projekt, mają pewien plan działania i widać u nich, że to jest przyszłościowe. Kolejną drużyną to dał to Grudek. Naprawdę drużyna bardzo twarda, wybiegana. Tam jest 8 czerwonych kartek w sezonie i 80 żółtych. Było to odczuwalne. Nawet się śmieli, czy nie pasowałbym tego zespołu, bo gdzieś tam trochę jestem taki pomarańczowy, jeżeli chodzi o kartki. To tutaj na pewno, jeżeli chodzi o podejście w defensywie, to i w ferwo walki, to Grudek zasługuje na no, duże wyróżnienie. Jeżeli chodzi o Sejny, no okej, przegraliśmy ten pierwszy mecz, no ale oprócz tam 3-4 sytuacji, z których tam strzeli te bramki, to nie było za bardzo nic. Siedzieliśmy na nich, próbowaliśmy coś zrobić. Natomiast mecz w Łomży, no tak samo, cofnęli się bardzo mocno, nie pokazali nam całkowicie nic, a w drugiej nawet kwestii, gdzie mieliśmy to czerwoną kartkę, to jeszcze bardziej przyjęliśmy inicjatywę w meczu, więc no, no nie uważam, że Sejny gdzieś tam na te miejsce, które mają w lidze, zasługują.
1: Ta okręgówka, to jeżeli chodzi o rozwój dla młodych zawodników, dla chłopaków z rocznika 7-8, to jest dobre miejsce do rozwoju, czy jednak trochę żal, że ta okręgówka to jednak nie jest najwyższy poziom? Że trochę i ta klasa, potem ta okręgówka, że to nie są poziomy, które pozwolą ci wejść na ten większy pułap twoich umiejętności.
2: No jeżeli chcemy wchodzić dla tych najlepszych, no to czwarta liga jest najlepszym worem byłoby. No wyżej już byłoby ciężko tak naprawdę, ale ta czwarta liga jest idealnym jakby miejscem do tego, żeby przejść z wieku juniora do seniora. Okręgówka to jest idealny bufor, bo Mamy, że tak powiem, zawodników z brzuszkami. Mamy też niektórych młodych zawodników, którzy potrafią coś zrobić. W czym stronie spodziewamy się, okręgówka spodziewa się rezerw Wigier, Jagiellonii trzeciej, więc ten poziom okręgowy już może być na bardzo fajnym poziomie. Natomiast jeżeli A-klasa, no to uważam, że tutaj nie powinniśmy mieć prawa bytu, jeżeli chodzi o Podlasie, jeżeli chodzi o juniora starszego. Nie mam takiego zaplecza jakby drużynowego, żeby grać, bo co ich jest sens grać, nie wiem, 8 meczów w rundzie, z czego dwa razy gramy z tą samą drużyną. Myślę, że też jakby dwa konkretne mecze dla juniora starszego to są pewnie mecze z Jagiellonią czy z jakimś innym wyznacznikiem, więc uważam, że tutaj by zamiast juniora starszego powinniśmy grać w A-klasie, a klasa okręgowa powinna być idealnym przerywnikiem, buforem dla tych osób, które już gdzieś tam powoli się drżają, natomiast czwarta liga to jest, no, fajny moment, żeby się rozwijać.
1: Trochę tych młodych zawodników w historii UKS-u już widziałeś. Sam byłeś kiedyś młody. Potem te pokolenia, roczniki się wymieniały. No i jak grasz teraz z tymi chłopakami? Rocznik 7, 8, 9 pewnie tam powoli gdzieś tam puka. To widzisz duży rozwój tych roczników, że teraz mówisz, że, że to jest drużyna, to są chłopcy, że widać progres w szkoleniu chociażby.
2: Największą różnicę widać w roczniku 2009-10, bo 2007-8 to jeszcze widać, że był tam element dużej fizyczności. Jest bardzo mocne wyróżnienie, jeżeli chodzi o wybieganie czy siły fizyczne. No i tutaj coś musiało się wydarzyć, że ci zawodnicy aż są tak mocno wyróżnieni. No bo w 2009-10 to uważam, że jeszcze to są chłopacy przez mało C. I oni jeszcze potrzebują tego czasu, żeby dojrzeć. I mimo wszystko gdzieś tam być może jakaś praca została zaniedbana, ciężko mi to powiedzieć. Natomiast w 7-8 roczniku widać, że chłopaki jakby i fizycznie, i mentalnie, i taktycznie, i no są gotowi na tę czwartą ligę. No i tak samo jak zaczynając jakby swoją przygodę trenerską, no to właśnie zaczynaliśmy od rocznika 2008-10, gdzie trenowałem, to więc jakby miał z nim styczność, wiedziałem na co ich stać i uważam, że no ten 2007-2008 to jest bardzo mocno wyróżniające się roczniki.
1: No to jak pamiętasz, nie wiem, roczniki 99 były, 2000, 2001, 2002, no to tutaj faktycznie ten rocznik się wyróżnia?
2: No to jeżeli nie mamy zestawić dekadę do tyłu, no to czy nawet dwie dekady, gdzie 93 mieliśmy rocznik, no to nie wiem, czy jakikolwiek zawodnik mógł wejść do pierwszego składu. Gdzieś tam, mówiąc niechlubnie, w roczniku 93, no, uważamy chyba najlepszy rocznik, jaki nam musi trafić w UKS-ie. Natomiast jeśli bym zostawić miał rocznik 96, 2000, porównywalne. Natomiast te perełki, tak jak Marcin Świderski czy Konrad, no to tutaj Kamienowski, no to nie, no to są, oni wchodzi do trzeciej ligi i na nich to nie było różnicy gry. No tutaj chłopaki wchodzą do tej czwartej i widać, że będą ciągnęli wóz, ale czy oni byli w stanie sobie poradzić już w trzeciej lidze? No już ta liga ich zweryfikowała. Być może przez plany trenera Sasala, nie mam pojęcia, no ale coś się wydarzyło, że oni w tej trzeciej lidze nie występują.
1: No właśnie, bo patrzysz sobie tak, suche statystyki. Łukasz Kijek, 8 rocznik, 40 bram napakowanych w okręgówce. No to sobie myślisz, no to nawet mimo tego, że to jest ta okręgówka, no nie jest łatwo strzelić 40 bramek w sezonie. I czy taki chłopak nie może dostać szansy w pierwszym zespole?
2: Musi.
1: No właśnie.
2: Musi dostać. Tak jak Kijek, tak jak Kuba Proniewski, czy nawet Mateusz Zalewski.
1: No bardziej, że Kuba Proniewski miał przecież dobre wejście za Marcina Puski jeszcze, bardzo, tak? Bardzo dobre wejście.
2: To spójrzcie, jak wygląda tak naprawdę pewność młodego zawodnika, jeżeli ten stawia na niego tak naprawdę. No gdzieś to zostało to zaniedbane, no bo skoro za trenera Puski Proniewski był w stanie wejść na boisko, strzelić bramkę, czy zrobić różnicę z meczu ze Zrami Jagiellonii, to czy potrafi zrobić to teraz? No oczywiście, że tak. Tylko trzeba go odblokować. Musi przekroczyć pewne granice, do której po prostu nawet nie był w stanie jakby dojść. I uważam, że za trenera Staniowskiego, Chlińskiego był to w stanie zrobić, ale niestety jakby sufit okręgówki nie daje mu się wykazać, no bo no widać, że on mija tych 3-4 zawodników, no ale tu już nie daj mu takiej radości, jakby miał większe przeciwieństwa.
1: No to czy ci brakowało tego zaufania w stosunku do tych chłopaków młodych, tak? Żeby dać im się gdzieś wykazać?
2: Tak. Według mnie tak, no bo mówię, skoro za ten Puski i on był jeszcze wtedy młodszy, dało sobie radę, no to co nagle chłopaka odcięło, nie potrafi grać piłkę? Potrafi, tylko gdzieś tam, no jak nie ma impulsu do rozwoju, no to też jakby nie może podnieść maksymalnie swoich, swoich umiejętności. Tacy zawodnicy właśnie jak Kijek, Poniewski czy Zalewski, no to, no to oni, nawet Lis, no to oni to nie powinni prawie mieć bytu w rezerwach. To powinni być zawodnicy, którzy coś powinni kreować już jakby w pierwszej drużynie.
1: To nie jest trochę demotywujące dla wychowanków ŁKS-u, że mimo tego, że jakoś sobie radzę, dostawałem te minuty w tej trzeciej lidze, fajnie to wyglądało, to i nagle zostałem schowany do szafy. Albo pakuję 40 bramek w okręgówce, w ogóle nie dostaję szansy.
2: Dlatego mam nadzieję, że będzie ten sezon gdzieś tam jakby kryterium tego, żeby tych chłopaków wypchnąć, no bo skoro byłaby druga liga, to byłoby naprawdę bardzo ciężkie, no bo no wiadomo, trzeba osiągnąć dużo lepszych zawodników. No to myślę, że mamy być dalej w trzeciej lidze i będziemy, no to musimy na nich postawić. Dajmy szansę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W najgorszym przypadku będą się odgrywać w czwartej lidze tak naprawdę, no ale jakby dajmy im plus. Niech się wykażą. Niech pokażą, że są jeźdźcami z głowy.

0: Weź tą okręgówkę, ewentualnie...
1: Ale były takie głosy typu, słuchajcie, może być taka szansa, że to wy będziecie grać w trzeciej lidze.
0: Jakby z sceny od trenera Stanowskiego nie poszło takiej informacji oficjalnie, natomiast gdzieś tam w kuluarach było słychać, że po prostu może być różnie z ligą makro, z okręgówką, bo być może będzie trzeba wspierać ten pierwszy zespół. Uważam, że raczej z unikiem trzecieligowym nie poddą tak szybko tej ręki, nie rzucim jakby białego ręcznika, więc uważam to raczej za spekulację, ale zawsze lepiej być gotowym, druga kwestia. No, ciężko odmówić się UKS-owi, jeżeli dobra sytuacja, że pierwszy zespół wzywa kogokolwiek, no to ta osoba każda musi być gotowa.
1: Tak jak trener Staniurski też powiedział, że no, pierwszy zespół najważniejszy jest, ja tu przyszedłbym pomóc, oczywiście, bo była taka potrzeba, tak?
0: Oczywiście, no i pomógł tak naprawdę. No, troszkę gdzieś tam się wylało hejtu niepotrzebnego na Facebooku, co jest absurdalne, bo trener Staniurski podkreślił równo, że jest tu pomóc na chwilę, bo dla niego też jest ważna rzecz, to co tworzymy ten projekt w okręgówce. I uważam, że zrobił znakomitą robotę, a był zalątkiem do tego, żeby to szatnie uspokoić, żeby ten hejt jakby zatrzymać i uważam, że to też był dobry moment, żeby drużyna trochę pokazała, na co ich stać bez trenera.
1: Ale to są właśnie te momenty, które pokazują, że jednak jak trzeba, to zawsze możesz liczyć na tych ludzi z Łomży. Nie? Nawet mimo jakichś tam niesnasek z wcześniejszych sytuacji, lat niefajnego podejścia do pewnych osób, do tych, którzy mają jakieś zasługi dla tego klubu, no to jak jest potrzeba, no to oni są, nie?
0: No to i to jest właśnie dobre. Nawet nie wiem, czy pamiętasz, Bartek, w czerwcu cię byłem właśnie na koniec czwartej ligi, kiedy rozmawialiśmy, kiedy zawodnik chce wrócić do mężczyznego klubu UKS-u i nie może zrobić tego. No takie miejsce nie powinno mieć rzeczy, więc skoro trenerzy dają taki impuls, że w każdej chwili można na nich liczyć, to tak samo niech będzie z zawodnikami. I w tej sytuacji, w mojej, tak było. Miałem możliwość powrotu z zakopaniem toporu, więc uważam, że jeżeli coś zostało zmienione w UKS-ie, no to jest mega duży plus, że naprawdę możemy przyjąć każdego, każdy na nas może wrócić, ale też my możemy dać impuls do tego, żeby kogoś inspirować, albo po prostu, żeby być wsparciem na czarną godzinę.
1: Czy ktoś z wami po tym, no jeszcze został wam ostatni mecz, tak?
0: Tak.
1: To czy ktoś z wami już rozmawiał na temat waszej przyszłości, jak ten zespół w czwartej lidze ma wyglądać, czy jeszcze takich rozmów nie było?
0: No w tym tygodniu, z tego co się orientuję, to trwają rozmowy z pierwszym zespołem. Musi tu się wykrystalizować sytuacja, będziemy widzieć co i jak. Natomiast mam spokojnie dograć ligę i po prostu czekać na reakcję klubu w drugim tygodniu, czyli po prostu po 14. Uważam, to, że też jest dobre, w porządku, chociaż te rozmowy nad niektórymi zawodnikami powinny wystartować trochę wcześniej, no bo gdzieś doszły mi z głosy, chociażby z Wisły Szczuczyn, że są zainteresowani naszymi terenciakami, więc tutaj...
1: Ja też słyszałem, że już telefony z Wisły Szczuczyn były do niektórych zawodników.
0: Trzech na czterech już otrzymało takie informacje, więc jakby... No musimy też coś pokazać, musimy też coś zaprezentować, żeby tych zawodników zatrzymać.
1: No tak, bo to są chłopcy, chłopaki już, którzy skończyli liceum. No i przychodzi taki moment, gdzie za darmo grać nie będziesz, skoro ci oferuje, nie wiem, Szczuczyn, Kaj Śniadowo, zaoferują ci jakieś pieniądze, no to dobrze już byłoby zacząć zarabiać te pieniądze, tak?
0: Ciężko odmówić. Tak naprawdę piłka to jest piłką, ale biznes to jest biznesem. Dla nich biznesem jest to, żeby ściągnąć zawodnika. Jeżeli ich stać na to, żeby zapłacić, no to tym bardziej jesteśmy UKS-ową, że powinniśmy nas stać, żeby to im zagwarantować. Może nawet nie kwestii samych finansów, no ale pomyślmy o tym, co oprócz finansów możemy zaprezentować, tak? Czyli nie wiem, treningi z pierwszym zespołem, może opiekę jakoś indywidualną. Mamy duży szereg rozwiązań, które możemy wpłynąć na to, żeby zawodnik został. Tylko, że jeżeli pokażemy zainteresowanie, chęć, no to ten zawodnik zauważy, że nam chodzi o to, żeby go zatrzymać. Natomiast jeżeli ktoś stawia, no niestety już jakby tylko i wyłącznie na finanse, bo nie chce studiować, a być może chce być, nie wiem, odskocznią w Szczuczynie, no też ma takie możliwości. No niestety, no to jest młody chłopak, no. Wiesz, czym się to wiąże, trzeba zapłacić ekwiwalent i ma swój wybór. No jakby każdy podejmuje swoje lepsze i gorsze decyzje. My jako UKS powinniśmy zaprezentować naszą ofertę i skontrolować ją z możliwościami Szczuczyna czy jakiegokolwiek innego zespołu.
1: Pytanie, na ile ta dana oferta będzie wiarygodna, biorąc pod uwagę ten sezon i jak to wszystko wyglądało, te wszystkie wzloty i upadki tak naprawdę. Też pytanie, jakie jest podejście do tych młodych zawodników tak naprawdę, bo różne głosy słyszałem.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o akademię, to myślę, że akademia powinna przejąć sobie inicjatywę niż pierwszy UKS, chyba że kogoś chcemy włączyć do pierwszego zespołu, no to wiadomo.
1: Tak, bo ja to bardziej

0: mam na myśli oczywiście zarząd pierwszego zespołu. Nie mówię tutaj o samym Pawle Style, bo chodzi mi o zarząd pierwszego zespołu.
1: No to, tak, to niestety nie mogę się wypowiedzieć, no ale mówię, jeżeli chcą pozyskiwać zawodników, no to musi o coś zagwarantować. Już czasy darmowego trenowania i grania już się skończyły. No, ten zawodnik też ma swoje jakby gdzieś tam plany, zwłaszcza tym bardziej jak chce iść do pracy, czy nawet na studia, no to też są już pewne koszty z utrzymaniem.
0: Jeżeli, załóżmy, ta kadra, która występuje w okręgówce, żeby cały ten zespół poszedł do czwartej ligi, to jakość jest na tyle mocna, że pozwoliłaby wam walczyć o te czołowe lokaty? Nie mówię o awans, ale taka walki o walce o awans, ale na przykład pierwsza czwórka, piątka.
1: To przejście jest bardzo realne tak naprawdę, dlatego że graliśmy z czwartą ligą, czy nawet z Warmią Grajewo, czy z Pleniem Brańsk, i te mecze były wyrównane, ale z korzyścią dla nas, więc już pokazaliśmy, że stać nas na to. Oczywiście potrzebujemy wzmocnienia na pewno gdzieś tam jeszcze w postaci doświadczenia z przodu, bo gdzieś tam z tyłu uklepiemy na zero, gdzieś tam zamurujemy, no ale z przodu gdzieś tam ten poziom się podnosi, więc tutaj no nie jestem w stanie przekazać im tyle możliwości ofensywnych, co defensywnych, więc tutaj na pewno potrzebujemy kogoś z przodu, bądź do środka pola, gdzie mógłby to grę jeszcze bardziej uporządkować, bądź przekazać im największe wartości. 100% przynosimy składu dzisiejszego na czwartą ligę, to przejście jest bardzo realne.
0: No to fajnie, dobrze jakby tak było, no ale spodziewam się raczej kilku zmian tak naprawdę. No
1: mówię, jeżeli byśmy przynosili jedno jednego, to jesteśmy w stanie to zrobić. Jeżeli nie, no to wiadomo, wchodzą też młodzi chłopcy. Na nich też musimy poczekać. No, więc jakby to z czasem będzie jako uzupełnienie. Natomiast jeżeli chcemy kogoś zamieniać, albo ktoś chce odejść, no to trzeba myśleć o tym już dużo wcześniej, bo liga zaraz startuje tak naprawdę.
0: A ty trenowałeś regularnie, czy trochę jak taki Daniel Juboja w Legii Warszawa, czyli czasami przyszedł, trochę tam pofarmazonił, chwilki odbił, getr poprawił do szatni?
1: Na pewno frekwencja większa moja była na jesień. Gdzieś tam praca nawet to bardziej pozwalała. No natomiast uważam, że na wiosnę okres sprzedawczy przepracowałem bardzo dobrze. Jak trochę końcówka tej ligi była, to gdzieś tam trochę zwolniłem, już to obciążenie weszło i też jakby widzę swoje zaległości fizyczne, na które muszę gdzieś tam popracować, żeby wejść na ten poziom czwartoligowy, jeżeli chodzi o to przejść, ale nie zrzucimy sobie czegoś, że byłem na jednym treningu, bądź na dwóch i robiłem coś na aby tylko to zrobić. Jestem w pełni z zawodnikami, oczywiście mam te swoje obowiązki, jeżeli mogę być, nie mogę być, to sprawa pracy jest dla mnie najważniejsza, no ale pokazuję chłopakom, że choćby się waliło, paliło, czy jestem chory, czy nawet tylko kontuzjowany, to jestem na tym treningu, no bo no, jestem kapitanem, liderem, więc no, skoro ja nie wyznaczam tej drogi, no to jak oni mają to za to ścieżką iść.
0: Bo wy te treningi mieliście w jakich godzinach?
1: 13,
0: 8 no rano. Właśnie. No to nie jest taka godzina, która pozwala ci, pracując normalnie, oczywiście, trenować, więc też się domyślam, że jak część tych zawodników, nie wiem, pójdzie do pracy, pójdzie do szkoły, to też nie będzie łatwo przychodzić na treningi do 13, na 13, na 8, 9.
1: To jest raczej niemożliwe.
0: No właśnie.
1: Ta możliwość, że trwałem godzinę 13, to jest tylko i wyłącznie dzięki mojemu szefowi, z którego bardzo gorąco pozdrawiam i mega dziękuję, no bo jest byłym wojskowym i wie, jak sport rozwija w pracy, ale też potrafi zahamować stres. Bardzo mocno mnie w tej kwestii wspiera, więc bardzo dziękuję Danielu jeszcze raz za to wsparcie. Natomiast jeżeli chodzi o podejście do innych zawodników, które byśmy chcieli pozyskać, to jest niemożliwe, no bo godzina 13, no każdy ma swoje zakłady pracy czy własne firmy, no ciężko. Naprawdę jest ogromnie ciężko.
0: A oni skończyli szkołę, czyli te godziny trzeba będzie zmienić, domyślam się, treningu.
1: No, uważam, że nie ma innego wyjścia, no albo godziny poranne, albo wieczorne, tylko że godziny wieczorne się wiążą też z tym, że ktoś ma obowiązki albo rodzinne, albo
0: miejsca też dużo nie ma.
1: Albo miejsca dużo nie ma i tutaj właśnie musimy dojść do jakiegoś pewnego kompromisu, no.
0: Czyli zmiany się szykują tak naprawdę.
1: Uważam, że duże zmiany muszą się nas przejść, no, zaczynając od tych młodych zawodników, no bo jeżeli nie zatrzymamy pewnego trzonu, to będzie ciężko o cokolwiek walczyć. Jeżeli chodzi o trzymanie, no to uważam, że nawet będą 2-3 zmiany, to sobie poradzimy, patrząc nawet jakby co się dzieje w tej czwartej lidze teraz, to No to uważam, że ta końcówka czwartej ligi jest dużo słabsza niż początek okręgówki, no bo nawet mecz, nie wiem, choćby Sejn z Kolnem, gdzie tam Sejn rozniosły chyba pięć, tam ile? Jeden Koln, no to pokazuje, że ta czwarta liga nie jest ale taka mocna, jeżeli chodzi o tę końcóweczkę.
0: No dobra, no to życzę, żeby tam się wszystko dobrze poukładało. Raz jeszcze gratulacje w super stylu do czwartej ligi. No teraz mamy jeden zespół w trzeciej lidze, drugi w czwartej, więc dobrze to wygląda. Oby szło w tym samym kierunku, albo i lepszym.
1: Jak to mówili hejterzy, niektórzy, czwarta liga na stulecie jest? Jest.
0: Jest.
1: Także sobie daliśmy radę.
0: Dokładnie. Więc raz jeszcze gratulacje i powodzenia.
1: Dziękuję w imieniu drużyny, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję jeszcze raz.
2: Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Z prawem nie na lewo.
2: Serdecznie witam Państwa. No, dzisiaj jestem taki, prawda, troszkę podekscytowany, bo wczoraj uczestniczyłem w pięknym koncercie z okazji odbywającej się posiedzenia w Łomży, konferencji Episkopatu, no i stulecia diecezji łomżyńskiej. No, coś wspaniałego, piękna muzyka, przeżycie dla ducha i ucha, ale no nie chcę zabierać tutaj płaszczyzny dla koleżanek i kolegów, którzy zajmują się muzyką. No, moja domena to paragrafy, kodeksy, więc wrócę do swojej dziedziny. No i dziś chciałem parę słów powiedzieć na temat darowizna zachowek, prawda? Mieliśmy swego czasu Takie programy dotyczące darowizny i dotyczące zachowku, ale jaki wpływ ma darowizna na zachowek? Właśnie chciałbym dzisiaj słów kilka poświęcić temu problemowi. Często mamy w praktyce, ja często spotykam się jako prawnik prowadzący różne sprawy, że jeszcze za życia osoby starsze, na przykład prowadzące gospodarstwo rolne, darują na rzecz kochanego wnuczka, który pracuje w tym gospodarstwie rolnym, całość gospodarstwa lub też część gospodarstwa, ale również kwestie dotyczące nie tylko gospodarstw rolnych, ale na przykład wnuczka czy wnuczek opiekują się dziadkami i dziadkowie mówią: dobrze, chodź kochana wnuczko, kochany wnuczku, pójdziemy do notariusza, przepiszemy na ciebie to mieszkanie, jedynie wpiszemy tam, że mamy prawo korzystać z tego mieszkania do końca życia, a już od tego momentu to mieszkanie będzie na ciebie i w zasadzie to jest cały nasz majątek, podobnie jak to w tym przykładzie o gospodarstwie rolnym, czyli wyzbywają się praktycznie całego majątku przez dokonanie darowizny. I cóż się dzieje w sytuacji, kiedy ci darczyńcy, ci dziadkowie umierają, a po nich zostają spadkobiercy? No bo oni myślą tak: jak wszystkiego się wyzbyłem, to w zasadzie już całego majątku nie mam. W związku z tym nasze dzieci nic nie odziedziczą, bo nic nie mamy. Wszystko przekazaliśmy wnuczkowi lub wnuczce, no i kłopot jest z głowy. No właśnie, i nie do końca. Kłopot wtedy przechodzi na ową wnuczkę lub wnuczka. Bo jeżeli okaże się, a często, może często to zbyt mocne słowa, ale okaże się, że jedno z dzieci tych dziadków, czyli wujek tego wnuczka, który otrzymał, czy wnuczki, który otrzymał mieszkanie, czy gospodarstwo rolne, powie: zaraz hola hola, ale mnie przysługuje zachowek z tego tytułu. No i Państwu powiem tak, rzeczywiście, dziecku, które nie zostało, nie otrzymało nic w spadku, przysługuje zachowek w sytuacji, kiedy majątek spadkowy jest zerowy i został przed śmiercią rozdysponowany nieodpłatnie na rzecz spadkodawcy, tylko osoby trzeciej. Czyli w tym wypadku to dziecko ma roszczenie do tej wnuczki tych dziadków o zapłatę w zasadzie jednej, drugiej wartości tej części, które by uzyskał, gdyby odziedziczył na podstawie ustawy. Czyli w sytuacji są dziadkowie, dwoje dzieci, jedna z dzieci, prawda, ma tą wnuczkę, i wtedy te drugie dziecko by otrzymało po rodzicach jedną drugą całego mieszkania, powiedzmy, a w sytuacji, kiedy zostało to w drodze darowizny już jeszcze rozdysponowane, ten majątek darowizny wchodzi i zostaje zaliczony do masy spadkowej. Czyli przyjmuje się tak, jakby również to podlegało rozliczeniu przy spadkach. W związku z tym może być, nastąpić taka sytuacja, że no, wartość tutaj dwoje dzieci, oczywiście tutaj mama tego wnuczka nie wystąpi zazwyczaj, ale ten wujek wystąpi o połowę wartości, czyli 1/4 wartości tego mieszkania może być przedmiotem roszczenia w stosunku do tej wnuczki, żeby zwróciła, czyli zapłaciła 1/4 mieszkania, wartości tego mieszkania. Pamiętajmy, że roszczenie o zachowek to nie jest, nie może być roszczeniem o coś, czyli o proszę mi dać, jak były na przykład 4 mieszkania i wszystko wnuczek dostał, że 1 mieszkanie mi dać. Nie, to chodzi o wartości pieniężnej, czyli określoną wartość pieniężną może osoba, która dochodzi zachowku w postępowaniu, może żądać. Oczywiście wzajemnie mogą rozliczać się w sposób rzeczowy, że oddam ci 1 mieszkanie, a ty podpiszesz mi, że zrzeka się jakikolwiek roszczeń. Ale to już tak zwana kwestia dobrowolna. Teraz pytaniem jest, kiedy można rościć takie, wystąpić o zachowek? Pamiętajmy, że a może jest to termin 5-letni w tej chwili. Tylko ten termin 5-letni, on też taki złudny jest od momentu otwarcia spadku, czyli od momentu, kiedy, no, kiedy się stwierdzi, że dana osoba zmarła. Przez 5 lat można dochodzić od spadku tego, w zasadzie to nie spadkobierca, ale ten, który uzyskał w drodze darowizny należność, możemy dochodzić owej należności za z tytułu zachowku. I są jeszcze tam ograniczenia przysługujące takie, że te darowizny uczynione na rzecz osób obcych, nazwijmy to, nie najbliższych, jest zasada tak zwanych 10 lat. Czyli jeżeli dziadkowie, na przykład sąsiadowi darowali jakieś działkę 10 lat temu, on nie jest wśród w gronie spadkobierców ustawowych, to po 10 latach jak gdyby ta darowizna nie będzie zaliczona. No i na koniec chciałbym parę słów, bo być może ktoś ma w planach no, na wnuczka, czy tam, prawda, wnuczkowi przekazać gospodarstwo lub też mieszkanie, jak ustrzec się przed tym, żeby ewentualnie nie było tego typu roszczeń. Najczęstszym sposobem, żeby uniknąć tego typu sytuacji, jest dokonanie i zawarcie umowy dożywocia. Bo o ile darowizna jest tak zwaną czynnością nieodpłatną, bo tylko darujemy, nic w zamian nie otrzymując, czyli nieodpłatna jest to czynność, i taka czynność oczywiście tej obdarowanemu powoduje, że ten obdarowany będzie zobowiązany do zapłacenia zachowku, o tyle umowa dożywocia jest czynnością dwustronnie zobowiązującą, czyli odpłatną, bo z jednej strony ten, który otrzymuje w ramach dożywocia nieruchomość, no, otrzymuje ją, ale jest zobowiązany do, w zamian za przeniesienie tej własności nieruchomości, opiekę i dożywotnie utrzymanie. Czyli jest to umowa taka wzajemnie zobowiązująca. Czyli w tym wypadku, jeżeli będzie zawarta umowa dożywocia, to ewentualni spadkobiercy nie będą mieli prawa do dochodzenia, no prawo będą mieli, ale skutecznego, możliwości skutecznego dochodzenia zachowku, dlatego że przeniesienie prawa własności tej nieruchomości, czy to gospodarstwa rolnego, czy mieszkania nastąpiło nie darmo, nie za darmo, tylko za to, że została zawarta umowa dożywocia, czyli w zamian za przeniesienie druga strona zobowiązała się do świadczeń i opieki i dożywotniego utrzymania. Więc pamiętajcie jeszcze jedną, szanowni państwo, żeby przy podejmowaniu decyzji, który ma charakter takiego przeniesienia majątkowego, żeby pamiętać również o skutkach, bo w tym momencie darowizny jest, przenosimy prawo własności, no, wnuczka otrzymała, bo po śmierci tych, ktoś może, albo większa grupa może nawet tych spadkobierców wystąpić i wówczas niestety trzeba spłacać tych, a często nie ma pieniędzy. Jeżeli to jest na przykład duża wartość, duże gospodarstwo rolne o dużej wartości, to pamiętajmy, 1/4 to może być kwoty milionowe. Także pamiętajmy o tych niuansach i przed podjęciem tego decyzji warto skonsultować z prawnikiem o skutkach takiego działania. Tyle na dzisiaj. Zapraszam za tydzień.
1: Z prawem nie na lewo.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego wasz pokój. Jeśli nie, niech pokój wasz powróci do was.
1: Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Dziś przypominamy posłanie misyjne, które Jezus przekazał apostołom. Jezus ich posyła ze szczególnym zadaniem. Mają głosić bliskość Królestwa Niebieskiego. Tę misję, jak czytamy w Ewangelii, Jezus im powierzył jeszcze podczas swego ziemskiego życia. Ale zadanie dawania świadectwa o Królestwie Bożym, dawania świadectwa o Chrystusowej Ewangelii, to zadanie wciąż ważne, wciąż aktualne, a więc i do każdego z nas Jezus mówi, abyśmy szli i głosili. Zadanie to ogromne, stąd nie tylko 12 je otrzymało. Słowo posłania było skierowane do Barnaby, patrona dzisiejszego dnia, do Pawła, apostoła narodów, do jego współpracowników, uczniów, do Szczepana i do pozostałych z grona 7 diakonów ustanowionych przez apostołów. Do wielu, wielu innych ludzi w ciągu kolejnych wieków historii Kościoła. To oznacza, że my też powinniśmy realizować to, co możemy nazwać swoją częścią zadania, które Zbawiciel powierzył Kościołowi. Dlatego zastanówmy się, w jaki sposób możemy odpowiedzieć Chrystusowi na Jego posłanie, posłanie misyjne, skierowane także i do nas. Idźcie i głoście.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
2: Jest 6:30, więc już za moment przenosimy się do parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowi Mazowieckiej.
0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Dziś w liturgii wspominamy świętego Barnabę, którego imię tłumaczone z języka hebrajskiego oznacza syn proroctwa, syn pocieszenia, syn nauczania. Pismo Święte ukazuje go jako człowieka dobrego, pełnego Ducha Świętego i wiary. To on pośredniczył w spotkaniu nawróconego Szawła z dwunastoma, a następnie towarzyszył Pawłowi w pierwszej podróży misyjnej. Wspólnie, jak zaznaczają dzieje apostolskie, pozyskali wielu uczniów dla Pana. Po rozstaniu Pawła Barnaba wraz ze swoim krewnym świętym Markiem Ewangelistą kontynuował działalność misyjną na Cyprze, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Za jego wstawiennictwem prośmy o ewangelizacyjny zapał dla siebie i naszych bliskich i wraz ze słuchaczami Radia Nadzieja Panu Bogu polecajmy nasze intencje. Ksiądz Kamil modli się za świętej pamięci Irenę Kępisty, to intencja od Anny i Roberta. Ja natomiast modlę się za świętej pamięci Jadwigę i Wacława Szymańskich. Za wszystkie nasze grzechy dobrego Boga przeprośmy. Panie Jezu, który nas powołujesz, abyśmy byli Twoimi świadkami aż po krańce ziemi, zmiłuj się nad nami. Chryste, który znasz doskonale każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który wspierasz nas w pielgrzymce do niebieskiej Ojczyzny, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przeznaczyłeś do nawracania pogan świętego Barnabę, męża pełnego wiary i Ducha Świętego. Spraw, aby Twój Kościół słowem i czynem wiernie szerzył Ewangelię Chrystusa, którą apostoł odważnie głosił. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła, a kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W Antiochii w tamtejszym kościele byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą i Szaweł. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjedziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech wstąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. Oto słowo Pańskie.
1: Przez wstawiennictwo świętego Barnaby przedstawmy Chrystusowi nasze prośby.
0: Panie, błogosław pasterzom swego ludu w posłudze i spraw, aby głoszone i wyjaśniane przez nich słowo pokrzepiało serca wierzących. Ciebie prosimy. Panie, wejrzyj na wszystkich stojących przed wyborem życiowej drogi. Dodaj im odwagi, by pójść za Twoim głosem. Ciebie prosimy. Panie, wspieraj wysiłki wszystkich pracujących w organizacjach charytatywnych i w wolontariacie, aby ich pomoc przyniosła ulgę tym, których przygniata bieda bądź choroba. Ciebie prosimy. Panie, nawiedź i umocnij konających, udziel mi łaski pojednania się z Tobą i z Twoim Kościołem, aby oni, a także zmarli, których dzisiaj polecamy, Jadwiga, Wacław Szymańscy, Irena Kępisty, mogli oglądać Twoje oblicze w wieczności. Ciebie prosimy. Panie, udziel mocy i światła Ducha Świętego nam samym, naszej wspólnocie, abyśmy mieli odwagę i siłę rozszerzać Twe Królestwo Prawdy, Pokoju i Zbawienia. Ciebie prosimy.
1: Panie Jezu Chryste, który powołujesz nas na świadków dobrej nowiny o zbawieniu, prosimy Cię, wejrzyj na przedstawione prośby i wysłuchaj naszego błagania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, uświęć swoim błogosławieństwem nasze dary. Niech one nam wyjednają gorącą miłość, z jaką święty Barnaba niósł poganom światło Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty bowiem, wiekuisty pasterzu, nie opuszczasz swojej owczarni, lecz przez świętych apostołów otaczasz ją nieustanną opieką, aby kierowali nią ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: módlmy się. Panie nasz Boże, oddając cześć świętemu Barnabie apostołowi, otrzymaliśmy zadatek życia wiecznego. Pokornie Cię prosimy, abyśmy kiedyś bez osłony oglądali Chrystusa, którego ofiarę sprawujemy w sakramentalnych znakach, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniPola2026.com.
0: Po reklamie.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Czwartek, 11 dzień czerwca, godzina 7:09, więc rozpoczynamy poranek 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. Ja nazywam się Bartek Święciński, witam Państwa bardzo serdecznie w ten pochmurny i deszczowy poranek. Niestety temperatura sięga okolic 15-16 stopni, no słońce nie będzie, to jest tych minusów, no i pada. Ten deszcz ma ustąpić między innymi tak mniej więcej po godzinie 13-14, więc jak Państwo wybieracie się właśnie do pracy, no to proszę wziąć ten parasol, bo ja nie ukrywam, trochę zmokłem idąc tutaj do radia na godzinę 6:30, więc dobrze ten parasol ze sobą mieć. Co dzisiaj w programie? Dzisiaj w programie polityka lokalna, polityka ogólnokrajowa, ale dużo będzie o tym, co tutaj w regionie, bo już w niedzielę oficjalnie Łomża wróci na mapę, na kolejową mapę Polski. O tym będę rozmawiał z pierwszym i z drugim gościem, ale w drugiej godzinie dzisiejszego wydania poranka. W pierwszej porozmawiamy o edukacji, porozmawiamy o kreatywności. Moim gościem będzie Paweł Andryszak, nauczyciel fizyki pierwszego ELO w Białymstoku i opiekun grupy Omegang. Jak Państwo pamiętacie, Paweł Andryszak był już moim gościem kilka miesięcy temu i rozmawialiśmy o tym, że jego grupa, właśnie Omegang, grupa uczniów pierwszego ELO w Białymstoku, wyjeżdża na światowe finały Olimpiady Kreatywności do Stanów Zjednoczonych. Pojechali i zaprezentowali się tam bardzo dobrze, zajmując miejsce na podium, więc o tym właśnie będę rozmawiał, jak dokładnie im tam poszło, co zaprezentowali, z jakimi zadaniami, wyzwaniami musieli się mierzyć, jaka tam atmosfera panowała podczas tych mistrzostw, jaki dostali feedback od jury. O tym będziemy rozmawiać o godzinie 7:35. No ale jak zawsze w poranku nie zabraknie też muzyki, która tutaj nas pobudzi trochę w ten pochmurny poranek. I oczywiście przegląd prasy. No, zaczynamy od muzyki, od Kajach. Startujemy.
0: 7:09. Twój początek dnia.
2: Wczorajszy

0: Prasowy poranek.
1: Prasowy poranek rozpoczynamy od dziennika Gazety Prawnej i czytamy m.in. o tym, że polityka Trumpa uderza w mundial. Dziś ruszają piłkarskie mistrzostwa świata, największe i najdroższe w historii. Tradycyjnie już nie brakuje kontrowersji. Tym razem dotyczą one zwłaszcza restrykcyjnej polityki migracyjnej Stanów Zjednoczonych. Oprócz Kanady i Meksyku, jednego z gospodarzy imprez, urzędnicy nie wpuścili do USA sędziego z Somalii, którego w odpowiedzi FIFA skreśliła z listy arbitrów. Problemy wizowe mają przedstawiciele Federacji Iranu, która ze względu na napięcia związane z wojną na Bliskim Wschodzie musiała już przenieść swoją bazę do meksykańskiej Tijuany, choć mecze będą rozgrywać w USA. Donald Trump zachłysnął się ideą przeprowadzania mundialu jeszcze w trakcie swojej pierwszej kadencji. Krajom, które głosowałyby na konkurencyjne kandydatury, groził rozluźnieniem współpracy. Także wtedy zaprzyjaźnił się z szefem światowej piłki Giannim Infantino, który odwdzięcza mu się nadspodziewaną pobłażliwością i licznymi prezentami w rodzaju utworzonej specjalnie dla niego nagrody pokojowej FIFA. Czytamy również o więzieniu za drobne naruszenia, za wyrzucenie jednej beczki odpadów niebezpiecznych czy błędy w wypełnieniu formularza może grozić więzienie. Ministerstwo Sprawiedliwości chce walczyć z przestępstwami przeciw środowisku. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorcy oraz prawnicy biją na alarm. Ministerstwo Sprawiedliwości chce karać nie tylko za porzucanie odpadów, lecz także za ich składowanie, magazynowanie, usuwanie, przetwarzanie, zbieranie, unieszkodliwianie czy transport, czyli praktycznie za wszystkie czynności związane z odpadami. W każdym z tych przypadków będzie grozić kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Nie będzie miała też znaczenia skala przestępstwa. Proponowane rozwiązanie wchodzi w skład pakietu zmian, które przez prawo karne mają wdrożyć do polskiego prawa unijną dyrektywę w sprawie ochrony środowiska. Problem w tym, że zdaniem ekspertów doszło do nadinterpretacji dyrektywy. Unijne prawo ogranicza obowiązek kryminalizacji do ściśle określonych czynów zbierania, transportu lub przetwarzania odpadów niebezpiecznych, a także czynności nadzorczych oraz do sprzedawców i pośredników. Jednocześnie zawiera wyraźne zastrzeżenie, że czyn musi być bezprawny i umyślny. Tymczasem projekt przewiduje kary także za czyny nieumyślne. Zaglądam teraz do Rzeczpospolitej. Tu mamy tekst o tym, że aborcja wraca do Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty chce wprowadzić aborcję do prac Sejmu nawet wbrew Donaldowi Tuskowi. Ustaliła Rzeczpospolita, pisze o tym Michał Kolanko. Nowa Lewica jest zdeterminowana, jej ważni politycy deklarują w rozmowach z Rzeczpospolitą, że w tej sprawie zamierzają pójść nawet wbrew większemu koalicjantowi. Zaczynają jednak od próby ustaleń koalicyjnych między liderami Tuskiem, Czarzastym, Władysławem Kosiniakiem, Kamyszem. Słyszymy zarówno że ze źródeł w Koalicji Obywatelskiej, jak i z Nowej Lewicy, że przed wyborami premier może dążyć do wzmocnienia Nowej Lewicy. Dziś jest w zasadzie jedyny moment, kiedy można jeszcze zobaczyć, jak ten temat rezonuje w społeczeństwie, czy coś się zmieniło. Wprowadzenie go dopiero przy wyborach wydaje się bezzasadne, bo fala emocji może podążyć w różnym kierunku. Mówi Rzeczpospolitej dr Bartłomiej Machnik z UKSW i Akademii WSB. Czytamy również o taksówkach, które nie będą dla przestępców. Kierowcy spoza Unii Europejskiej będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z polskiego KRK, ale też ze swojego pochodzenia. Z kraju swojego pochodzenia. Ministerstwo Infrastruktury planuje rozszerzenie wymogów dotyczących niekaralności kierowców taksówek. Dziś system jest dziurawy. Co prawda, by wykonywać przewóz osób, trzeba przedstawić zaświadczenie o niekaralności, ale z polskiego krajowego rejestru karnego. W efekcie nie ma przeszkód, by dostarczyła je osoba, która w przeszłości została skazana nawet za poważne przestępstwa, np. morderstwo, gwałt lub handel narkotykami w Gruzji, Pakistanie czy Ukrainie. Projekt, który, jak ustaliła Rzeczpospolita, niebawem zostanie wpisany do wykazu prac Rady Ministrów, przewiduje, że osoby nie będące obywatelami państw z Unii, ubiegając się o licencję, będą musiały złożyć zaświadczenie potwierdzające niekaralność także z państwa pochodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula. Plany resortu pozytywnie odbiera branża, jednocześnie środowiska taksówkarskie domagają się dalej idących zmian, zarówno dotyczących zaostrzenia wymogów wobec kandydatów na dla taksówkarzy, jak i stworzenie elektronicznych rejestrów, dzięki którym weryfikacja uprawnień byłaby bardziej efektywna. To wszystko w przeglądzie prasy. Teraz chwila muzyki, a po niej pierwsza rozmowa w dzisiejszym poranku, 7:09. Gościem będzie, przypominam, Paweł Andryszak, nauczyciel fizyki i opiekun grupy Omegang, która zajęła miejsce na podium w światowym finale Olimpiady Kreatywności, która odbyła się w zeszłym miesiącu w Stanach Zjednoczonych.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Paweł Andryszak, nauczyciel fizyki w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Białymstoku i opiekun grupy Omegang. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora.
1: Rozmawialiśmy jakiś czas temu przed Waszym wyjazdem na światowe finały Olimpiady Kreatywności do Stanów Zjednoczonych. No i pojechaliście, wypadliście fenomenalnie, ale od początku. Z czym dokładnie na ten światowy finał pojechaliście do Stanów?
2: No więc Olimpiada Kreatywności polega na tym, że kilkunastu czy kilkudziesięciu krajów na świecie wybierane są najlepsze drużyny w danym kraju i te drużyny raz do roku spotykają się w Stanach Zjednoczonych w Kansas City. Przyjeżdżają z wyzwaniem drużynowym, które przygotowują od około 8-9 miesięcy. Jest to wyzwanie, które jest opisane tak dosyć lakonicznie i każdy może je zinterpretować w inny sposób. Jest to, miała być to w tym roku etiuda techniczna, która bazuje na tym, że trzeba było zrobić teleturniej, w którym będą gadżety techniczne, będzie ujawnienie postaci, będzie olśnienie, tak? Więc były pewne narzucone ramy punktowe, no i trzeba było się w te ramy jakoś pasować. No a drugie wyzwanie to wyzwanie na już, tak zwany Instant Challenge, i to jest wyzwanie zagadka, czyli przychodzi się do zamkniętego pomieszczenia, w którym są różne przedmioty, no i trzeba zbudować z nich coś, co zadziała i co będzie zgodne z wytycznymi organizatorów.
1: I co to było za wyzwanie?
2: Wyzwanie niespodzianka, czyli to wyzwanie na już, to była makieta rakiety kosmicznej, która miała po dwóch stronach dwa takie modele zbiorników na paliwo. No i obok stała kuweta z wodą, która miała symbolizować paliwo, tak? To wszystko było w tak zwanej strefie zakazanej, gdzie nie można było około metra dookoła rakiety, nie można było włożyć rąk ani żadnej części ciała osób, czyli członków drużyny. No i rzeczy takich podstawowych typu słomki, kubeczki, naklejki na listy, czepek do farbowania włosów i spinacze. Trzeba było zrobić jakieś urządzenie, którym zatankujemy te dwa zbiorniki na wodę. No i tam wiadomo była pewna ilość czasu, no i trzeba było to zrobić tak, żeby nie przekroczyć tej zakazanej strefy.
1: Jak rozumiem, Wam się udało.
2: Tak, udało się nam, mieliśmy najlepszy wynik i zdobyliśmy złoty medal w wyzwaniu na już.
1: Złoty medal, wielkie gratulacje przede wszystkim. Z iloma tam drużynami rywalizowaliście?
2: Drużyn ogólnie na całej olimpiadzie było 618, natomiast w naszym poziomie wiekowym, bo tam jest 6 rodzajów wyzwań i 4 poziomy wiekowe, więc w naszym wyzwaniu technicznym, w trzecim poziomie wiekowym, mieliśmy 28 drużyn, z którymi bezpośrednio rywalizowaliśmy.
1: 28 drużyn z jakich między innymi krajów?
2: No, z tego co pamiętam, to zdecydowana większość to były Stany Zjednoczone, bo każdy stan ma swoją reprezentację w danym poziomie wiekowym, w danym wyzwaniu, więc wszystkie stany były reprezentowane. Były drużyny z Korei, były drużyny z Chin, były drużyny z Ukrainy, drużyny z Turcji, no i w tym roku trochę

0: że ta młodzież naprawdę jest kreatywna?
1: Tak, poziom był bardzo wysoki, zwłaszcza, że część drużyn w Stanach Zjednoczonych pracuje w tym projekcie, na przykład uczniowie, którzy mają 16-17 lat, czyli tacy jak moi, czyli tak jak drużyna Omegang, no to jak z nimi rozmawialiśmy, to oni na przykład pracują od zerówki, tak, od przedszkola czasem, tak, czyli pracują po kilka lat w projekcie. No, moi uczniowie pracują od 2-3, prawda, więc też trzeba zwrócić uwagę na kontekst, ile oni pracują, ile my pracujemy.
0: A to też pokazuje, że jednak w polskiej młodzieży brzmi ogromny potencjał.
1: Tak, myślę, że tak. Zwłaszcza też trzeba zwrócić uwagę, że no, mamy program Destination Adjunction w Polsce od prawie że 25 lat. No i ten program rozwija się. I jedyne, co nam popsuło szyki, no to COVID, tak? Czyli pandemia spowodowała reset, myślę, że połowy drużyn. No ale teraz odtwarzamy strukturę i pracujemy intensywnie na tym, żeby drużyn polskich było coraz więcej i żebyśmy mieli szansę zaistnieć na imprezach światowych.
0: A jaki tam był, panował klimat na tych mistrzostwach? To dało się odczuć, że naprawdę jest to fajne, duże wydarzenie?
1: Tak, myślę, że dało się to odczuć, bo było mnóstwo warsztatów, było bardzo dużo różnych zajęć dla drużyn, czyli poza występami mogliśmy jeszcze pójść na przykład na pokaz magii, pouczyć się tańczyć, bądź spróbować różnych łamigłówek i różnych zabaw, które organizatorzy nam przygotowali. Natomiast myślę, że też ta atmosfera kreatywności, tej takiej wspólnej pracy, no polega też na tym, że jak widzimy, że jakiejś drużynie coś się psuje, coś nie działa, no to staramy się im pomóc, tak? No nam na 3 godziny przed głównym występem spaliła się praktycznie cała płytka Arduino i trzeba było polutować od nowa, wszystko złożyć. No i też wymagało to bardzo intensywnej pracy przed samym wyjściem.
0: Czyli to też nie było tak, że przylecieliście, był ten finał i wróciliście do Polski?
1: To znaczy nie, no zawsze przyjeżdżamy kilka dni wcześniej, prawda, żeby wszystko poskładać, ponieważ Amerykanie przywożą sobie gotowe rzeczy, takie gotowe instalacje, które mają po kilka metrów ciężarówkami albo busami, a my te gotowe instalacje, które mają po 2-3 metry, musimy pociąć na kawałki, włożyć do walizek, zmieścić się w limicie wagowym, no i później to poskładać, tak, więc my mamy przynajmniej 2 dni przed mistrzostwami na to, żeby to wszystko poskładać i sprawdzić, czy to działa po transporcie.
0: Czyli tutaj kolejne dodatkowe wyzwanie jest tak naprawdę. Trzeba to jeszcze wszystko poskładać.
1: Tak, tak. Wyzwanie logistyczne jest zdecydowanie najtrudniejsze w tym wszystkim, bo przy dużych gabarytach wszystkich naszych instalacji, no niestety trzeba to po prostu wozić w częściach.
0: Sama podróż do Stanów Zjednoczonych, wiem, że jest bardzo kosztowna. Tutaj udało wam się znaleźć sponsorów, samorządy was wsparły w tym wyjeździe. Jak to wyglądało?
1: No to wygląda w ten sposób, że zawsze przed każdym wyjazdem zwracamy się o pomoc do włodarzy miasta, czyli do pana prezydenta miasta Białegostoku, do pana marszałka województwa podlaskiego i oni za każdym razem nas wspierają. Wspiera nas też komitet rodzicielski przy pierwszym liceum w Białymstoku, ale zdecydowanie największą pomoc mamy od sponsorów, od firm, które są tutaj lokalnie, działają na rynku podlaskim, no i wiedzą, że ta inwestycja w nas, tak, w młodych ludzi, którzy są kreatywni, na pewno się zwróci, bo ta młodzież będzie pracować tutaj pewnie w Polsce, być może w tych firmach, no i to będzie progres.
0: A jaki dostaliście feedback od jury poza samym miejscem?
1: Dostaliśmy, znaczy zawsze po każdym występie jury przyznaje oprócz punktów takie, można powiedzieć, takie notatki, dostajemy takie notatki, co im się podobało, co było wyjątkowe. No więc zauważyli tą wyjątkowość i kreatywność, ponieważ w tym roku trzeba było stworzyć kreatywny teleturniej. No i jak się myśli o teleturnieju, no to każdy z nas widział Koło Fortuny, Babank, czy tego typu teleturnieje, więc to jest pierwsze skojarzenie, które od razu trzeba odrzucić. I część instalacji, które obserwowaliśmy tam na olimpiadzie, właśnie tak wyglądała. Natomiast u nas teleturniejem był przelot fotonów, czyli cząstek światła różnych kolorach między Słońcem a Ziemią, bo ich celem było oświetlenie Ziemi. No i miały po drodze różne wyzwania, czyli stawka rosła, prawda, w miarę zbliżania się do powierzchni Ziemi. No a puenta była taka, że ten, który wygrał foton,

0: pomyślał sobie, że jednak wygrana w pojedynkę jest niezbyt atrakcyjna i nie daje takiej satysfakcji. No i puenta była taka, że połączył się z innymi fotonami, które wcześniej przegrały i stworzył barwę białą, która oświetla naszą Ziemię.
1: Czyli podeszliście do tego tematu no, w sposób dość oryginalny, bo mówiąc szczerze, ja sobie spodziewałem, kiedy słyszałem, kiedy mówił pan o tym teleturnieju, to też wyobrażałem sobie właśnie koło fortuny, nie wiem, ktoś stoi, klika te przyciski, szybko odpowiada.
0: Tak, no tutaj trzeba wyjść trochę poza schemat, wyjść poza formę, bo jednak wszyscy no, oglądamy podobne rzeczy na YouTubie, czytamy podobne książki, oglądamy podobne rzeczy w telewizji, prawda? Więc tutaj, żeby tą oryginalność pokazać, tak, no to niestety to trzeba wyjść poza formę i każdy, kto usłyszy słowo teleturniej, od razu kojarzy no raczej jednoznacznie, prawda? Natomiast tutaj trzeba było bardzo wyjść poza schemat, no i to wtedy daje naprawdę solidną porcję punktów i no sędziowie bardzo dobrze nas ocenili, widząc to, jaki był nakład pracy i jak genialny był pomysł.
1: Jesteście tymi mistrzami świata, to brzmi bardzo dumnie. Za rok, rozumiem, będziecie chcieli bronić tego tytułu.
0: Tak, mam nadzieję, że będziemy bronić, natomiast żeby go obronić, to trzeba jeszcze wygrać w Polsce, ponieważ w marcu mamy Olimpiadę Kreatywności w Polsce. I jeżeli tam uda się nam wygrać w swojej kategorii wiekowej, w swoim wyzwaniu, to wtedy dopiero możemy pojechać do Stanów Zjednoczonych i tam się zaprezentować. Jeżeli nie wygramy w Polsce, no to niestety nie ma takiej możliwości.
1: A jak pan myśli, co tej młodzieży w dłuższej perspektywie da udział w tych zajęciach z kreatywności, w tych olimpiadach?
0: Znaczy myślę, no pierwsza taka podstawowa rzecz, że oni przygotowując się do tego wyzwania, do tych wyzwań krótkich, bardzo często muszą wyjść poza jakiś schemat, być elastyczni, muszą wyjść ze swojej strefy komfortu i to jest myślę, że taka wartość dodana do tego całego projektu, bo oni później będą skutecznymi pracownikami w pracy, tak, oni będą elastyczni, oni będą potrafili się bardzo szybko dostosować do warunków, nie będą tacy, wie pan, no, tacy jak zostali no, stworzeni do jednej jakiejś czynności, to będą całe życie robić. Nie, no, rynek pracy się zmienia, oni muszą być elastyczni. No i drugą rzeczą jest oczywiście to, że poznają nowych ludzi, poznają, no, można powiedzieć, inną kulturę, tak, no bo mamy też do czynienia z drużynami z całego świata, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze jest do tego program drużyn bliźniaczych, więc każda drużyna, która przylatuje do Stanów Zjednoczonych, dostaje swoją drużynę bliźniaczą, z którą się, można powiedzieć, spotyka, z którą wymienia się jakimiś tam drobnymi podarkami i spędza z nią czas. Więc to też jest dla nich wartość dodana, ponieważ okazało się, że nasza drużyna ex aequo razem z nami zdobyła srebrny medal w wyzwaniu drużynowym.
1: Czyli macie złoto i srebro?
0: Tak, mamy złoto i srebro.
1: Właśnie, podkreślmy.
0: Tak, w wyzwaniu Instant Challenge, czyli tym szybkim, mamy złoto i w wyzwaniu drużynowym, czyli tym długim, mamy srebrny medal. Właśnie bardzo fajnie, że ex aequo z naszą drużyną bliźniaczą z Teksasu.
1: Taki punkt nawet w swoim CV, te zajęcia z kreatywności, mistrzostwo, wicemistrzostwo świata w Olimpiadzie Kreatywności, to ten punkt w CV może być bardzo znaczący, jeżeli chodzi później o właśnie o ten rynek pracy?
0: Myślę, że tak, bo proszę zauważyć, że no obecnie znaczna ilość wiedzy może być bardzo łatwo pozyskana, chociażby używając tutaj algorytmów sztucznej inteligencji, a są takie dziedziny, gdzie niestety trzeba być twórczym i jeżeli ktoś tego sobie nie wyrobi no właśnie w taki sposób, no to później taki pracodawca no, będzie widział przecież, tak, czy ktoś robił coś ponad taki standardowy proces nauczania, czy ktoś po prostu no, robił coś więcej. I myślę, że na rynku pracy coraz częściej będą ważne nie te takie dyplomy, no bo teraz tak naprawdę gro młodych ludzi będzie miało tytuł magistra, ale coś jeszcze. Czyli właśnie wszystkie te rzeczy, które robimy poza, dodatkowo, mogą sprawić, że to będzie właśnie taka dodatkowa informacja dla pracodawcy w przyszłości. A myślę, że tutaj no, taka impreza międzynarodowa i zaistnienie tam jeszcze z takim wynikiem, myślę, że na pewno da im taki dodatkowy plus na wszelkich rozmowach kwalifikacyjnych.
1: No jeżeli chodzi o te kreatywne myślenie, krytyczne nawet myślenie, no to często też się mówi, że ludźmi, którzy mają duże szanse na pracę chociażby w bankach, są ludzie po filozofii, że to niekoniecznie ktoś idzie na filozofię i ma być potem filozofem, tylko tam kształtują się myśli, które później są gdzieś cenione w poszczególnych miejscach pracy.
0: Myślę, że tak, że teraz tak szybko się zmienia rynek pracy, że proszę sobie wyobrazić 20 czy 30 lat temu, że ktoś sobie wymyślił zawód influencera, tak? No to nie ma takiej opcji, tak? Nie myśleliśmy o takich zawodach, prawda? Więc te zawody nowe będą powstawały, my na razie nie wiemy jeszcze jakie, ale im bardziej elastyczny jest ten młody człowiek, tym łatwiej będzie się dostosowywał do warunków, a przede wszystkim będzie twórczy. Tak? Nie będzie taką kopiarką, która będzie robić jakąś czynność powtarzalną, tylko będzie po prostu twórczy, będzie mógł pracować w różnych projektach i tworzyć nowe rzeczy.
1: To raz jeszcze ogromne gratulacje tego dużego sukcesu, ogromnego sukcesu, no i co? I życzę tego, żebyście w marcu wygrali Mistrzostwa Polski i obronili te swoje mistrzostwo, a nawet i poprawili wynik i zdobyli 2 złote medale w przyszłym roku.
0: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tak się stanie.
1: Paweł Ondryszak, nauczyciel fizyki w pierwszym elo w Białymstoku i opiekun grupy Omegang, mistrzów świata. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I to wszystko w pierwszej godzinie dzisiejszego wydania poranka 7:09. Teraz chwila przerwy, chwila muzyki i słyszymy się ponownie równo o godzinie 8:09. Bądźcie Państwo z nami.
0: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Maggie, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
2: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, więc rozpoczynamy drugą godzinę poranka, 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. O godzinie 8:15 gościem poranka będzie członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek, a rozmawiać będziemy m.in. o powrocie Łomży na kolejową mapę Polski. 14 czerwca rusza pierwszy pociąg do Białegostoku, więc będę o tym rozmawiał, będę pytał m.in. o to, co to oznacza dla rozwoju Łomży i regionu, czy też kolej w takiej formie nie jest trochę za późno, te nawet kilkanaście lat, czy nie powinna ona być już tutaj wcześniej. Zapytam też m.in. o stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec paktu migracyjnego. Radni Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że złożą kolejny projekt stanowiska. Będę pytał również m.in. o dofinansowanie na działania dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zapytam również m.in. o wsparcie artystów, które zapowiada minister kultury. Czy takie wsparcie od państwa należy udzielać, jeżeli chodzi o artystów? Między innymi o tym będziemy rozmawiać. No, o godzinie 8:40 rozmowa już tylko dotycząca kolei, takich spraw technicznych, ile będzie kursów z Łomży do Białegostoku, z Białegostoku do Łomży, czy może być ich w przyszłości więcej, czy może być ich mniej, po ile będą bilety, o tym będę rozmawiał z Karolem Jakubowskim, rzecznikiem Polregio. Więc zapraszam na tę rozmowę. Teraz chwila muzyki, Bruno Mars i o godzinie 8:15 rozmowa z członkiem zarządu województwa podlaskiego Jackiem Pierunkiem.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: dziewiąta. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7.09 jest członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Pierunek. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam pana serdecznie i witam wszystkich państwa.
1: W Łomży 14 czerwca, czyli już w tę niedzielę, oficjalnie wróci kolej. Łomża wraca na kolejową mapę Polski po ponad 30 latach. Ale czy to nie jest przynajmniej o te 15 lat za późno?
2: Mi się wydaje, że i 30 lat za późno. To jest taka sytuacja, że w pewnym momencie tak duże miasto jak Łomża w wyniku jakichś nieporozumień, na pewno w wyniku też braku lobbingu, w wyniku też braku zainteresowania i pewnie środków finansowych, utraciło to połączenie. I 33 lata mija, dzięki Bogu jest wszystko na dobrej drodze, już wszystko jest praktycznie zrobione, oczywiście kosmetyka cały czas, chociaż przerażają mnie ta szybkość, bo na przykład peron w Konarzycach to chyba w ciągu jednej nocy zbudowano, ale mam nadzieję, że te technologie są na tyle dobre, że to będzie trwałe i funkcjonalne i kolej wraca i 14 co prawda będziemy mieli rzeczywiście otwarcie takie oficjalne, nieoficjalne, tylko już regularne, ale oficjalna uroczystość i pierwszy pociąg wjedzie 13.
1: No tak, z Ostrołęki do Łomży.
2: Tak jest, na pewno za późno. Nawet teraz jak się patrzy na ludzi, się ich słucha, to jest takie zauroczenie tym wszystkim. Ktoś z boku patrzący mówi, Boże, czemu oni się cieszą, no nie, że kolej wjedzie do miasta. Bo generalnie tak duże miasta tą kolej posiadają. No, ale ja już nic nie zrobię, jeśli chodzi o historię. Dzięki Bogu, że przezwyciężyliśmy ten kryzys i rzeczywiście 13 czerwca o godzinie 10.30 wjedzie pierwszy pociąg z Ostrołęki i później o godzinie 13 do tej Ostrołęki wróci. To będzie taki, można powiedzieć, przedwstępny wjazd i wyjazd. Oczywiście z uroczystością, z briefingiem prasowym wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania kolei. Na pewno będzie to duże święto dla Łomży.
1: Ale właśnie powiedział pan o tym, że ludzie trochę są zdziwieni, dlaczego wy się tutaj w Łomży tak cieszycie. No ale czy jednak mieszkańcy Łomży też jeżdżą po świecie. Widzieli nieraz pociąg. I trochę ta prędkość, która będzie, czyli no godzina 40 z Łomży do Białegostoku, prawie 2 godziny w przyszłym roku z Łomży do Warszawy, to mówiąc delikatnie, szału nie ma.
2: Tak czułem, że pan zada mi to pytanie. Ja też myślę, że szału nie ma, tym bardziej, że jest to kolej spalinowo-hybrydowa, prawda? I lokomotywy będą na tym odcinku, bo my nie mamy tutaj elektryfikacji. Elektryfikacja jest w planie dopiero następnym, także ona będzie. No, ja powiem panu tak, na razie szału nie ma, ponieważ linia 36, a więc ta śniadowo-łapy jest cały czas remontowana, bo projekt zakładał linię 49, a więc Łomża-Śniadowo i Śniadowo-Łapy. I jeszcze ta modernizacja trwać będzie. Będą wszelkiego rodzaju systemy, które umożliwiają szybszy przejazd pociągu wprowadzane na tym odcinku. I rzeczywiście no, 80 minut na razie do Białegostoku to dużo, prawda?
1: Samochodem 45 minut, przy dobrej trasie 50 może.
2: Oj, to pan musi cały czas mandaty płacić. Tak, to ja, bo ja jeżdżę codziennie do Białegostoku i powiem szczerze, że no tak ponad godzinę trzeba jechać, żeby to było normalnie.
1: To prawda? Zakorkowana droga musi być.
2: No jest.
1: Już
2: na początku jest, bo ja jadę przez Piątnicę, prawda, to tam jest taki problem, bo tam jest, korek się robi, ale później jest normalnie, później mamy też 8, prawda, to już jeszcze szybciej. I tak mówię, godzinę to spokojnie. I teraz, jeżeli będziemy jechać, powiedzmy, te 20-25 minut więcej, to może szału rzeczywiście nie ma, ale trzeba pamiętać, że po pierwsze jest taniej, po drugie w komfortowych warunkach, bo to zmodernizowane pociągi, nowoczesne pociągi z klimatyzacją, zawsze możemy sobie wstać, pochodzić, porozmawiać i wydaje mi się, że już te 20 minut, no nie narzekajmy, bo zawsze można narzekać, tym bardziej, że po wprowadzeniu tych wszystkich unowocześnień typu elektryfikacja plus te systemy, które zostaną wprowadzone, żeby pociągi nie musiały się, lokomotywy być odczepiane. Także tam to spowoduje, że ta prędkość będzie zbliżona do prędkości samochodu, którym się poruszamy do Białegostoku.
1: Także, bo ja tak się zastanawiam.
2: Także myślę spokojnie.
1: Spokojnie, ale bo tak, bo mieszkańcy mieli obiecane, jeżeli jeszcze w ramach tego projektu CPK, to do Warszawy to miało być ponad godzinę, niecałą. No i w końcu ktoś przyszedł, powiedział, dobra, może tego CPK nie ma, macie szybko i dajcie nam święty spokój. Godzina 50 wam wystarczy. Cieszcie się, że w ogóle tu jakaś kolej będzie.
2: Nie, no tak. Najważniejsze dla nas jest kolej do Warszawy oczywiście. Ona dopiero ruszy w sierpniu 2027. Ten odcinek Tłuszcz Ostrołęka musi być zmodernizowany. I też pojazdy, którymi będziemy się poruszać w tym miejscu, jeszcze są wykonywane. To jest taki jakby odpowiedź PKP PLK, dlaczego Warszawa jeszcze nie rusza. Panie redaktorze, no nie od razu Rzym zbudowano. No na pewno, gdyby od razu wprowadzono tutaj taką linię, która jeździ szybciej, byłoby o wiele, wiele lepiej, ale myślę, że powoli do tego dojdziemy. Myślę, że ten rok 2027, poza tym będziemy cały czas kontrolować te przejazdy. Będziemy patrzeć na ich opłacalność, bo jeżeli ludzie na przykład stwierdzą, że jest za długo się jedzie do Warszawy czy do Białegostoku, to na pewno Polregio będzie interweniować. Będzie interweniował Urząd Marszałkowski, bo my jesteśmy organizatorami tych przewozów w ramach Polregio oczywiście, bo będą też inne, Intercity i tak dalej. Także na pewno każdemu będzie zależeć na ekonomii. Dobrze byłoby, gdybyśmy korzystali z tych pociągów, prawda? Zostawmy te samochody nasze. Tym bardziej, że benzyna tanio nie kosztuje, prawda? Ochrona środowiska, problemy z parkowaniem. To wszystko nas boli, jesteśmy zdenerwowani momentami, a tutaj nawet jeśli to będzie jechało 15-20 minut dłużej, to pewnie szukanie parkingu gdzieś tam w Warszawie czy w Białymstoku pochłonie nam więcej czasu niż dojazd koleją. Także no, korzystajmy z tego, my będziemy to obserwować, niech państwo również nam pomogą, bo ważna jest też ekonomia, bo tutaj nikt nie będzie do tego dopłacał, prawda, w nieskończoność. Mamy obszary, w których dopłacamy i dopłacać musimy, to jest ochrona zdrowia, to jest budowa dróg, prawda, to jest cały system oświaty.
1: A tu nie chcecie dopłacać.
2: I kultury, ale myślę, że przewozy regionalne, my też dopłacamy oczywiście do nich i to straszne pieniądze, powinny być jakby no, jak trzeba, to musimy, bo to jest zapewnienie usług społeczeństwu, ale dobrze byłoby, żeby te koszty nie były tak wielkie po stronie samorządu.
1: Wiemy, że te dwie największe partie w Polsce, Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, mają problem z tym, żeby pochwalić siebie nawzajem. No i tutaj, czy oddałby pan cesarzowi co cesarskie, bo to jednak rząd PiS-u, zarząd Prawa i Sprawiedliwości, to nie ruszyli tak na poważnie ten temat powrotu kolei do Łomży.
2: Ja powiem panu szczerze, że ja już to wyjaśniałem w kilku miejscach. Między innymi takiego wywiadu udzieliłem na torach ostatnio. Po pierwsze, jest ogromna prośba, żebyśmy nie upolityczniali tej budowy tej infrastruktury.
1: Ale nie upolitycznia, trzeba powiedzieć wprost, kto to rozpoczął.
2: Tak, za chwilę powiem. Bo to wszystko sprowadza się do jakiejś paranoi, że jakieś wiesza się plakaty w powiecie, jakieś billboardy stoją i walka polityczna przy tej okazji.
1: No widziałem jeden billboard już posłanki Koalicji Obywatelskiej na przykład.
2: No ja widziałem też plakaty posłanki z PiS-u, także między innymi w Piątnicy można zobaczyć, także no, jest tego dużo. W każdym razie, i jedna i druga nie powinna tego robić, mi się wydaje, dlatego że upolitycznianie tego jest bez sensu. Powiem, jak było. W 2019 roku rzeczywiście powstaje program Kolej Plus, a więc system uzupełniania infrastruktury lokalnej i regionalnej kolejowej. I województwo podlaskie wchodzi do tego systemu jako jedyne miejsce w województwie podlaskim. Tam wybrano tych projektów w kraju około 30 i Łomża też się tam zakwalifikowała. Następnie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego daje środki finansowe dla PKP PLK na stworzenie dokumentacji i również sam uczestniczy w prognozowaniu i planowaniu tych linii. I tak to mniej więcej wygląda, tylko że zaplanowano tę linię zakończenie na rok 2029-2030, prawda? Dosyć odległy termin. I przełom nastąpił w roku 2025, kiedy Donald Tusk na torach tutaj w Łomży ogłosił, że kontynuujemy program, ale zmieniamy datę. W ciągu roku musimy tą kolej uruchomić. A więc 3 lata wcześniej niż być powinno. I zaangażował całą PKP PLK i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, żeby sprężyli się w tym kierunku. I mamy efekt. Po roku czasu w sobotę otwieramy tę kolej. A więc wracając do pańskiego pytania, to powiem tak. Rozpoczął PiS, ale piękne zakończenie i kontynuacja, bo PiS nie budował tego, tylko tyle, że to było wszystko w planowaniu, oczywiście w pomyśle, ale już budowa, przetargi, środki finansowe, a w szczególności 3 lata wcześniejsze oddanie tego odcinka, to Koalicja Obywatelska i PSL. Także
1: czyli jedni, współpraca tutaj.
2: I jedni, i drudzy panie redaktorzy przyczynili się do pięknego dzieła stworzenia kolei w Łomży. I ja tu nikomu nie ujmuję niczego. Tylko podkreślam również zasługę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, które naprawdę w tym wydarzeniu, gdyby nie Urząd Marszałkowski, gdyby nie jego zaangażowanie, to prawdopodobnie nic by dzisiaj z tego nie było. Mamy oczywiście problem z tym jeszcze, dlatego że rozłożone mieliśmy środki finansowe do roku 2030, prawda, żeby zapłacić. Cały projekt kosztuje 430 milionów, a my mamy dopłacić 65 milionów jako Urząd Marszałkowski z budżetu województwa.
1: Czy skądś trzeba było zabrać te pieniądze, żeby dać na kolej?
2: Jeszcze nie zabraliśmy, bo to nie ma tak skąd zabrać. Dopiero rozmawiamy z PLK, żeby nam trochę pofolgował w tym płaceniu, ale już dochodzimy do porozumienia i myślę, że tutaj bez jakiegoś, na pewno z obciążeniem Urzędu Marszałkowskiego to nie ulega wątpliwości, ale postaramy się jak najszybciej za to zapłacić.
1: No dobrze, więc myślałem, że na przykład premier stawi się na taki pierwszy, ten regularny pociąg z Łomży do Białegostoku o 5:39, ale chyba za wcześnie.
2: Ja wiem, czy dla niego za wcześnie. Ja wiem, że on rano wstaje i biega. To pewnie, zresztą tak jak nasz wojewoda, on też wstaje tam chyba o 5 rano i zaczyna biegać codziennie. Także pewnie, może nie, ale wydaje mi się, że łączenie takiej uroczystości, prawda, razem z regularnym połączeniem byłoby może nie na rękę, bo być może ludzie chcą już skorzystać i jechać, a tutaj tłumy ludzi, redaktorów, prawda, gazet, fleszy, zamknięte pole, bo trzeba to wszystko zamknąć, bo to wiadomo, ochrona. To wyprzedzono to jeden dzień i rzeczywiście prawdopodobnie ja też o tym nie wiem, bo to wszystko jest trzymane, te wszystkie te wszystkie informacje to dopiero ukazują się 24 godziny albo jeszcze, jeszcze później przed wydarzeniem, ale z tego, co mówią dziennikarze, bo oni wiedzą chyba najlepiej, to z Ostrołęki właśnie premier na tory, na peron Łomżyński wjedzie i później będzie briefing, uroczystość otwarcia. A jak nie, no to na pewno pojawi się w Łomży bezpośrednio. Tego powiem panu szczerze, no nie wiem. Nie wiem,
1: się okaże. Nie wiem. Czas pokaże, jak mówi Zenek Martyniuk.
2: Tak jest.
1: No dobrze, do Zenka jeszcze przejdziemy, jak starczy czasu. Ale tak, radni PiS ponownie złożyli projekt stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec paktu migracyjnego. Czy Sejmik tym razem tym tematem się zajmie, czy takie stanowisko przyjmie?
2: Tak, będziemy przyjmować takie stanowisko. Prawdopodobnie to się odbędzie na najbliższej sesji. Wczoraj rozmawialiśmy, przewodniczący wyznaczy ten termin. I prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy... Nawet trudno powiedzieć, że całe Prawo i Sprawiedliwość, kilku jego takich najważniejszych działaczy na pewno będzie wykorzystywać ten moment do następnej chucpy. To znaczy pewnie ściągną ludzi z Konfederacji, z Solidarności, z różnych stowarzyszeń, które funkcjonują gdzieś tam w Białymstoku, a są przyjazne i z chęcią w takich happeningach uczestniczą. I pewnie będziemy mieli powtórkę z rozrywki.
1: Czyli znowu przepychanki z ochroniarzami, tak?
2: Znaczy, myślę, że to będzie bardziej uporządkowane tym razem. Przede wszystkim będzie transparentne, jaka jest możliwość wejścia, ile osób ma wejść. Wie pan, nie może wejść do... Nie może być tak, że sejmik się odbywa, a ja nie widzę przewodniczącego na przykład, no nie, bo tłum ludzi okupuje salę. Tak, no tak nie można zafunkcjonować. Wydaje mi się, że to bardziej będzie ucywilizowane, ale z pewnością działacze Prawa i Sprawiedliwości, niektórzy radni wykorzystają ten fakt, żeby mówić jakieś niestworzone rzeczy i bzdury na temat nielegalnej migracji, którą my niby popieramy. Ja powtarzam, ja tu już tysiące razy mówiłem, w Radio Nadzieja też, że my nie popieramy żadnej nielegalnej migracji, jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji.
1: Ale to odsiewając te wszystkie takie tematy stricte polityczne, chodzi o same stanowisko w sprawie tego centrum. Było stanowisko
2: nie,
1: to zniknęło.
2: Nie, to nie jest sprawie, a centrum integracji?
1: Tak, to cudzoziemców.
2: Nie, no to nie dotyczy tego, to już było wcześniej, prawda? Tutaj, ja panu powiem tak, centrum integracji nie powstało, ono miało być prowadzone między innymi przez diecezję, prawda?
1: Znaczy sprzeciw wobec paktu migracyjnego, tak, wobec paktu migracyjnego.
2: No właśnie, to do tego wszystkiego doprowadził marszałek Kosicki, który podpisywał wszelkiego rodzaju pisma i godził się na takie powstanie, a teraz, kiedy już nie rządzi, oczywiście przeciwko temu protestuje. Jeśli chodzi o pakt migracyjny, to my jesteśmy wyłączeni z relokacji migrantów. Nie będzie tu żadnych migrantów, ponieważ przyjęliśmy Ukraińców. I jakby Polska tutaj nie wchodzi w grę, także jesteśmy spokojni. Zbudowaliśmy potężną zaporę przeciwko nielegalnej migracji w województwie podlaskim i ją utrzymujemy. Trzeba pamiętać, to nie są małe pieniądze, to są straszne pieniądze. I praktycznie do zera wynosi ten poziom przekraczania granicy w województwie podlaskim.
1: Ale myślę, że wszyscy o tym wiedzą, dlatego tym bardziej mieszkańcy się zastanawiają, dlaczego trzeba było się wycofać z tego stanowiska w sprawie paktu migracyjnego.
2: Dlatego, że to stanowisko, które przyjęliśmy, nie było złe. To nie było stanowisko przeciwko ani rządowi. Mało tego, popierające polski rząd z tego względu, że myśmy to stanowisko przerobili wcześniej. Oczywiście w ramach procedur sejmikowych. Złagodziliśmy je, ale niestety zawarliśmy dwa takie sformułowania, które uderzyły w tak zwaną klauzulę Unii Europejskiej, która dotyczy migracji. I w momencie, kiedy złożyliśmy wniosek o środki finansowe na modernizację Opery Filharmonii Podlaskiej do programu Phoenix, to była duża suma środków finansowych, bo to prawie 44 miliony złotych, to nam w związku z tym odrzucono.
1: No tak, dlatego wycofaliście się z tego stanowiska.
2: To stanowisko nie miało żadnego znaczenia, powiem panu szczerze, następnego dnia się pewnie niewiele osób tym już interesowało, a my straciliśmy środki finansowe.
1: Ale mało otrzymacie
2: tego,
1: je?
2: Mało tego, rozpoczęto również analizę środków z programu Phoenix, które otrzymaliśmy na budowę Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. Także jeśli jeszcze tam mielibyśmy stracić, to my nie możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. I myśmy wycofali się z tego stanowiska, mimo że ono było naprawdę najbardziej łagodne ze wszystkich, jakie może być.
1: No pan sam mówił na naszej antenie, że pan się z tym nie zgadza ogólnie, tak? Z tą decyzją, że to stanowisko jest przeciw jakiejś mniejszości narodowej tutaj w
2: Podlaskiej. Ono nie było. Ono było naprawdę bardzo łagodne, zmienione. Tam nie było jakichś haseł antyeuropejskich, jakichś przeciwko klauzulom i tak dalej, przepisom równości i nic tych rzeczy nie było, ale zostały tam chyba dwa czy trzy zdania, które w ferworze tej szybkiej zmiany na sejmiku nie zostały być może przeanalizowane i dostrzeżone i Ministerstwo Kultury je wykorzystało. No,
1: może należy je wykreślić i przyjąć nowe bez tych zdań.
2: To niewykluczone, że tak będzie właśnie. Tak będzie właśnie. Takie stanowisko mniej więcej już bez tych zdań zostanie przyjęte.
1: Na tej najbliższej sesji?
2: Myślę, że tak. Jeszcze są w tej chwili, to jest sprawa przewodniczącego sejmiku, on ustala to wszystko z przewodniczącymi klubu, poszczególnych klubów politycznych, które są w sejmiku i wkrótce ogłosi. A wracając jeszcze do pańskiego pytania, czy otrzymamy środki finansowe z Phoenixa, to po złożeniu naszego protestu, czyli odwołania, bo to tak się protest nazywa, ale to jest odwołanie do Ministerstwa Funduszy, Ministerstwo Funduszy uchyliło decyzję Ministerstwa Kultury i nakazało ponownie rozpatrzyć przez Ministerstwo Kultury, a więc i Dziedzictwa Narodowego. Ja nie przesądzam, ale to jest dobry ruch i dzisiaj po wycofaniu się z tego stanowiska ja wierzę, że te środki finansowe otrzymamy. My sobie nie możemy pozwolić na utratę środków europejskich, bo to są potężne pieniądze. Dla jakichś zabaw które uskutecznia w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość na sejmiku, a robi to tylko po to, żeby punktować w tym obszarze wyborczym. Oczywiście nie ulega wątpliwości, następny rok to wybory parlamentarne, później będą wybory samorządowe. Jazda na tej narracji migracyjnej dla Prawa i Sprawiedliwości, tym bardziej, że rywalizuje z Konfederacją o odpowiedni elektorat, jest ważna i oni będą to robić.
1: Ale deklaracja padła, stanowisko będzie przyjęte bez tych zdań.
2: Tak, będzie nowe stanowisko, tak.
1: Już kończąc powoli, bo wspomniałem o tym Zenku, bo tutaj mam pewien dysonans. Pamiętam, jak

0: 15 tysięcy ludzi przychodzi na to. Ludzie się bawią i jakby zostawmy ten fakt. Jest to pewien obszar muzyki rozrywkowej, którą ludzie lubią i tutaj nie można z tym walczyć, no ale wprowadzanie operę nie po to budowano, żeby tam królowała muzyka disco polo.
1: Ale to nie tylko była opera, to były koncerty w Zakopanem na przykład.
0: Raczej, ale ja mówię o naszym regionie. Kultura najwyższych lotów powinna mieć tam miejsce i ma w tej chwili. A jeśli chodzi o koncerty takie plenerowe, jak na przykład otwarcie lata, Dzień Dziecka, czy inne uroczystości, gdzie możemy wspierać poszczególne gminy, no bo tak jak tutaj gmina Łomża była, prawda, gmina Czyżew, Siemiatycze miasto, prawda, no to wspieramy, bo w tym momencie też promujemy województwo podlaskie, tam są stędy województwa podlaskiego, ludzie wiedzą, że województwo podlaskie jakby umożliwia tą atrakcję i w ten sposób jest promowane, także no...
1: Czyli nie ma problemu teraz z Zenkiem. No.
0: Ja panu powiem, ja nie miałem problemu z Zenkiem, bo ja jeszcze Zenka znałem, wie pan, jak ja byłem zastępcą wójta Wizny, to jeszcze Zenek przyjeżdżał do nas, to było 20 parę lat temu, Burzyn, Bronowo, boisko w Wiźnie, to cały czas myśmy go zatrudniali i znam go od tamtej pory i wiedziałem, że...
1: Legenda, dalej na salonach.
0: Że jeżeli chcemy stworzyć ludziom w odpowiednich miejscach dobrą atrakcję, no to on jest najlepszy.
1: To już dosłownie na koniec, trochę polityki lokalnej. Dariusz Domasiewicz będzie kandydatem na prezydenta Łomży z poparciem Koalicji Obywatelskiej. Wiem, że trochę czasu zostało, bo to 3 lata, ale już tutaj spekulacje różnego rodzaju się pojawiają.
0: Znaczy, ja panu powiem tak, Dariusz Domasiewicz...
1: Pan się uśmiecha tylko, to coś jest na rzeczy.
0: Nie, ja się uśmiecham, bo to rzeczywiście, bo gdybyśmy mówili jeszcze o wyborach za rok, prawda, no to, ale za 3 lata w polityce i w ogóle w tym życiu społecznym, to 3 lata to niby niedługo, prawda, ale to jest w decyzjach, to jest wieczność jeszcze. To jeszcze się może tak wszystko zmienić.
1: No jasne, ale czy na dzisiaj byłby dobrym takim waszym kandydatem?
0: No właśnie do tego zmierzam. Czy on jako jego osobowość, jego działalność, zaangażowanie, jego talent, powiedzmy, sprzyjałby wyborom? To pokazały wybory poprzednie, prawda? On niewielką ilością głosów nie wszedł do tej drugiej tury, tak się złożyło. Tu oczywiście pomogli mu moi koledzy z Koalicji Obywatelskiej, którzy w mieście Łomża nie wystawili kontrkandydata, tylko poparli kandydata z PiS-u. Znaczy nie z PiS-u, niezależnego powiedzmy, ale kojarzonego z PiS-em i sympatyzującego z PiS-em. I to uniemożliwiło jakby tak... To właśnie zabrakło do tego, żeby wejść do drugiej rundy, a w drugiej rundzie byłoby różnie.
1: Tak, to wiemy, jak to dzisiaj, było, ale dzisiaj...
0: Dzisiaj jak patrzę na niego, jakim jest dyrektorem szpitala i też to, co słucham wśród ludzi na jego temat, no to ma dobre notowania. No, ma dobre notowania.
1: Mam nadzieję,
0: wyobrażam sobie oczywiście. Ja na przykład, jeśli będę miał coś do powiedzenia, prawda, w tej sprawie, to wydaje mi się, a wydaje mi się, że będę miał, to na niego bym stawiał jako kandydata na prezydenta Łomży. Tym bardziej, że to, co się dzieje w szpitalu i jego duże zaangażowanie, jego też determinacja w kampanii, bo to trzeba pamiętać, że tu trzeba robić silne kampanie, tu nie można się patrzeć, że ktoś pomoże czy nie pomoże, tu trzeba naprawdę przyjąć inicjatywę, to on jest tym bardzo dobry.
1: I musimy tu postawić kropkę.
0: I myślę, że pewnie tak będzie.
1: Jacek Pierunek, członek zarządu województwa podlaskiego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Gościem poranka 7:09 jest Karol Jakubowski, rzecznik Polregio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
1: W weekend bardzo ważne, historyczne nawet wydarzenie dla Łomży i regionu, a mianowicie Łomża wróci po ponad 30 latach na kolejową mapę Polski. No i tak, wszyscy byli przekonani, że ten wyjątkowy dzień to będzie 14 czerwca, ale pojawiły się informacje, że pierwszy pociąg Polregio przyjedzie do Łomży szybciej, czyli już w sobotę 13 czerwca. Więc jak to z tym pociągiem 13 czerwca jest?
2: Ja myślę, że tutaj możemy mówić nie o wyjątkowym dniu, tylko o wyjątkowym weekendzie, jeśli bierzemy pod uwagę linię kolejową, która łączy Łomżę z Białymstokiem, ponieważ z jednej strony mówimy o korekcie rozkładu jazdy, czyli o 14 czerwca, czyli takim okresie, kiedy w życie wchodzi nowy rozkład jazdy przystosowany do połączeń wakacyjnych. Wtedy też wszyscy przewoźnicy, którzy świadczą usługi dla podróżnych, zmieniają tą swoją ofertę tak, aby na przykład wygodniej i sprawniej dowozić podróżnych do tych miejscowości wakacyjnych. To jest jedna rzecz, czyli 14 czerwca. Natomiast 13 czerwca jest też wyjątkowa sytuacja w Łomży, ponieważ to będzie taki dzień, kiedy zainaugurujemy oddanie do użytku tego połączenia właśnie między Łomżą a Białymstokiem i współorganizujemy taki wyjątkowy przejazd inauguracyjny z Ostrołęki do Łomży i z Łomży do Ostrołęki. I to na pewno jest wyjątkowa okazja, aby zobaczyć po raz pierwszy od 33 lat pociąg, który będzie poruszał się właśnie w tym połączeniu do Łomży. No i wiemy również, że to wydarzenie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ten pociąg specjalny odjeżdża o godzinie 10 z Ostrołęki, potem z Łomży wraca o godzinie 13:30 i na chwilę obecną praktycznie wszystkie bilety, które były do wykupienia na to połączenie, zostały już wykupione.
1: No, mówi się nawet, że sam premier ma tym pociągiem przejechać.
2: Organizujemy działania wspólnie z między innymi z Polskimi Liniami Kolejowymi i również tutaj w Łomży przewidujemy taką specjalną strefę dla mieszkańców, taka strefa odpoczynku na rynku w Łomży. Tutaj również będą wystawione namioty, na których będzie można, w których będą różnego rodzaju atrakcje, będzie strefa właśnie jej odpoczynku. Natomiast no, lista gości na pewno jest bardzo szeroka i tutaj też zapraszamy do śledzenia informacji, które przekazujemy na bieżąco.
1: A kiedy ten pociąg z Łomży do Ostrołęki wróci?
2: Powrót tego specjalnego połączenia inauguracyjnego przewidujemy o 13:30, czyli wtedy właśnie z Łomży wyjedzie pociąg do Ostrołęki i tutaj dojedzie po 35 minutach już na miejsce. Więc tuż po godzinie 14 dojedzie na stacji do Ostrołęki. Natomiast następnego dnia, czyli w niedzielę o godzinie 5:39, odbędzie się pierwszy już taki zaplanowany przejazd pociągu z Łomży do Białegostoku. Pociąg będzie jechał około godziny 40 minut, ma przed sobą do pokonania ponad 100 kilometrów. Będzie również zatrzymywał się na 9 stacjach i przystankach pomiędzy Łomżą a Białymstokiem i ten planowy dojazd do Białegostoku, tego pierwszego rozkładowego pociągu, zaplanowany jest na godzinę 7:20.
1: No właśnie, więc drodzy państwo, 5:39 z Łomży ma odjechać ten pierwszy taki pasażerski pociąg. Ja się zastanawiam, czy się nie wybrać na ten historyczny przejazd. Do tego państwo też zachęcam. No dobrze, ile tych połączeń na co dzień już będzie z Łomży do Białegostoku i z Białegostoku do Łomży?
2: W tej korekcie rozkładu jazdy przewidujemy, że tych połączeń będzie 4 pary w ciągu dnia takiego pracującego, natomiast weekendami tych połączeń będą 3 pary. Przypomnę również, że te najważniejsze informacje na temat odjazdów, przyjazdów tych pociągów, kupowania biletów, można te informacje nabyć na przykład na naszej stronie polregio.pl, a my tutaj realizujemy jako przewoźnik właśnie tę umowę, jesteśmy przewodnikiem regionalnym, realizujemy umowę zawartą z marszałkiem województwa podlaskiego. Teraz to będą 4 pary pociągów w ciągu dnia takiego pracującego, a weekendami 3 pary.
1: Mówi pan o tym, że ta podróż będzie trwać godzinę 40 minut. Docelowo mówi się o tych 65-70 minutach. To jest gdzieś możliwe w najbliższej przyszłości?
2: To oczywiście jest uzależnione od tego, jakie daje możliwości infrastruktura kolejowa. Wiemy, że inwestycja, która jest prowadzona, jeszcze nie jest zakończona. Te prace jeszcze będą kontynuowane. Natomiast jeżeli będą pojawiały się nowe możliwości, jeżeli chodzi o zwiększenie prędkości czy też skrócenie czasu przejazdu, wtedy oczywiście takie kwestie będą zawarte w rozkładzie jazdy i będziemy mogli tak realizować te połączenia, jak rozkład je kreuje.
1: W ciągu tygodnia będą to te 4 przejazdy, weekendowo będą to 3 przejazdy. Czy jest możliwość w jakiejś przyszłości, biorąc pod uwagę zainteresowanie bądź brak tego zainteresowania, korekta tych połączeń, że może być ich więcej, może być ich mniej?
2: Ja przypomnę, że w ciągu roku jest kilka korekt rozkładu jazdy i kolejna, następna przed nami będzie we wrześniu. Wtedy to tak, że rozkład jazdy będzie ulegał przekształceniu, ponieważ wtedy te połączenia wakacyjne będą zastępowane tymi, które bardziej potrzebne są pasażerom, którzy wybierają pociąg, aby dojechać do pracy, do szkoły, do lekarzy, więc to też będzie wtedy ulegało zmianie. Będzie to również ulegało zmianie w zależności od stanu infrastruktury kolejowej, więc wszystkie takie kwestie związane z techniką prowadzenia ruchu pociągów, one również będą ulegały jakimś korektom w trakcie, że powiem, funkcjonowania już linii kolejowej. Teraz mówimy o tym, że po 33 latach pociągi wracają na połączenie Łomża-Białystok, a dalej oczywiście my jesteśmy gotowi do świadczenia szeroko tych usług transportowych. I tylko przypomnę właśnie, że kolej, pociągi pod regio to ten sposób na to, aby walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Łomża wraca na mapę komunikacji regionu dzięki temu, że jest możliwość połączenia pociągiem pod regio Łomży z Białymstokiem, będzie możliwość wybierania właśnie tego najbardziej wygodnego, ale także najbardziej przyjaznego środowisku, środka transportu, aby dojeżdżać codziennie do pracy, do szkoły, czy też planować jakieś inne dalsze wyjazdy.
1: No właśnie, a czy w Polsce jest kultura jazdy pociągiem? Czy jednak ludzie, biorąc pod uwagę coraz lepszą infrastrukturę drogową w całym kraju, może wolą jeździć już samochodami?
2: Statystyki pokazują, że kolej staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu. Wiele osób wybiera kolej nie tylko, aby dojeżdżać codziennie rano czy też popołudniami do pracy, do szkoły, ale także wybiera pociąg, aby dojechać na wakacje. Dzieje się tak z wielu różnych przyczyn. Trzeba byłoby na to spojrzeć o wiele szerzej niż tylko przez pryzmat przewoźnika. Po pierwsze, infrastruktura daje pewne możliwości, lepsze możliwości wykonywania połączeń. Po drugie, przewoźnicy, także Podregio, wykorzystuje te możliwości, które są obecnie na infrastrukturze kolejowej, a dodatkowo wiele osób korzysta z tych połączeń, dlatego że po pierwsze, nawet taki pociąg, który codziennie dojeżdża do pracy i do szkoły, na jego pokład może wejść kilkaset osób, załóżmy 200 osób, a to oznacza, że realnie mniej samochodów wyjeżdża w tym czasie na drogi, mniej samochodów wydziela spaliny, które przedostają się do środowiska naturalnego, a więc tutaj mówimy rzeczywiście o realnych korzyściach, że ktoś może dojechać szybko, sprawnie, wygodnie, ponieważ może wygodnie usiąść w pociągu, nie musi skupiać się na jeździe samochodem, a po trzecie, środowisko również na tym korzysta, ponieważ emitowanych jest mniej gazów, które przedostają się do środowiska. Więc rzeczywiście my widzimy, że kolej staje się bardziej popularna i tak samo w zeszłym roku odnotowaliśmy w Polregio też zmiany, jeżeli chodzi o ilości osób, które wybierały nasze pociągi. 103 milionów pasażerów przejechało w zeszłym roku pociągami Polregio, a także jak patrzyliśmy na wyniki na przykład w kwietniu, to także widzimy, że to był bardzo dobry miesiąc dla Polregio, jeżeli chodzi właśnie o wybór tego środka transportu przez podróżnych. 8,7 miliona podróżnych, rekordowy kwiecień Podregio kwiecień 2026.
1: Czyli statystyki nie kłamią, ekologiczny środek transportu coraz częściej wybieramy, ale czy tani? I tutaj ja chciałbym zapytać o ceny tych biletów pociągów z Łomży do Białegostoku. Jak to się kształtuje, po ile te bilety będzie można kupić?
2: Od 14 czerwca bilet normalny będzie można kupić za 18,70 w ramach taryfy podlaskiej. Natomiast podczas zakupu takiego biletu przez kanały elektroniczne cena tych biletów będzie niższa o 10% i wyniesie 16,83 zł.
1: To już na koniec. Czy to połączenie w tym regionie, który był przez lata taką białą plamą na tej kolejowej mapie Polski, to też pewnego rodzaju ważny element rozwoju Polregio?
2: Bez wątpienia jest to ważny element nie tylko dla samego przewoźnika, który będzie świadczył te usługi przewozowe właśnie na tej trasie. Wydaje mi się, że to ważniejszym tym elementem jest rozwój dla całego regionu, dla mieszkańców tutaj Łomży i okolic, ponieważ zyskają oni sprawne i szybkie połączenie Łomży ze stolicą regionu. Będą mogli wybierać pociągi Polregio, aby dojeżdżać do Białegostoku. I mam nadzieję i liczymy na to, że to przyniesie w przyszłości efekty, że coraz więcej osób będzie wybierało właśnie pociąg, w tym pociągi Polregio, aby codziennie dojeżdżać i załatwiać swoje sprawy i szybko komunikować się w regionie.
1: Karol Jakubowski, rzecznik Polregio, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Poranka 7:09. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania na portalu 7:09.pl i na naszym kanale na YouTubie. Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: To naprawdę czerwiec. 11 dzień czerwca, minuta po godzinie 9, chociaż niektórym wydaje się, że to trochę może koniec września, nawet październik, jeśli patrzymy na aury za oknem, ale nie, to jest czerwiec, drodzy Państwo. Anna Czytowska, dzień dobry, cieszę się, że jesteście. Kasia Polewko ze mną w studiu, dzień dobry Kasiu.
2: Dzień dobry Aniu, dzień dobry Państwu. Jeśli ktoś szuka dzisiaj słońca, to niech włączy Radio Nadzieja, bo to my dzisiaj jesteśmy tym słońcem, bo na niebie go raczej nie znajdziemy.
1: Niestety nie. I uzbrójmy się w cierpliwość. W przyszłym tygodniu, no ten tydzień tak się kończy niezbyt wysoką temperaturą, nie przekraczającą 20 stopni, raczej 15, bliżej 15 będzie, ale w przyszłym tygodniu, tak często Państwo mówią o tym przyszłym tygodniu, czasem to się sprawdza, czasem nie, bo prognozy mają to do siebie, zresztą prognozami, ale w przyszłym tygodniu widzę 29 stopni na termometrach.
2: Nareszcie i w końcu będzie można założyć te letnie sukienki i kapelusze i wyjechać.
1: Chyba, że Kasiu, przyjdzie jakiś front i znów będzie 15. Miejmy nadzieję, że nie. Tak. To już będzie połowa czerwca, ponad połowa czerwca.
2: No właśnie.
1: Tak, w Radiu Nadzieja dużo dobrej muzyki, dużo dobrych informacji, dużo dobrych audycji. Jak zwykle o 9.30 też, jak zwykle, rozmowa z gościem dnia.
2: Tak, dzisiaj moim gościem będzie Ewa Dobkowska-Duszak, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, czyli zajrzymy do powiatu ostrołęckiego. Pani dyrektor nie gościła jeszcze u nas na antenie Radia Nadzieja, więc będzie to pierwszy raz. No właśnie, mamy połowę czerwca, więc zbliża się ku końcowi ten rok szkolny 2025-26. Będziemy o tym rozmawiać, podsumujemy sobie, co działo się w Kadzidle. Trochę będziemy łamać stereotypy, będziemy mówić o tym kształceniu technicznym, zawodowym, o tym, że to jest dzisiaj potrzebne i to może być naprawdę bardzo, bardzo opłacalne dla młodego człowieka. Będziemy rozmawiać również o tym i będę pytała o to, jak szkoła dba o potrzeby osób z tymi potrzebami większymi. Więc to wszystko o godzinie 9.30. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
1: I mówimy dzień dobry, słuchamy dobrej muzyki Maryla Radowicz w duecie z Dawidem Kwiatkowskim.
3: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

drogi biało-sreczystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasi.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic, Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.

No skoro u nas pogoda raczej wrześniowa niż czerwcowa, to chociaż może jeśli chodzi o konkurs, trochę ciepła poczujemy, bo do wygrania jest książka Nadi Hamid, Berberyjska kuchnia Libii, między zapachem morza, żarem pustyni. To kuchnia, która rodzi się na styku kultur, tam gdzie morska bryza niesie świeże aromaty, a pustynny żar doprawia potrawy orientalnym smakiem. Książka zabiera w kulinarną podróż przez Libię, ukazując jej berberyjskie dziedzictwo w najbardziej autentycznej i domowej formie. Znajdziemy tu dania, które od pokoleń przygotowywane są w rodzinnych kuchniach. Proste, aromatyczne, pełne ziół, przypraw i codziennych rytuałów, które spokojnie można, drodzy Państwo, odtworzyć także w polskiej kuchni w naszych domach. Na przykład przepis na łódeczki z cukinii zapiekane w piekarniku, albo ziemniaki nadziewane mięsem i ryżem, czy soczewica brązowa z mięsem. Wszystko możemy także zrobić u nas w domach, w naszych kuchniach. Jeśli ktoś z Państwa tę książkę z przepisami wydaną przez wydawnictwo Bernardinum chciałby wygrać, proszę szybko dzwonić. 512 123 502 lub 512 123 503. Od tego momentu czekam na Państwa telefony.

0: Takie rozstrzygnięcia konkursów błyskawiczne bardzo lubię. Jako pierwsza do naszego studia dodzwoniła się pani Wanda. Dzień dobry, pani Wando.
1: Dzień dobry.
0: A co panią skłoniło? Będzie pani gotowała?
1: Tak, lubię bardzo. Bardzo lubię. Także różne
0: i eksperymentować.
1: Tak, eksperymentować. W ogóle lubię takie rzeczy, da się nowe.
0: Pani Wando, to mam nadzieję, że trafimy w pani gust i coś pysznego zostanie przygotowane. A jak sobie pani radzi z taką pogodą w czerwcu? Zimno, deszczowo.
1: Byłam troszkę na urlopie w świecie, także masakra.
0: Czyli tam się pani wygrzała i teraz jest trochę łatwiej.
1: Wróciłam w piątek, także...
0: Pani właśnie w taką wrześniową
1: pogodę.
0: Pani Wanda, więc trzeba się ogrzewać wspomnieniami z tych ciepłych wakacji. Pozdrawiamy panią ciepło, wszystkiego dobrego życzymy.
1: Dziękuję, wzajemnie, zdróweczka.
0: Do widzenia, to jest Radio Nadzieja. No właśnie, w taką pogodę śmiejemy się trochę z tego, bo co nam pozostało? Trochę wrześniową, bo 14 stopni na termometrach, tylko do tego z opadami i deszczu, ale już widać na horyzoncie ocieplenie. W przyszłym tygodniu będzie też więcej słońca, a nawet upały do 29 stopni pod koniec przyszłego tygodnia, więc jeszcze kilka dni musimy jakoś przeżyć. Może nawet lekkie kurtki dziś nam się przydadzą. A to już kwadrans po 9:00.

Na zegarach już 9.21. Zapraszamy Państwa na 9.30 do wysłuchania rozmowy z gościem dnia, nawet nie tylko wysłuchania, również oglądania na naszym radiowym Facebooku, Facebooku Radia Nadzieja i na naszym YouTube'owym kanale.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Pani Ewa Dobkowska-Duszak, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Wasza szkoła łamie stereotypy i pokazuje, że kształcenie zawodowe, techniczne to może być klucz do znalezienia dobrze płatnej pracy dla młodego człowieka?
2: Myślę, że tak. W naszej szkole kształcimy tak naprawdę młodzież tylko w szkołach branżowych, czyli w szkołach branżowych pierwszego stopnia i w technikum. W technikum w dwóch zawodach, technik agrobiznesu i technik technologii żywności. Natomiast w szkole branżowej w klasach wielozawodowych. Myślę, że my łamiemy stereotypy, ale też społeczeństwo trochę łamie stereotypy, przekonując się, że wybór szkoły branżowej czy też technikum nie jest wyborem drugiej kategorii, że są to szkoły, które tak samo dają możliwość dalszej ścieżki edukacyjnej i możliwość rozwoju. Przygotowujemy młodzież do egzaminów zawodowych, ale też do podjęcia pracy i później do ewentualnie zmiany pracy, bo uważamy, że nie sukcesem szkoły nie jest liczba wydanych dyplomów zawodowych czy liczba wydanych świadectw maturalnych, ale sukcesem szkoły jest absolwent, który poradzi sobie później w przyszłym życiu i podejdzie do tego odpowiedzialnie.
1: Pamiętamy, jak jeszcze było ładnych kilkanaście lat temu, kiedy tym kształceniem wiodącym było liceum i to był taki prestiż, gdzie się uczysz w liceum, później studia, no właśnie, a później z wykształceniem wyższym ktoś pracował fizycznie i pracuje fizycznie, bo myślę, że każdy z nas zna takie przypadki właśnie.
2: Tak, oczywiście. Dzisiejszy rynek pracy wymaga wykwalifikowanych pracowników. Pracodawcy oczekują, że młody człowiek, który przyjdzie do pracy, będzie posiadał już wiedzę i umiejętności. Jest to wymarzony pracownik, gdyż pracodawca nie musi tracić czasu i środków finansowych na dokształcanie tego młodego człowieka. I my właśnie takich pracowników przygotowujemy. Ale też chciałam zwrócić uwagę, że realia dzisiaj są takie, że młodzież na pewno nieraz będzie zmieniała pracę. Dzisiaj młodzi ludzie zmieniają zawody, zmieniają pracę i my też ich do tego przygotowujemy, kształcąc takie kompetencje przyszłości, czyli uczenie się przez całe życie, odpowiedzialność, taką elastyczność, dostosowywanie się do nowych warunków i myślę, że to jest bardzo ważne.
1: I zmiana pracy to nie jest porażka. Dzisiaj widzimy, jak to pokolenie się zmienia właśnie, jak ono się kształtuje na nowo, gdzie jeszcze 20-30 lat temu trochę było nie do pomyślenia, żeby co 5 lat zmieniać pracę. Nie słyszeliśmy o czymś takim jak wypalenie zawodowe.
2: Tak, ale myślę, że każda zmiana pracy, zmiana miejsca pracy jest szansą rozwoju i tutaj właśnie ważne jest to uczenie się przez całe życie, bo zmieniając pracę, zmieniając miejsce pracy uczymy się nie tylko tych umiejętności zawodowych, ale też umiejętności społecznych, interpersonalnych.
1: Jakie kierunki u was w waszej szkole cieszą się największą popularnością i są najczęściej wybierane?
2: U nas niezmiennie takim popularnym zawodem jest technik agrobiznesu, którym uczymy również, rozwijając o taką innowację pedagogiczną, jest to pozyskiwanie środków unijnych. Podążamy za potrzebami społeczeństwa. Dużą popularnością też cieszy się technik technologii żywności. Tutaj pierwsza kwalifikacja to jest cukiernik lub piekarz i jeżeli chodzi o szkołę branżową pierwszego stopnia, w największym stopniu chłopcy wybierają zawód mechanik pojazdów samochodowych.
1: Bo kształcąc zawodowo, musicie nadążać za tymi zmieniającymi się trendami na rynku i potrzebami również pracodawców.
2: Tak, oczywiście. My wybierając zawody, w których będziemy uczyć, też zasięgamy opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. To ona wskazuje, czy ten zawód jest potrzebny, czy nie, więc opiera się na badaniach rynku pracy i my nie kształcimy w zawodach, które nie są potrzebne i przydatne, tylko te, które właśnie rzeczywiście na naszym lokalnym rynku są jak najbardziej potrzebne.
1: Organizujecie dodatkowe kursy?
2: Organizujemy kursy kwalifikacyjne dla osób dorosłych. Słuchaczami mogą zostać osoby, które ukończyła 18 rok życia i największą popularnością cieszy się kurs, który daje kwalifikacje rolnicze. I tutaj mamy taką odwrotną sytuację, ponieważ osoby, które już uzyskały, można powiedzieć, czasami najwyższe wykształcenie, które chciały osiągnąć, czyli studia wyższe, wracają do nas do szkoły, zapisują się i uczą się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, żeby zdobyć kwalifikacje rolnicze. Bardzo dużo słuchaczy u nas przez wiele lat ukończyło, myślę, że ponad 1000 słuchaczy skończyło ten kierunek, kwalifikacyjny kurs zawodowy rolniczy, ale też mamy kurs cukierniczy i kurs, który można zakończyć tytułem technika leśnika.
1: Tak, na przykład, jeśli chodzi o cukiernika, to dzisiaj cukiernik to taki artysta, patrząc na to, jakie te słodkości są tworzone, które nie tylko smakują, ale też pięknie wyglądają.
2: Tak, jesteśmy teraz w trakcie egzaminów zawodowych. W tym tygodniu klasa trzecia zdawała egzaminy zawodowe, więc piekli piękne torty. Jeden był taki czekoladowy, drugi z bitą śmietaną, ale właśnie mogliśmy dostrzec, jakiej precyzji potrzeba i jakiej wiedzy i umiejętności, żeby taki tort upiec. Także dlatego też dorosłe kobiety korzystają z tego kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zapraszamy wszystkich, tak, nie tylko młodzież, ale również i dorosłych do naszej szkoły.
1: I to też jest pewnie wasz atut, że osoby dorosłe też mogą zdobyć jeszcze wykształcenie, chociażby te rolnicze, które jest potrzebne w wielu przypadkach. Z biegiem lat wiemy, jak zmienia się nasze życie, a tym bardziej, że żyjemy też właśnie na terenach takich typowo rolniczych. Widzicie, że tym i młodym osobom, i tym nieco starszym, jak mówiłyśmy przed momentem, udaje się pracować w zawodzie?
2: Tak, zwłaszcza osobom, które ukończyły technikum agrobiznesu. To są osoby, które posiadają gospodarstwa rolne i oni już ucząc się, zdobywają doświadczenie we własnym gospodarstwie rolnym, więc tutaj ta wiedza i umiejętności zdobyte w szkole są nieocenione, jeśli chodzi o to życie zawodowe ich, bo oni jakby równolegle uczą się i już pracują. Uczniowie, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu w szkołach branżowych u pracodawców, często zostają u tych pracodawców już jako pracownicy na stałe. Wcześniej byli młodocianymi pracownikami, a teraz już tam pracują.
1: Pani dyrektor, w takich mniejszych szkołach, jak wasza, jest szansa na poszerzanie horyzontów i zdobywanie doświadczenia za granicą?
2: Za chwilę odniosę się do tego pytania i chciałam tutaj zauważyć, bo każdy myśli, że szkoła w Kadzidle, w takiej niewielkiej miejscowości, to jest nieduża szkoła. Ja policzyłam, my mamy ponad 650 uczniów i słuchaczy. To może to nie jest nieduża szkoła, mniejsza szkoła. To jest jedna z większych szkół tutaj w okolicy, w powiecie ostrołęckim. Natomiast odniosę się teraz do pytania. Tak, my od wielu lat jako Zespół Szkół Powiatowych korzystamy z programu Erasmus+ w sektorze kształcenia zawodowe. I co roku jakaś grupa uczniów wyjeżdża na staże zagraniczne, żeby zdobywać doświadczenie u zagranicznych pracodawców. W tym roku jedna grupa uczniów była na Malcie, a druga na Wyspach Kanaryjskich, na Fuerteventurze. Obecnie grupa nauczycieli przygotowuje się do wyjazdu też w ramach programu Erasmus+, żeby zdobyć doświadczenie zawodowe. Prawdopodobnie będzie to wyjazd do Portugalii na tak zwany job shadowing.
1: Dobrze, skoro ustaliłyśmy, że to wcale nie jest mała szkoła, bo faktycznie, porównując, są przecież szkoły, które mają 100 czy 200 uczniów, u was jest ponad 600, 650, tak jak pani dyrektor powiedziała. Co jest zatem największym atutem waszej szkoły, że tyle osób decyduje się kształcić właśnie w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle?
2: Myślę, że tutaj mamy kilka atutów, ponieważ kształcimy w zawodach, stworzyliśmy taką bazę dydaktyczną, która pozwala nam na to, żebyśmy byli ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów, w których kształcimy. Więc to jest ogromny atut, ponieważ młodzież zdaje egzaminy w warunkach, w których się uczy, na stanowiskach, na których na co dzień pracuje. Jest to

0: tak właściwy sposób, żeby zdali egzaminy zawodowe i maturalne na najwyższym poziomie. Kolejnym atutem jest, no tutaj będę nieskromna, ale baza sportowa. Myślę, że mamy najlepszą bazę sportową w regionie, gdyż dysponujemy salą gimnastyczną pełnowymiarową, siłownią, boiskiem trawiastym ze sztuczną nawierzchnią, oświetlonym, też pełnowymiarowym, boiskiem wielofunkcyjnym, na zewnątrz mamy siłownię, mamy tor przeszkód, bieżnię do skoku w dal. No i tutaj takim naszym oczkiem w głowie jest strzelnica sportowa na 50 metrów i strzelnica pneumatyczna. Więc ta baza sportowa jest niesamowicie rozwinięta i myślę, że to jest ogromny atut.
1: Pani dyrektor, wspomniała Pani o tym zapleczu dydaktycznym, ale także o kadrze pedagogicznej. Jak to jest z tym zawodem nauczyciela? To jest jeszcze zawód, który cieszy się właśnie takim społecznym uznaniem?
0: Myślę, że tak. Nie można powiedzieć w naszym środowisku. Nasze środowisko jest niedużym środowiskiem. Mamy ogromne wsparcie rodziców i szacunek rodziców, zarówno osoby, które przychodzą do nas do szkoły. Nikt nigdy nie wyraził się źle o zawodzie nauczyciela. Myślę, że cieszy się on szacunkiem, ale też zmienia się relacja nauczyciela do osób z zewnątrz, czyli do rodziców, do partnerów i także relacja między nauczycielami a uczniami. I no, jest inaczej niż było to kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.
1: To też młodzież jest inna.
0: Ale nie odbieramy, że nie ma szacunku ten zawód.
1: Pani dyrektor, zdradzę, że rozmawiałyśmy o tym przed anteną. Mówiła Pani o tym, że Wasza szkoła stawia także na wsparcie osób, uczniów ze szczególnymi potrzebami. I to też jest u Was, no właśnie, w tych pierwszych kilku najważniejszych punktach, jeśli chodzi o funkcjonowanie placówki.
0: Tak, myślę, że zapewniamy na wysokim poziomie pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, którzy mają te specjalne potrzeby edukacyjne. Dbamy o to, żeby w naszej szkole każdy czuł się bezpiecznie, czuł się dobrze, mógł rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Dbamy też o to, że jeżeli uczeń ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to żeby dostosować mu te warunki kształcenia specjalnego i też zapewnić mu jak najlepszą opiekę.
1: A zdarza się tak, że ktoś przepisuje, że rodzice zdecydują się przepisać swoje dziecko właśnie do waszej szkoły, do waszej placówki z tego względu?
0: Tak, nawet ostatnio mieliśmy takie zdarzenie. Mama przepisała ucznia z innej szkoły, ponieważ usłyszała taką opinię o szkole, że uczeń tutaj będzie miał zapewnioną bardzo dobrą opiekę, dobrego nauczyciela współorganizującego kształcenie, więc cieszy nas to, że taka informacja zwrotna do nas przychodzi.
1: Czyli po sznureczku taka informacja przechodzi dalej. Jak wygląda współpraca z powiatem ostrołęckim? Na jakie wsparcie wy jako szkoła powiatowa możecie liczyć?
0: Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym dla naszej szkoły, więc ta współpraca jest stała, ciągła, nieustanna i bardzo dobra.
1: O właśnie, i to chyba najważniejsze, że bardzo dobra.
0: Bardzo dobra, tak. Jeżeli chodzi o takie rzeczy materialne, to mamy wsparcie ogromne w tym, że powiat dba o to, żeby ciągle rozwijać bazę dydaktyczną, unowocześniać budynek, obiekty zewnętrzne.
1: Ostatnio to też jest ważne właśnie, żeby to wizualnie przyciągało wzrok. No bo my dzisiaj jednak żyjemy w dobie tego, że no właśnie, patrzymy na to, co widzimy i to przyciąga i być może jest tym właśnie punktem, który decyduje o tym, że ktoś wybiera waszą szkołę.
0: Tak. Ostatnim przedsięwzięciem było oświetlenie boiska, także są Jupitery i one pozwalają na to, że możemy grać, rozgrywać mecze wieczorami przy dobrym oświetleniu, ale też tutaj powiat ostrołęcki pamięta o młodzieży tak bezpośrednio. Mamy kreatywny budżet szkolny, czyli z budżetu szkoły młodzież może zadysponować 4000 zł i zdecydować, na co te pieniądze wydamy. W ubiegłym roku młodzież zdecydowała, żeby kupić stół do bilarda i piłkarzyki. W tym roku zagospodarowali sobie kącik do wypoczynku. Więc takie bezpośrednie decyzje młodzieży też są tutaj ważne. Oni

0: zarządzają w pewnej kwestii budżetem szkoły.
1: A to też jest docenienie dla nich, że oni mają ten głos. Może 4 tysiące to nie jest jakaś zawrotna suma, ale dla nich daje może to takie poczucie, że mogą decydować i mają wpływ na to, co się dzieje dookoła.
0: Młodzież może otrzymywać nagrody okolicznościowe pana starosty Ostrołęckiego. Jest co roku nagroda dla najlepszego absolwenta i wiem, że w piątek na sesji Rady Powiatu będzie uchwała o stypendium pana starosty, prawdopodobnie dla uczniów, którzy będą osiągali wysokie wyniki w nauce.
1: Czyli honorujecie tych najlepszych. Nawiązuję tutaj i mam na myśli tę ostatnią sytuację właśnie z lodami i z rozdawaniem tych lodów właśnie dla uczniów, którzy mają czerwony pasek. Uważa pani dyrektor, że trzeba nagradzać i doceniać tych, którzy wyróżniają się na tle innych?
0: Oczywiście, trzeba nagradzać, trzeba ich uhonorować, trzeba pokazywać osoby, które osiągają wysokie wyniki, żeby inni mogli sobie stawiać też wysokie cele, bo trzeba dążyć do wysokich celów, a nie zasłaniać, ukrywać osiągnięcia młodych ludzi. Zresztą dla tych osób, które osiągają te wyniki, to jest taka nobilitacja i ważne jest, żeby motywować ich do dalszego rozwoju.
1: Pani dyrektor, wakacje coraz bliżej. Mamy prawie połowę czerwca. Czekacie na te wakacje z utęsknieniem. Jaki to był rok szkolny?
0: Myślę, że był to rok szkolny intensywnej, ale owocnej pracy. Dużo zdarzeń było w szkole, dużo się działo. Najbardziej pewnie z utęsknieniem czekają uczniowie na te wakacje, żeby odpocząć, bo też oni poświęcili dużo czasu, dużo zaangażowania, nie tylko na naukę, ale na różne przedsięwzięcia, które były w szkole.
1: A teraz jeszcze przed wami jakieś egzaminy?
0: Jesteśmy w trakcie egzaminów zawodowych. I jeszcze w następnym tygodniu również są egzaminy zawodowe.
1: Jest stres? Chociaż pewnie dla pani nie, bo pani dyrektor pełni funkcję dyrektora już około 20 lat, jak dobrze pamiętam.
0: Tak. Jest stres, co roku
1: jest stres. A mimo jest stres.
0: Co roku jest stres, ponieważ muszą być zachowane procedury, nie można tych procedur łamać, więc stres jest.
1: A uczniowie, młodzież tych procedur przestrzega?
0: Tak, tak.
1: Pilnujemy, są świadomi tego?
0: Pilnujemy tego, żeby procedury były zachowane, młodzież jest świadoma, przygotowana dobrze do egzaminów, więc na pewno też się stresują, bo każdy egzamin wywołuje jakieś emocje, ale przestrzegają procedur.
1: Czego życzyłaby pani i sobie, i kadrze, i uczniom na ten najbliższy czas?
0: Na najbliższy czas to takiej cierpliwości i siły do wytrwania do końca roku, a później spokojnych, bezpiecznych wakacji, radosnych, żebyśmy wszyscy wypoczęli i mogli zacząć rok szkolny od nowa.
1: No to my też tego życzymy bardzo serdecznie i serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Pani Ewa Dobkowska-Duszak, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, była naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor.
2: Dziękuję. Nasz gość dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Spiękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

Już za 3 minuty godzina 10, o 10 najnowsze wydanie wiadomości w Radiu Nadzieja, w nich między innymi podsumujemy zakończone wczoraj 3-dniowe zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawi je Bartek Święciński.
1: To był czas bardzo intensywnych prac, mówił arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący KE po zakończonym wczoraj 3-dniowym zebraniu plenarnym. 169 razy interweniowała wczoraj Straż Pożarna w związku z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. To dowód na dobre relacje tych polityków, mówi były szef MSZ. Czterysta piąte zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski dobiegło końca. Od poniedziałku do środy biskupi diecezjalni i pomocniczy z całej Polski obradowali w Łomży. Zebranie podsumowano na specjalnej konferencji prasowej. To był czas bardzo intensywnych prac, ocenił arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
2: Bardzo dużo czasu poświęciliśmy katechezie parafialnej, bo wiemy, że jest to dzisiejszy wymóg. Oprócz religii w szkole potrzebna jest katecheza parafialna, która będzie przygotowywać i elity duszpasterskie, apostolskie, misyjne. Chodzi też o spojrzenie na parafię jako w tym aspekcie misyjno-ewangelizacyjnym. Drugi temat, też ważny, który był podejmowany, mija 10 lat od wydania encykliki Amoris Laetitia. Wiemy, że dokument, który papież Franciszek wydał, który zachęcał bardzo mocno do towarzyszenia osobom w związkach niesakramentalnych, osobom, które przeżywają trudności.
1: Biskup sosnowiecki Artur Ważny przypomniał, że kierowany przez niego zespół opracował wytyczne dotyczące katechezy w parafiach.
3: To, o czym rozmawialiśmy, to o tym, w jaki sposób wdrożyć tę nową rzeczywistość, ten nowy model w praktykę parafialną. I pierwsze to jest zmiana mentalności. To nie jest takie proste. Do tej pory akcent był kładziony na realizowanie programu. Teraz potrzebujemy zrozumieć, że bardziej chodzi o towarzyszenie w procesie rozwoju wiary danemu człowiekowi czy danym osobom we wspólnocie wiary. To jest bardzo ważne, żeby to towarzyszenie było obecne, że ten proces trwa, że on się nie kończy na poszczególnych sakramentach, ale to jest proces aż zmierzający tak naprawdę do śmierci.
1: Zebranie plenarne KEB w Łomży było częścią obchodów stulecia diecezji łomżyńskiej. Wydarzenie było też związane z 500-leciem katedry świętego Michała w Łomży oraz 35-leciem wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w mieście.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: W związku z intensywnym deszczem i silnym wiatrem Straż Pożarna interweniowała wczoraj 169 razy. Od północy natomiast strażacy podjęli 38 interwencji. Jak powiedział rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, działania polegały m.in. na odpompowaniu wody.
5: To był silny deszcz i wiatr i tu nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych gałęzi przy przewróconych drzew, jak również wypompowywaniu wody z posesji bądź z pomieszczeń, które znajdowały się poniżej poziomu terenu. Natomiast 11 czerwca od północy do godziny 6 odnotowaliśmy 38 takich zdarzeń, niemniej jednak cały czas na dużej części kraju pada intensywny deszcz, wobec tego tych interwencji może przybywać.
1: Burze przechodzą nad wschodnią połową Polski. Mogą im towarzyszyć porywy wiatru od 70 km do 70 km na godzinę. W większości regionów we wschodniej połowie kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Karol Nawrocki dostał imienne zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Wizyta prezydenta za oceanem będzie miała charakter prywatny. Podczas obchodów urodzin amerykańskiego przywódcy 14 czerwca ma się odbyć gala mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250. Przed Białym Domem stoi ośmiokątna klatka, nad którą zainstalowano oświetlenie. Na trybunach ma zasiąść prawie 5000 widzów. Zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego na urodziny amerykańskiego przywódcy to dowód na dobre relacje tych polityków, mówi były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
6: Myślę, że dobrze, że leci, że to jest jakiś atut prezydenta, że ma dobre relacje, że prezydent Donald Trump go postrzega jako takiego stronnika. Wystarczy sam fakt bycia tam, przecież to będzie relacjonowane, że prezydent Karol Nawrocki znajduje się wśród tych bliskich sojuszników Donalda Trumpa też na stopie prywatnej. Na pewno to wzmocni jego prestiż, a także i prestiż Polski.
1: Organizacja pozarządowa Public Energy Project złożyła pozew w imieniu dwojga mieszkańców stanu Virginia, domagając się zablokowania imprezy. Jej prawnicy twierdzą, że organizacja komercyjnej gali sportowej na terenie federalnym narusza regulacje służby parków narodowych, a budowa tymczasowej areny odbyła się bez wymaganej zgody kongresu. Biały Dom argumentuje, że pozew złożono zbyt późno, przygotowania do gali trwają od niemal roku.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: 200 lub 300 tysięcy może otrzymać młody rolnik w ramach programu Premie dla Młodych Rolników. rolników. Działania realizowane jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy panujący lub prowadzący produkcję zwierzęcą mogą otrzymać premię w wysokości 300 tysięcy złotych. Jak mówi zastępca prezesa RIM Andrzej Borusiewicz, są to dobre pieniądze na start dla młodego rolnika. Aby otrzymać dotację, trzeba jednak spełnić kilka warunków.
7: Musi mieć kwalifikacje bądź wykształcenie rolnicze, które już przedstawi bądź uzupełni. Dodatkowo przekazanie gospodarstwa, tak, bo to jest warunek konieczny, czyli ktoś musi przekazać młodej osobie gospodarstwo, tak? Żeby... Nie całe, przynajmniej część.
1: Nabór wniosków trwa do 30 lipca tego roku. Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ARiMR.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody, a tutaj nie mamy zbyt dobrych wiadomości, bo dziś przez cały dzień zachmurzenie duże, do tego z opadami i deszczu. Uważajmy także na wiatr, który może chwilami być dosyć silny. Na termometrach 14 stopni teraz, temperatura maksymalna dziś to tylko 15 stopni, w nocy spadnie do 9, jutro maksymalnie 18, wciąż z przelotnymi opadami deszczu.
4: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to już 7 minut po godzinie 10. Dziś jest czwartek, więc przed nami audycja z kulturą na ty. Przygotowuję ją dla Państwa co tydzień. Wiktoria Małż, zapraszam o 10.15.
8: Zapraszamy na reklamy.
4: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
8: Po reklamie.
4: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy.

0: z kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Zapraszam na przegląd wydarzeń kulturalnych. 3 dni muzyki, tańca i dobrej energii. Już w najbliższy piątek Łomża zamieni się w plenerową scenę, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Od mocnych rapowych brzmień przez taneczne hity disco polo, aż po senioradę przygotowaną specjalnie dla najstarszych mieszkańców miasta. Miejskie święto rozpocznie w piątek Young Łomża Festival. Początek koncertów o godzinie 18.00. Natomiast w sobotę o godzinie 19.00. Kurpiowskie ozdoby sufitowe wracają do łask. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce rozpoczyna cykl warsztatów w ramach projektu pod hasłem Magia ozdób sufitowych. Pierwsze zajęcia będą dotyczyły kierców krystalicznych ze słomy. W najbliższą niedzielę uczestnicy poznają tajniki tego tradycyjnego rękodzieła pod okiem twórczyni ludowej Elżbiety Prusaczyk. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy. W ramach cyklu spotkań soboty i niedzielę z twórcami ludowymi w Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie odbędą się warsztaty, tym razem z haftu kurpiowskiego. Zajęcia przygotowane są w sobotę dla najmłodszych i młodzieży, natomiast w niedzielę dla dorosłych obowiązują zapisy. Zapach świeżo pieczonego sękacza, regionalne tradycje, muzyka na żywo i atrakcje dla całych rodzin. Tak zapowiada się w najbliższą sobotę Światowy Dzień Mleka w Grajewie. Od godziny 11.00 na uczestników czekać będą warsztaty, konkursy, pokazy oraz liczne niespodzianki związane z mleczarskim dziedzictwem regionu. Nie zabraknie również żywej zagrody i atrakcji dla najmłodszych, a na scenie wystąpi zespół pieśni i tańca Grajewianie. Kurpiowskie rytmy, barwy, stroje i tradycja, która od pokoleń przyciąga tłumy. Już wkrótce kadzidło ponownie zamieni się w serce folkloru. Od 19 do 21 czerwca w Kadzidle odbędzie się 31 Wesele Kurpiowskie. Przez 3 dni na mieszkańców i gości czekać będzie bogaty program. Między innymi koncert zespołów ludowych, weselny korowód oraz tradycyjny jarmark pełen rękodzieła i regionalnych smaków. W piątek wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 na placu przy Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. O godzinie 18.00 rozpocznie się natomiast wieczór Kurpie i goście. Cały program Wesela Kurpiowskiego publikujemy na stronie radionadzieja.pl. Moim i Państwa gościem w kolejnej audycji z kulturą na ty jest pani Maria Madej, autorka książki Nie nazywaj tego miłością. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry pani i dzień dobry słuchaczom.
1: Witamy oczywiście z Łomży.
2: A ja pozdrawiam z Zawiercia. Serce Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
1: Bardzo dziękujemy i również pozdrawiamy. Oczywiście, żeby poznać sens i historię Patrycji, głównej bohaterki, trzeba sięgnąć po lekturę. Ale już pierwsze zdanie z okładki, co też przykuło bardzo moją uwagę, no to są słowa bardzo mocne. Najtrudniejsze nie jest odejść od kogoś, kto cię krzywdzi. Najtrudniejsze jest przyznać się przed sobą, że nazywałam to miłością.
2: Jest to opowieść o trzech kobietach, których drogi życia, choć różne i pełne zakrętów, splatają się w takim symbolicznym miejscu i czasie. Jest to pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie. I te dziewczyny, Patrycja, Lena i Karolina, są przyjaciółkami z czasów liceum, są tuż po maturze i składają sobie przysięgę, że za 20 lat spotkają się w tym samym miejscu. Miejscu, które było właśnie świadkiem ich marzeń, rozmów i młodzieńczych emocji. One wtedy jeszcze nie wiedziały, czym naprawdę jest dorosłość. Były bardzo młode, tuż po maturze, ani jak bardzo wszystko się ich w życiu zmieni. Przysięga, którą wtedy sobie złożyły, stała się nie tylko obietnicą ponownego spotkania, lecz także próbą ocalenia siebie z tamtych chwil, z tamtej chwili. Tych młodych, pełnych marzeń, nadziei, wiary, że wszystko jest możliwe, że cały świat stoi przed nimi tworem.
1: Tak.
2: I ta przysięga, którą sobie właśnie złożyły, staje się potem w ich przyszłości taką kotwicą. Czymś, co będzie ich ciągnąć z powrotem do siebie nawzajem, niezależnie od tego, jak bardzo skomplikuje się ich życie. I każda z nich, ja tak opowiadam tylko taki ogólny zarys, szczegółów nie zdradzę, żeby nie spoilerować
1: tej powieści. Oczywiście, nie możemy. Tak? Warto sięgnąć po książkę.
2: Tak, tak. I każda z tych dziewcząt młodziutkich, pełnych marzeń i pasji, rusza w swoją stronę. Karolina wyjeżdża do Warszawy i pragnie rozwijać karierę pianistki. Jest bardzo uzdolniona muzycznie. I jej marzeniem są sale koncertowe od Paryża po Nowy Jork. Jak to takie marzenia 19-letniej dziewczyny, której się wydaje, że wszystkie marzenia są po to, żeby zostały spełnione. Lena długo waha się między informatyką a medycyną, ostatecznie wybiera studia medyczne w Poznaniu. I Patrycja wjeżdża do Gdańska, by studiować dziennikarstwo i po cichutku marzy o pisaniu powieści. Chciałaby zostać tak naprawdę pisarką. I ta część pod tytułem Nie nazywaj tego miłością jest poświęcona Patrycji. Ona jest osobą bardzo wrażliwą, subtelną. Poznaje na jednej z dyskotek starszego studenta Politechniki, Marka. I on jest bardzo taki charyzmatyczny, pewny siebie, jednocześnie zarazem bardzo tajemniczy. I między nimi szybko rozwija się taka intensywna więź, pełna fascynacji i emocjonalnych uniesień. I ta relacja między nimi bardzo się szybko i burzliwie rozwija. Jest pełna zauroczenia, takich namiętności zmysłowych, ale też i niepokojących sygnałów.
1: Tak, i właśnie Marek, może na tych właśnie, sygnałach tak. Chciałabym się zatrzymać. Właśnie zachowanie Marka czasami budziło wątpliwości dla czytelnika i Patrycja czasami ignorowała te zachowania, te różne takie sprzeczne sygnały.
2: Tak, tak, bo Marek oprócz tego, że był właśnie bardzo romantyczny, miły, miał takie dwie twarze. Z jednej strony bardzo uczuciowy, kochający, sprawiający wrażenie, że Patrycja jest jak gdyby jego głównym człowiekiem w jego życiu, o, tak bym to brzydko nazwała, bo nie znalazłam odpowiedniego słowa, a z drugiej strony staje się zaborczy, taki nieprzewidywalny i jego zachowanie coraz częściej narusza granice Patrycji. I to, co początkowo wydawało się miłością, taką idealną, z czasem okazuje się toksycznym związkiem, pełnym właśnie manipulacji i napięć. Miłość tutaj staje się pułapką, z której trudno się uwolnić. Tylko, że gdyby Marek od początku znajomości zachowywał się w sposób taki drastyczny, taki uderzający w temperament, w osobowość Patrycji, że ona by to odbierała, że to jest coś nie tak, to być może ona by się bardzo szybko zorientowała.
1: Tak, też tak
2: że
1: uważam.
2: Że ten człowiek nie jest dla niej, ponieważ on nie sprawiał wrażenia, że to jest potwór. On miał jak gdyby takie dwa oblicza człowieka bardzo czułego, a jednocześnie człowieka kontrolującego i manipulującego. Ale dlaczego tak Marek się zachowywał? No to by trzeba było sięgnąć po książkę.
1: Tak, tam jest odpowiedź akurat na te pytania.
2: Tam jest właśnie odpowiedź na te pytania. To jest tak, ja starałam się nie oceniać ani Patrycji, ani tym bardziej nie oceniałam Marka. Ja chciałam pokazać w tej książce proces takiego gotowania żaby, tak mówiąc kolokwialnie, że Patrycja przez długi czas nie dostrzega tego, że zamiast rozkwitać miłości, to ona więdnie, że traci poczucie własnej wartości, że jej marzenia stają się coraz mniej ważne, ponieważ są ignorowane przez Marka albo są oceniane. Tam jest taka scena piękna, gdy napisała tekst na zaliczenie i dała bardzo dużo serca w ten tekst, a Marek to komentuje, że są to takie bełkoty, taki wpis jak gdyby do bloga nastolatek.
1: Niby takie niewinne komentarze, takie, a jednak
2: tak,
1: potrafią
2: tak,
1: zaboleć.
2: Podcinające, tak, i podcinające skrzydła.
1: Tak, bo właśnie ta toksyczna relacja jest oczywiście głównym wątkiem książki. No i też myślę, że w ostatnim czasie temat tych toksycznych relacji bardzo często też przewija się między innymi w mediach społecznościowych, ale chyba dalej jest tak, że wiele osób uważa, że przemoc psychiczna jest mniej poważna od tej fizycznej.
2: No to jest taka specyficzna właśnie przemoc, ponieważ nie mamy siniaków, nie mamy podbitych oczu, nikt nas fizycznie nie maltretuje, a jest to taka tego typu przemoc, że ona wkrada się w nasze życie po cichu, ona nie wrzeszczy na człowieka. I kiedy na przykład partner przestaje mówić, kiedy przestaje zauważać albo traktować drugą osobę jak powietrze, to wtedy ta osoba zaczyna wierzyć, że naprawdę jest nikim, że jak gdyby jej podcięto do końca skrzydła. Zresztą ja w tej książce, takim głównym przesłaniem tej książki są słowa, że każdy człowiek zasługuje na piękną i dobrą miłość, na taką, która nie rani, nie zostawia blizn w sercu i nie boli. I na taką miłość zasługuje Patrycja i zasługuje też Marek. A dlaczego Marek się stał takim człowiekiem? No cóż, tak jak powiedziałam, nie oceniam go, ponieważ to trzeba byłoby nałożyć jego buty i przejść przez jego życie. W jego butach, żeby pewne rzeczy zrozumieć.
1: Tak, a on też dzieciństwa nie miał wcale łatwego.
2: Traumy i zranienia z dzieciństwa go tak ukształtowały, że nie potrafił później w przyszłości kochać. Sam nie był kochany, nie nauczono go kochać i ta miłość, którą obdarzył Patrycję, no niestety nie była miłością piękną, dojrzałą, opiekuńczą, tylko drugą stronę właśnie, kontrolującą, tak, manipulującą i niszczącą jej człowieczeństwo.
1: Często słyszymy też pytanie, dlaczego ta osoba nie odeszła. Mam wrażenie, że znacznie rzadziej pytamy i zwracamy uwagę na to, dlaczego ktoś akurat krzywdzi tą drugą osobę.
2: Dlaczego nie odeszła? To wszystko zależy od osoby, która jest poddana jak gdyby takiemu atakowi toksycznemu. Patrycja była bardzo wrażliwa, była bardzo subtelna. Ona, gdy powiedziała kocham...
1: Wybaczała też dużo.
2: Tak, gdy powiedziała kocham, to kochała całą sobą. A Marek z kolei też powiedział, że kocha, tylko że on go nie potrafił w sposób dojrzały, w sposób piękny i taki, żeby uszczęśliwić tą osobę, którą ma obok siebie.
1: Ale oczywiście książka kończy się szczęśliwym zakończeniem. Patrycja znalazła jednak tą miłość, tą szczęśliwą, piękną relację.
2: Tak, ja właśnie w tej książce próbowałam pokazać, może nazwać jak gdyby po imieniu, co nie jest miłością, jak powinna wyglądać ta piękna, dobra i dojrzała miłość. Także książka niesie nadzieję, że można spotkać takiego człowieka, tylko ten człowiek musi patrzeć takimi samymi oczami na świat jak my. To wtedy jest szansa, że ten związek, w przyszłości małżeństwo sakramentalne będzie szczęśliwe.
1: Zakończenie książki oczywiście jest optymistyczne, spotykają się też dziewczyny po 20 latach, no i obiecały sobie, że spotkają się tym razem nie za 20, a za 5 lat.
2: Tak, tak.
1: Jestem bardzo ciekawa, czy będzie kolejna część.
2: Tak, tak, bo to jest trylogia pod takim hasłem Spotkajmy się pod Mickiewiczem. Pierwsza część dotyczyła Patrycji i ma ten taki przewrotny tytuł Nie nazywaj tego miłością. Druga część jest poświęcona Lenie, która wyjechała na medycynę do Poznania. Ona jest zupełnie inną osobowością, bo jest bardziej taka uporządkowana, analityczna i tam się bardzo dużo dzieje w tej powieści. Powieść jest złożona w wydawnictwie Filia, czeka na swoją kolejkę i decyzję. Tam w tej właśnie części poświęconej Lenie będziemy mieć wyjazd na misję w ramach tego projektu Lekarzy bez Granic do Ugandy. Będzie fascynacja końmi. Także wiele, wiele...
3: Wiele niespodzianek.
2: Działa niespodzianek i związanych z jej zawodem i hospicjum i te różne przypadki medyczne. A trzecia część poświęcona Karolinie. Karolina jest bardzo też wrażliwą, ale jednocześnie radosną dziewczyną, która od początku wie, czego chce. Jeżeli Patrycja i Lena miały jakieś tam dylematy, tak Karolina wie, czego chce. Ona chce zostać pianistką o światowej sławie. I tutaj będziemy trochę zwiedzać sale koncertowe i będziemy bardziej wnikać w niuanse tego życia artystycznego, z czym się to wiąże, bo pewne rzeczy wyglądają w blasku fleszy przepięknie, a za tymi fleszami, za garderobą, za sceną bardzo często tacy artyści, taka cena sławy, przeżywają swoje dramaty.
3: Mamy czas letni, czas już prawie wakacyjny, więc myślę, że warto właśnie po książkę sięgnąć, bo jest niezwykle przyjemna i bardzo szybko się czyta.
2: Dziękuję bardzo za takie miłe słowa.
3: A ja również dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Maria Madej była moim gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i zapraszam do lektury.
0: Z kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: A teraz będziemy Państwa zachęcać do spacerowania na morze, nie dziś, szczególnie w czasie opadów deszczu, ale spacerować warto. Przekonywali o tym także kardiolodzy, parlamentarzyści, którzy wzięli udział w akcji promującej aktywność fizyczną i profilaktykę chorób układu krążenia. Ta akcja zatytułowana jest Spacer dla serca. Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, profesor Marek Gierlotka, mówi, że tempo i trasa spaceru nie są istotne. Ważne, żeby w ogóle chodzić.
1: Dobry spacer po pierwsze jest wtedy, kiedy w ogóle spacerujemy, tak? Bo nie spacerujemy bardzo dużo, więc jak się wybierzemy na jakiś dłuższy spacer, to już jest duży plus. Dobry spacer to jest też taki spacer, przy którym możemy się trochę zmęczyć. Czy pójdziemy sobie troszkę bardziej intensywnie i poczujemy ten spacer w nogach, to na pewno to też będzie lepiej. Przynajmniej 2-3 razy w tygodniu powinniśmy się tak na godzinkę wybrać i przejść.
0: Profesor Marcin Grabowski z Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podkreślił,

Najpierw ceremonia otwarcia z występem Shakiry, potem pierwszy gwizdek mundialu na inaugurację turnieju na stadionie Azteca. Zagrają ze sobą Meksyk, Republika Południowej Afryki. Meksykanie oszaleli na punkcie swojego zespołu i całego turnieju, którego trzeci raz w historii są gospodarzami. Ludzie są dla siebie przyjemniejsi i czują się bardziej szczęśliwi. Osoby, które się nie znają na ulicy, zaczynają rozmawiać o futbolu. Od czwartku to będzie już wielkie szaleństwo, tak mówi jeden z Meksykanów spotkanych na ulicy przez dziennikarzy. Meksyk jest rekordzistą pod względem liczby rozegranych meczów otwarcia na inaugurację mundialu. Zagra już po raz ósmy. Bilans reprezentacji w tych meczach jest rozczarowujący. Meksykanie nie odnieśli jeszcze ani jednego zwycięstwa, mając bilans 2 remisów i 5 porażek. Są też pierwsze kontrowersje, bo Haiti nie zagra na mundialu w koszulkach, które upamiętniały walkę tego narodu o niepodległość. Zdaniem producenta stroje miały podkreślać kulturę i dumę Haitańczyków, ale według FIFA niektóre elementy graficzne były manipulowane.

manifestem politycznym. Haiti wystąpi na piłkarskich mistrzostwach świata po raz pierwszy od 1974 roku. Przygotowano więc wyjątkowe stroje z motywami nawiązującymi do kultury i historii tego kraju, a z tyłu znalazły się palmy, które są kluczowym elementem krajobrazu i symbolem państwa. Z przodu widniał tłum z powiewającą niebiesko-czerwoną flagą narodową. Ilustracja symbolizowała bitwę z 1803 roku, kluczową w czasie wojny o niepodległość. W następstwie pokonania Francji Haiti ogłosiło niepodległość i ten element graficzny zakwestionowała FIFA. Poprawki zostały już wprowadzone podczas oficjalnej sesji zdjęciowej, którą przeprowadzono we wtorek. Haitańczycy mieli na sobie już koszulki bez tej historycznej ikonografii. Zmienione stroje zadebiutują podczas meczu ze Szkocją w najbliższą niedzielę w Bostonie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Maggie, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Minęła 11. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: Rząd przyjął strategię cyfryzacji państwa. Prezydent Nawrocki powinien wstrzymać proces odbierania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, uważa były ambasador na Łotwie i w Armenii. Już jutro rozpoczną się dni Łomży. To 100% kluczowych usług publicznych do 2030 roku stanie się w pełni cyfrowe, zakłada strategia cyfryzacji państwa. Rząd przyjął we wtorek ważny dokument, który ma być filarem transformacji cyfrowej do 2035 roku. Celem strategii ma być przede wszystkim uproszczenie codziennego życia obywateli oraz ograniczenie negatywnych skutków technologii.
2: Oprócz uproszczenia dla obywateli, celem strategii ma być przede wszystkim poprawa cyberbezpieczeństwa, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Dlatego budujemy nowe projekty, takie jak Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, jeden z najnowocześniejszych i najlepszych ośrodków cyberbezpieczeństwa na świecie, który będzie zapewniał też implementację sztucznej inteligencji do tego obszaru wsparcia cyberodporności.
2: Jednym z istotnych założeń strategii ma być rozwój kompetencji cyfrowych Polaków. Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik uważa, że choć w tej kwestii społeczeństwo zrobiło widoczny postęp, to jednak wciąż wiele nam brakuje.
4: Musimy znaleźć metodologię, pieniądze, środki, narzędzia odpowiednie, żeby dotrzeć z tymi kompetencjami zarówno do młodych ludzi, do seniorów.
2: Strategia zakłada, że od 2030 roku rząd będzie przeznaczał 100 miliardów złotych rocznie na rozwój cyfryzacji.
1: Relacjonował Krzysztof Kuczyński.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Prezydent Karol Nawrocki powinien wstrzymać proces odbierania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, uważa były ambasador na Łotwie i w Armenii Jerzy Marek Nowakowski. W jego ocenie taka decyzja byłaby krokiem ku łagodzeniu niepotrzebnych i szkodliwych zgrzytów w relacjach polsko-ukraińskich. Jerzy Marek Nowakowski zaznaczył, że obie strony muszą dążyć do deeskalacji.
6: Mam nadzieję, że te bardzo niepotrzebne, bardzo szkodliwe zgrzyty, powiedzmy, polsko-ukraińskie zostaną załagodzone, bo to szkodzi to Ukrainie, ale szkodzi to również to bardzo interesom polskim. Obie strony tu powinny wykonać pół kroku wstecz. Ukraina rzeczywiście niezręcznie się zachowała, używając tej nazwy bohaterów UPA. Natomiast nasza reakcja była reakcją zdecydowanie nadmierną.
1: Prezydent Nawrocki wnioskował o odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego w reakcji na nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. W poniedziałek zebrała się w tej sprawie kapituła, która przedstawiła prezydentowi swoją opinię.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Duże firmy będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach programu Podlaskie Centrum Eksportera. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn przypomniał, że program był dotąd skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
7: W ramach przeglądu śródokresowego właśnie na wniosek izb przemysłowo-handlowych, klubów biznesu, klastrów, zrzeszeń przedsiębiorców, zgłosiliśmy zmianę do starych priorytetów. I w ramach tych priorytetów, właśnie dzięki tej argumentacji, którą nam przedsiębiorcy zgłosili, że ta sytuacja geopolityczna, która jest od nas niezależna, do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Komisja Europejska zrobiła wyjątek dla naszego regionu i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorcom.
1: Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Jarosław Antychowicz dziękował urzędnikom Urzędu Marszałkowskiego za namówienie unijnych urzędników do zmiany zdania.
8: Duże firmy narzekają na to, że są wykluczone ze wszystkich dofinansowań, właściwie z tych dofinansowań, które dotyczyły internacjonalizacji. Warto wziąć pod uwagę duże przedsiębiorstwa, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji eksportowej, nie ze swojej winy, a z racji sytuacji geopolitycznej, o której wspomniał pan marszałek. Chciałem podziękować za ten trud, ale też zachęcić duże przedsiębiorstwa do tego, żeby jednak pomyślały o tym, żeby skorzystać z tych nowych narzędzi, które dostają.
1: Dzięki zmianom o wsparcie w ramach programu będą mogły ubiegać się firmy zatrudniające nawet 3000 pracowników, co w praktyce oznacza, że program obejmie wszystkie podlaskie przedsiębiorstwa. 3 dni muzyki, tańca i dobrej energii. Już jutro Łomża zamieni się w plenerową scenę, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Od mocnych rapowych brzmień, przez taneczne hity disco polo, aż po senioradę przygotowaną specjalnie dla najstarszych mieszkańców miasta. Do udziału zaprasza prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
9: Koncerty, które już od piątku, bo na muszli koncertowej przy ulicy Zjazd, trzecia edycja Young Łomża Festival. Festiwal dedykowany młodzieży. Inicjatywa, która widzimy, sprawdziła się w Łomży, bo młodzież chce się dobrze bawić. Sobota to dzień, gdzie królować będzie muzyka rozrywkowa, a niedziela seniorada z plusem międzypokoleniowe spotkania i dla młodszych, i dla trochę starszych. Stary Rynek, też impreza, która w poprzednich latach była wspólnie w ramach Dni Miasta organizowana.
1: Miejskie święto rozpocznie się jutro Young Łomża Festiwalem. Na scenie wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young i Gija Gwiazdów. Wieczoru będzie AWI. Początek koncertów o godzinie 18.
5: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na termometrach w regionie dziś tylko od 14 do 15 stopni, do tego z opadami deszczu, chwilowymi przejaśnieniami. Z nimi mamy do czynienia teraz w nocy. Temperatura spadnie do 9 stopni, jutro trochę cieplej, bo maksymalnie 18 stopni.
5: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
5: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
10: Po reklamie.

0: 405. zebranie plenerne Konferencji Episkopatu Polski dobiegło końca od poniedziałku do środy. Biskupi diecezjalni i pomocniczy z całej Polski obradowali w Łomży. Zebranie podsumowano na wczorajszej konferencji prasowej. To był czas intensywnych prac, tak oceniał arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
1: Bardzo dużo czasu poświęciliśmy katechezie parafialnej, bo wiemy, że jest to dzisiejszy wymóg. Oprócz religii w szkole potrzebna jest katecheza parafialna, która będzie przygotowywać i elity duszpasterskie, apostolskie, misyjne. Chodzi też o spojrzenie na parafię jako w tym aspekcie misyjno-ewangelizacyjnym. Drugi temat, też ważny, który był podejmowany mija 10 lat od wydania encykliki Amoris Laetitia. Wiemy, że dokument, który papież Franciszek wydał, który zachęcał bardzo mocno do towarzyszenia osobom w związkach niesakramentalnych, osobom, które przeżywają trudności.
0: Arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński Wiesław Śmigiel mówił o tym, że Kościół nie zamyka przed nikim drzwi.
2: Sporo uwagi poświęciliśmy temu, aby w Kościele wszystkie małżeństwa, wszystkie rodziny czuły się dobrze zaopiekowane, żeby miały taką świadomość, że Kościół to jest wspólnota, która przyjmuje ich wszystkich i służy im pomocą w różnych wymiarach ich życia. Mamy pewien problem z tymi małżeństwami, które są w pierwszym okresie życia, czyli po zawarciu sakramentu małżeństwa, bo o takich rodzinach najpierw mówimy. Te rodziny nam często znikają, albo przynajmniej są mało zauważalne w duszpasterstwie rodzin, a one potrzebują wsparcia. Zresztą jak rodzina na każdym etapie swojego trwania.
0: Biskup sosnowiecki Artur Ważny przypomniał, że kierowany przez niego zespół opracował wytyczne dotyczące katechezy w parafiach.
3: To, o czym rozmawialiśmy, to o tym, w jaki sposób wdrożyć tę nową rzeczywistość, ten nowy model w praktykę parafialną. I pierwsze to jest zmiana mentalności. To nie jest takie proste. Do tej pory akcent był kładziony na realizowanie programu. Teraz potrzebujemy zrozumieć, że bardziej chodzi o towarzyszenie w procesie rozwoju wiary danemu człowiekowi czy danym osobom we wspólnocie wiary. To jest bardzo ważne, żeby to towarzyszenie było obecne, że ten proces trwa, że on się nie kończy na poszczególnych sakramentach, ale to jest proces aż zmierzający tak naprawdę do śmierci.
0: A zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w Łomży było częścią obchodów stulecia diecezji łomżyńskiej. Wydarzenie było też związane z 500-leciem katedry w Łomży i 35. rocznicą wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na ziemi łomżyńskiej.

0: Pod hasłem od lokalnego producenta do żłobka rozpoczyna się pilotażowy program Ministerstw Rodziny i Rolnictwa. Jego celem jest zwiększenie liczby świeżych, lokalnych produktów w żywieniu najmłodszych dzieci i wypracowanie modelu współpracy między żłobkami a lokalnymi producentami żywności. Chodzi o przygotowanie 40-tygodniowego jadłospisu wykorzystującego w 70% produkty od lokalnych producentów. 90% świeżych warzyw i owoców, które spożywają dzieci, mają być produkowane przez polskich rolników. Wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka mówi, że najważniejsze, aby skracać łańcuchy dostaw, aby świeża żywność trafiała bezpośrednio do żłobków.
1: Żeby ta żywność była z pola na stół, czyli ci producenci, którzy produkują lokalnie, mogli dostarczać swoje produkty, ale też zapewnić tym rolnikom odpowiedni dochód i edukację rodziców i dzieci, skąd pochodzą te produkty i żebyśmy mogli się szczycić, że od sąsiada zakupiliśmy produkt i nim żywione są nasze dzieci. To jest coś wspaniałego, bo to jest budowanie lokalnego patriotyzmu, lokalnej tożsamości.
0: Ministerstwa ogłosiły konkurs dla organizacji pozarządowych, które mają doświadczenie w zakresie żywienia dzieci. Ich zadaniem będzie pomoc w zawieraniu umów między lokalnymi producentami żywności a żłobkami. Na pilotaż przeznaczono 3 miliony złotych do końca roku.

A w najbliższych dniach przyzwyczajmy się do temperatur poniżej 20 stopni. Do tego codziennie spodziewajmy się również opadów deszczu. Kiedy poprawa pogody? Otóż już od wtorku, może od środy, temperatura zacznie przekraczać 20 stopni. I taka, no może nieśmiała, ale jest prognoza na koniec przyszłego tygodnia. Wtedy ma już być około 30 stopni na termometrach w naszym regionie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Pan Krzysztof ma pytanie dotyczące nazw firm, które w reklamach nie są odmieniane. Ciągle słyszymy, pisze pan Krzysztof, kupuj w Selgros zamiast w Selgrosie. Dotyczy to zarówno polskich nazw, jak i obcojęzycznych. Język polski jest żywy, zmiany przecież mogą dotknąć odmian, ale nie wiem, pisze dalej pan Krzysztof, czy powiedzenie jem widelec i nóż zamiast widelcem i nożem będzie on w stanie zaakceptować. No raczej nie grożą nam takie powiedzenia jem widelec i nóż, natomiast jem widelcem i nożem już mogłoby być zupełnie naturalne. Natomiast co do jedzenia, przecież nie tylko mówimy jem kotleta, ale czasem, a może nawet częściej, jem kotlet. I tam pewnie także mogłoby nam przeszkadzać nie tyle brak odmiany, ale zastępowanie dopełniacza biernikiem. I tak czasem z jedzeniem jest, że oto używamy biernika zamiast dopełniacza. Jem brzoskwinię, rodzaj żeński i dopełniacz, ale jem melon i nie tylko melona. A wróćmy teraz do kupuj w Selgros. Bardzo często jest tak, że firmy życzą sobie, żeby ich nazwy albo ich produktów były wypowiadane w tym brzmieniu podstawowym.

0: czyli w mianowniku, żeby to właśnie zostało zapamiętane, żeby w umyśle słuchacza, odbiorcy ta forma właśnie zaistniała. Nie jest to zazwyczaj, no powiedzmy, postrzegane, już się przyzwyczailiśmy do tego. Tym bardziej, że bardzo często są to na przykład formy nieodmienne. Kupuj w Tesco na przykład, no to mogłoby być już zupełnie naturalne, bo Tesco jest w każdym przypadku. W Selgrosie kupić, no sam nie wiem, czy ta forma by odpowiadała innym słuchaczom. Ja już się też przyzwyczaiłem i słyszę te mianowniki czy dopełniacze jako właściwie równobrzmiące, bo tak można by powiedzieć. Kupuj w czymś, to przecież miejscownik, a jednak nieodmienny. Gdyby mnie ktoś pytał o radę, to jednak, podobnie jak pan Krzysztof, wolałbym, żeby się to odmieniało.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę. 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia. Prezydent Łomży Mariusz Szanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
0: Wizerunek jasnogórski stał się na całym świecie znakiem duchowej jedności Polaków, duchowej jedności ludu Bożego. Jest to równocześnie jakby znak rozpoznawczy naszej duchowości, naszego zarazem miejsca w wielkiej rodzinie ludów chrześcijańskich, zespolonej w jedności Chrystusowego Kościoła. Przedziwne jest zaiste owo królowanie Matki za pomocą jej jasnogórskiego wizerunku, za pomocą jej piekarskiego wizerunku. Królowanie serca, coraz bardziej potrzebne w świecie, który wszystko usiłuje wyrazić przy pomocy zimnych kalkulacji i czysto materialnych celów.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rynkodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniPola2026.com.pl.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.

0: Milion złotych z budżetu województwa podlaskiego powędruje na działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne nakierowane na ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W środę przedstawiciele zarządu województwa podpisali umowy z organizacjami pozarządowymi na dofinansowanie poszczególnych projektów. Wicemarszałek województwa Wiesława Burnos oceniła, że działania trzeciego sektora uzupełnią system opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w województwie, który liczy 25 ośrodków pierwszego i drugiego poziomu referencyjnego.
1: Drugi poziom charakteryzuje się tym, że tam już jest pobyt dzienny dzieci. Całe województwo jest zaopiekowane. Dzieci otrzymują pomoc, gdzie problem dziecka jest rozpoznawany w środowisku. Jeżeli dane dziecko zgłasza się do naszej placówki, to nad tym dzieckiem tak jak gdyby pracuje trzy osoby. Rozpoznawane jest środowisko, szkoła, psycholog i wybierana jest metoda i sposób pomocy.
0: O zasadach naboru mówiła Monika Borkowska, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.
2: W naborze konkursowym przyjęliśmy zasadę, że dofinansujemy działania stricte skierowane do dzieci, rodziców, jeśli chodzi o wsparcie terapeutyczne, wsparcie psychologiczne. Będą to sfinansowane warsztaty terapii, warsztaty wsparcia dla rodziców. Odeszliśmy tutaj od ofert i finansowania konferencji. Chcemy, żeby te środki trafiły bezpośrednio do dzieci. Liczymy, że te środki zwiększą dostępność doświadczeń dla dzieci i młodzieży.
0: Dofinansowanie otrzymało 11 organizacji pozarządowych. Projekty będą realizowane między innymi w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Sokółce, na terenie powiatów białostockiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, kolneńskiego, augustowskiego, sokulskiego i wysokomazowieckiego.

0: Sagrada Familia w Barcelonie oficjalnie stała się najwyższym kościołem na świecie. Papież Leon XIV poświęcił najwyższą wieżę kościoła mierzącą 172,5 metra, a zwieńcza ją przeszklony czteroramienny krzyż, który po raz pierwszy podświetlono w czasie wczorajszej uroczystości.
1: Pokażmy, że Sagrada Familia jest najwyższym kościołem świata nie po to, aby wyróżniać się w światowych rankingach, lecz po to, aby prowadzić kroki ludu Bożego pielgrzymującego w Hiszpanii i na tej ziemi Katalonii z krzyżem, który oświetla drogę. Ten krzyż jaśnieje za dnia, odbija światło słońca i jaśnieje nocą, oświetlając miasto niczym latarnia morska otwarta ku Morzu Śródziemnemu.
0: Setki flag Hiszpanii, Katalonii, Watykanu powiewały przed bazyliką, gdzie odbyła się ta uroczystość. Przed świątynią gromadzili się też mieszkańcy Barcelony.
1: Jesteśmy podekscytowane, że możemy być tutaj i że spotkamy się z papieżem. Zaraz się popłaczę ze wzruszenia i radości. Dla Katalończyków ceremonia z udziałem papieża w Sagrada Familia, symbolu tego regionu, to najważniejsze wydarzenie w tym roku. Wszyscy jesteśmy tu, aby reprezentować swoje miasto i powitać papieża.
0: Świątynia była budowana przez ponad 140 lat. Ceremonia przypadła w setną rocznicę śmierci twórcy i architekta Sagrada Familia Antonio Gaudiego.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Podczas prac archeologicznych w Hucie Pieniackiej na Ukrainie odnaleziono fragmenty kościoła i przedmioty liturgiczne. Według relacji świadków to właśnie w pobliżu nieistniejącej świątyni znajdować się ma jedna z bezimiennych mogił Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Badacze przewidują, że niebawem odnalezione będą pierwsze pochówki w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. Od poniedziałku prowadzone są poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej. Prace prowadzone są metodą odkrywkową. Zdejmowana jest wierzchnia warstwa gleby. Następnie do wykopów wchodzą archeologowie. Pracujący w Hucie Pieniackiej ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN podkreśla, że fundamenty, które znaleziono, to bez wątpienia fragmenty świątyni. Znaleziono też fragmenty przedmiotów liturgicznych.
1: Fragment tak zwanego trybularza, czyli kazielnicy zmiażdżonej, ale dającej się rozpoznać, więc wiemy, że odnaleźliśmy ten zarys kościoła. To nam też pozwala typować dalej miejsca. Jesteśmy przekonani, że te szczątki, ta jama grobowa jest już tuż, jest niedaleko. Wszystkie relacje to potwierdzają.
0: Archeologowie przeszukali już około 200 metrów kwadratowych terytorium. Przedmiotem poszukiwań są dwie zbiorowe mogiły, ale też pojedyncze pochówki. Prace potrwają do 18 czerwca. Przed wojną nieistniejąca już wieś Huta Pieniacka liczyła 170 zagród. W lutym 1944 roku ukraińscy ochotnicy dywizji SS Galicien przy współudziale ukraińskiej powstańczej armii dokonali tam krwawej pacyfikacji, w której zginęło ponad 800 Polaków.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Bezpieczeństwo województwa podlaskiego, trwałe członkostwo Polski w Unii Europejskiej, wsparcie dla programu SAFE oraz zmiany w pakcie o migracji i azylu to główne założenia stanowiska, które ma trafić pod obrady najbliższej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Tezy dokumentu przedstawił marszałek Łukasz Prokorym. Przygotowanie stanowiska

0: musimy jak najbardziej doceniać to, a że właśnie Unia Europejska jest tym bezpiecznikiem naszego bezpieczeństwa, pokoju i spokoju. Dlatego na pewno te tezy, które dzisiaj przedstawiamy, one będą związane z tym, że województwo podlaskie, nasz sejmik, nasze władze doceniają członkostwo w Unii Europejskiej, doceniają to, że to jest członkostwo o charakterze trwałym. Niezwykle ważna teza, która mówi o tym, czego ja będę podejmował się jako marszałek województwa za 2 tygodnie w Brukseli, czyli podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez Komisję Europejską w zakresie zmian paktu migracyjnego. Jest to wyraz szacunku dla tych mieszkańców, którzy byli na naszej sesji, także odpowiedź na pomysł pana radnego Bogusława Dębskiego, żeby te kwoty zwalniające z relokacji migrantów nie były ustalane corocznie, ale dla takich krajów trudnosąsiedzkich, czyli krajów, które sąsiadują z Białorusią i Rosją, miały charakter stały i nie wymagały odnawiania corocznego.
1: Projekt stanowiska zostanie poddany konsultacjom społecznym. Najpierw zajmie się nim Rada Przedsiębiorczości Województwa Podlaskiego, a następnie Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Po zakończeniu konsultacji dokument ma trafić pod obrady czerwcowej sesji sejmiku. Podczas spotkania prasowego marszałek poinformował również, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uchyliło decyzję o nieprzyznaniu dofinansowania z programu Feniks na remont Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Projekt nie otrzymał dofinansowania w pierwszym naborze po tym, jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznało, że stanowisko przyjęte przez sejmik w czerwcu ubiegłego roku ma charakter dyskryminacyjny. Zgodnie z unijnymi przepisami antydyskryminacyjnymi, ocena ta uniemożliwiła przyznanie środków europejskich na inwestycje.
2: To jest radiowa kronika województwa podlaskiego.
1: Miasto Łomża otrzymało 4 miliony złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej nr 9. To w ramach programu ministerialnego przeznaczonego na budowę boisk pełnowymiarowych pod nazwą Orzeł. To są bardzo potrzebne inwestycje, których brakowało, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
3: Właśnie chodzi o boiska pełnowymiarowe, ze sztuczną nawierzchnią, ale bardzo bezpieczną nawierzchnią, z oświetleniem, z zapleczem szatniowym, właśnie po to, żeby dziewczyny i chłopacy mogli trenować przez cały rok. Właśnie po to, żeby mogli rozwijać swoje pasje. Z tego boiska będą korzystać zawodnicy i zawodniczki wielu klubów. Bez takiego wsparcia, bez takiego programu nie ma szans, żeby nasze dzieciaki mogły funkcjonować w bardzo dobrych warunkach sportowych. Nowy Orzeł wyląduje, wy! No widzicie, bo przede wszystkim te wszystkie działania robimy dla tych dzieciaków.
1: Członek zarządu Jacek Piorunek przypomniał o sukcesie programu budowy orlików, który kilkanaście lat temu znacząco poprawił dostęp do infrastruktury sportowej w regionie. Wyraził nadzieję, że nowy program budowy pełnowymiarowych boisk Orzeł przyniesie podobne efekty. Dofinansowanie otrzymała również gmina Juchnowiec oraz Sokółka. Zarząd województwa przyjął zawierające 7 postulatów stanowisko dotyczące inicjatywy Unii Europejskiej zatytułowanej Strategia dotycząca prawa do pozostania Twój region, Twoja przyszłość. W dokumencie jest mowa m.in. o oczekiwaniu specjalnego statusu miast przygranicznych czy walce z wykluczeniem transportowym. Marszałek Łukasz Prokorem przedstawił stanowisko przyjęte w ramach konsultacji społecznych projektu Right to Stay, który ma wprowadzać rozwiązania umożliwiające młodym ludziom pozostawanie w swoich regionach.
0: To są te wnioski, które zgłaszamy dzisiaj w sposób formalny w ramach tej koncepcji prawa do pozostania. Tak jak we wszystkich takich działaniach jesteśmy niezwykle aktywni, bo uważamy członkostwo w Unii Europejskiej jako nasz wielki przywilej i atut, z którego chcemy korzystać. Ja dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli nam ten dokument przygotować, bo dzięki tej współpracy te konkrety i ten dokument mogliśmy przygotować i przedstawić go w formie pisemnej, ale też Państwu gwarantuję, że również na żywo będziemy korzystali ze wszystkich możliwości, aby te nasze pomysły, te racje przedstawiać i powtarzać.
1: 7 postulatów województwa podlaskiego dotyczy wsparcia stabilnych miejsc pracy i innowacyjności, równego dostępu do usług publicznych, wzmocnienia pozycji miast subregionalnych, przełamania wykluczenia komunikacyjnego, przyznania specjalnego statusu dla regionów przygranicznych Unii Europejskiej, wsparcia kultury i branży turystycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego.
2: Mecenasem Kroniki Radiowej jest województwo podlaskie.
4: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
0: Po reklamie.

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Andrzej Poczobut z odznaką honorową województwa podlaskiego. Jacek Piorunek popiera ewentualną kandydaturę Dariusza Domasiewicza na prezydenta Łomży. Donald Trump na swoje 80. urodziny zaprasza gości z całego świata, wśród nich Karol Nawrocki. Andrzej Poczobut, uhonorowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego, działacz polskiej mniejszości na Białorusi, który za swoją opozycyjną działalność 5 lat spędził w kolonii karnej, otrzymał z rąk marszałka Łukasza Prokoryma odznakę honorową województwa podlaskiego. Łukasz Prokorym ocenił, że Andrzej Poczobut jest współczesnym bohaterem narodowym.
2: Pan Andrzej, myślę, że dla nas wszystkim jest wzorem takiego dzisiejszego bohatera, tego, że można stawiać sobie cele bardzo trudne i wychodzić z tego osobą zwycięską. Osobą, które w województwie podlaskim podziwiamy, wręczamy najwyższą naszą odznakę, honorową odznakę województwa podlaskiego. Chcielibyśmy dzisiaj panu wręczyć, żeby mógł się pan właśnie czuć honorowym mieszkańcem naszego województwa, właśnie za ten przykład bohaterstwa, za ten przykład walki o niepodległość, walki o prawdę. Jest pan dla nas wszystkim bohaterem i wzorem do walki o prawa człowieka.
1: Dziękuję ludziom, którzy w Białymstoku co miesiąc protestowali, domagając się mojego uwolnienia, mówił Andrzej Poczobut.
3: Wielokrotnie mówiłem, że bohaterem się nie czuję. Dla mnie bohaterami tej historii są żołnierze Armii Krajowej, którzy oddali swoje życie za Polskę i których pamięć, a niekiedy i mogiły, są bezczeszczone. Dziękuję dla całego województwa za tą solidarność ze Związkiem Polaków. Dziękuję dla wszystkich, kto poświęcał swój czas na przyjście 25 każdego miesiąca. Naprawdę ja, będąc w więzieniu, wiedziałem o tym, że jest w Białymstoku prowadzona taka akcja i że ona cały czas odbywa się. To dawało mi przekonanie, że nie jestem sam.
1: Odznakę honorową województwa podlaskiego otrzymał także rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiązek.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Stawiałbym na Dariusza Domasiewicza jako kandydata na prezydenta Łomży, przyznał na naszej antenie członek zarządu województwa Jacek Piorunek. Miejski radny i dyrektor łomżeńskiego szpitala w przestrzeni publicznej funkcjonuje jako jeden z potencjalnych kandydatów na stanowisko gospodarza miasta. Jacek Piorunek, który jest szefem Koalicji Obywatelskiej w powiecie łomżeńskim, przyznaje, że Dariusz Domasiewicz najprawdopodobniej otrzyma poparcie partii w wyborach za 3 lata.
5: Dzisiaj jak patrzę na niego, jakim jest dyrektorem szpitala i też to, co słucham wśród ludzi na jego temat, no to ma dobre notowania. Ja na przykład, jeśli będę miał coś do powiedzenia, prawda, w tej sprawie, a wydaje mi się, że będę miał, to na niego bym stawiał jako kandydata na prezydenta Łomży. Tym bardziej, że to, co się dzieje w szpitalu i jego duże zaangażowanie, jego determinacja w kampanii, bo to trzeba pamiętać, że tu trzeba robić silne kampanie, tu trzeba naprawdę przyjąć inicjatywę, to on jest w tym bardzo dobry.
6: Musimy tu postawić kropkę.
5: I myślę, że pewnie tak będzie.
1: Dariusz Domasiewicz kandydował na prezydenta Łomży w ostatnich wyborach, uzyskując w pierwszej turze ponad 40% głosów.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: To będzie jubileusz z rozmachem. Prezydent Stanów Zjednoczonych na swoje 80. urodziny zaprasza gości z całego świata. Zaproszenie otrzymał już prezydent Karol Nawrocki. Politycy podkreślają, że to wyróżnienie nie tylko dla prezydenta, lecz dla całego kraju. Wątpliwości wzbudzają jednak atrakcje, które Donald Trump przygotował. Przed Białym Domem stoi ośmiokątna klatka, w której odbędzie się gala sztuk walki.
7: Senator Grzegorz Schetyna zwrócił uwagę, że często spotkania z Donaldem Trumpem są niekonwencjonalne, zwłaszcza te prywatne, ale jak dodał, to dobra okazja, by porozmawiać też o sprawach ważnych dla nas, dla Polaków.
8: To jest taki dobry moment, żeby powiedzieć o wojskach amerykańskich w Polsce, o bazie stałej, o propozycji naszej, o relacjach polsko-amerykańskich. Tylko nie wiem, kto jeszcze będzie zaproszony, jaka będzie formuła tych urodzin, bo słyszałem o walce. MMA to jest takie dosyć nietypowe, jak na imprezę urodzinową.
7: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Sowski nie ma wątpliwości, że zaproszenie to gest w stronę prezydenta Karola Nawrockiego.
9: Jedynym szanującym nasze stosunki w naszej administracji niestety jest tylko prezydent naszego państwa, bo rządzący Stany Zjednoczone obrażając prezydenta.
7: Karol Nawrocki do Waszyngtonu udaje się w niedzielę. Prezydencki minister Marcin Przydacz zaznaczył, że wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Będzie miała jednak charakter prywatny, bez oficjalnych punktów.
1: Komentarze zebrała Sylwia Białek. Parku Jana Pawła II w Łomży stanęła nowa instalacja świetlna. To sporych rozmiarów napis Łomża z logo miasta. Pomysł zgłaszali sami mieszkańcy, mówił na antenie Radia Nadzieja prezydent Mariusz Chrzanowski.
6: Już od dłuższego czasu mieszkańcy naszego miasta zwracali uwagę, że brakuje też takiego miejsca, gdzie można byłoby zrobić zdjęcie. Bardzo dużo miast ma właśnie takie napisy, gdzie mieszkańcy albo osoby, które przyjeżdżają, uwieczniają to na swoich zdjęciach. Później gdzieś ten przekaz Parku Jana Pawła II, taki napis zdecydowaliśmy, że postawimy. Jest to miejsce przystosowane dla dzieci, dla najmłodszych na dole. Przy tym napisie mogą te dzieci sobie usiąść. Młodsze pewnie gdzieś też na tych literkach.
1: Napis jest monitorowany 24 godziny na dobę. I tak kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Wracam o 14.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: W drugiej części dnia w regionie opady deszczu będą już słabnąć, za to mogą się pojawiać wieczorem przejaśnienia. Jest chłodno, tylko 14 do 15 stopni na termometrach. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni, jutro z przelotnymi opadami deszczu i maksymalnie 18 stopni.
4: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
4: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Spiękni i Młodzi i Zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
10: Po reklamie.

0: A dziś ceremonia i mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W turnieju weźmie udział aż 48 drużyn. Po raz pierwszy w historii będzie aż trzech gospodarzy. Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Ten ostatni kraj budzi od wielu tygodni wśród kibiców obawy związane z bezpieczeństwem. Meksyk od lat zmaga się z krwawymi walkami karteli narkotykowych. Polka Anna Olzacka od lat mieszka w meksykańskiej stolicy i podkreśla, że władzom szczególnie zależy na tym, by kibicom pokazać, że nie muszą się bać, przyjeżdżając na turniej.
1: Myślę, że władze Meksyku starają się pokazać światu, że jednak Meksyk nie jest aż tak niebezpieczny, jak go malują za granicą. W tym celu Claudia Sheinbaum, pani prezydent Meksyku, stara się tutaj jakoś rozwiązać pewne problemy, bo nie wszystkie oczywiście się da rozwiązać w Meksyku naraz.
0: Anna Olzacka podkreśla, że władze kraju nie chcą łączyć walki z kartelami z mundialem.
1: Futbol został odseparowany od tego problemu. Sprawa Mencio, która tutaj się w Meksyku takim głośnym echem odbiła na całym świecie. Władze kraju najprawdopodobniej nie chcą po prostu łączyć tych dwóch spraw. Piłka to jest jedno. Oczywiście będą na pewno jakieś zwiększone oddziały policji czy tam Gwardii Narodowej wysłane na ulicę, żeby zapewnić jak największe bezpieczeństwo tutaj w Meksyku.
0: Obawy o bezpieczeństwo w Meksyku wzrosły w lutym po zabójstwie przywódcy kartelu. Wybuchły wtedy zamieszki, w których zginęło ponad 70 osób. Rozpoczyna się mundial. Papież Leon XIV wczoraj napisał na portalu X takiego tweeta o rozpoczynającym się mundialu. Zwrócił uwagę, że wielu z nas będzie śledziło mecze z uwagą. Papież przypomniał, że piłka nożna nam przypomina o czymś, o czym nie powinniśmy zapominać, że życie to nie wyścig, w którym błyszczymy samotnie, ale droga, w której uczymy się pokonywać razem. Kto nie umie podać piłki, chociaż ma talent, jeszcze nie pojął gry, a kto nie umie żyć z innymi i dla innych, jeszcze nie pojął życia. A to już 13 minut po godzinie 13. Państwo spędzają czwartkowe popołudnie z Radiem Nadzieja.
2: Ja się

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: 200 lub 300 tysięcy może otrzymać młody rolnik w ramach programu Premie dla Młodych Rolników. Działanie realizowane jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy planujący lub prowadzący produkcję zwierzęcą mogą otrzymać premię w wysokości 300 tysięcy złotych. Osoby zajmujące się pozostałymi rodzajami działalności mogą liczyć na wsparcie w kwocie 200 tysięcy. Jak mówi zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Borusiewicz, są to dobre pieniądze na start dla młodego rolnika. Aby otrzymać dotację, trzeba jednak spełnić kilka warunków.
1: Musi mieć kwalifikacje bądź wykształcenie rolnicze, które już przedstawi bądź uzupełni. Dodatkowo przekazanie gospodarstwa, tak, bo to jest warunek konieczny, czyli ktoś musi przekazać młodej osobie gospodarstwo, tak? Żeby... Nie całe, przynajmniej część.
0: Przy okazji zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęcał do ukończenia studiów rolniczych, podkreślając, że w naszym kraju są one na wysokim poziomie.
1: Trzeba pamiętać, że w rolnictwie tej stabilności brakuje i cały czas mamy różne powikłania, tak? Czy to atmosferyczne, czy to sytuacje na rynku międzynarodowym, czy krajowym. Jest tych szereg różnych czynników niekorzystnie wpływających właśnie chociażby na bieżącą produkcję, ale myślę, że właśnie dzięki wyższemu wykształceniu w zakresie rolnictwa, te osoby są bardziej odporne na tego typu sytuacje.
0: Nabór wniosków trwa do 30 lipca tego roku. Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Reni Jusis już teraz zaśpiewa na antenie Radia Nadzieja i Lawenda, już 22 minuty po 13.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Dla większości Polaków prawie 3/4 własne mieszkanie jest ważne, a decyzja o zakupie nieruchomości to jeden z najważniejszych wyborów w życiu. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Ipsos Polacy na swoim dzisiaj i w przyszłości. Autorzy raportu podkreślają, że Polska jest krajem właścicieli mieszkań i domów. Anna Stawiska z Ipsos mówi, że według danych Eurostatu z zeszłego roku 87% Polaków w wieku od 18 do 65 lat mieszka we własnej nieruchomości. 87%. Średnia dla krajów europejskich to 70%.
1: W Polsce przede wszystkim myślimy o własności. Chociaż nie jest taka grupa, która sobie myśli, że to wynajmowanie zapewnia taką mobilność, że mogę decydować, gdzie i kiedy chcę mieszkać, ale generalnie chcemy mieszkać na swoim. No i to na swoim jest trudną decyzją, no bo z tym się wiążą ogromne emocje, bo my chcemy sobie zapewnić takie poczucie bezpieczeństwa, spokoju, komfortu i ten wybór mieszkania no jest bardzo ważny. Chcemy mieszkać w fajnym miejscu, w fajnym otoczeniu, ale z drugiej strony jesteśmy gotowi na pewne kompromisy, bo wiadomo, nie zawsze możemy mieć to, co chcemy.
0: A przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości Polacy biorą pod uwagę kilka kryteriów.
1: Tereny zielone, to jest przychodnia, to są sklepy, które chcą mieć wokół siebie, ale mogą zrezygnować z takiego, nie wiem, metrażu, z tego, jak to mieszkanie jest wyposażone, czy w jakim standardzie jest przygotowane, ale swoje.
0: Badanie przeprowadzono w kwietniu, a wzięło w nim udział ponad 1000 osób.

0: parku Jana Pawła II w Łomży stanęła nowa instalacja świetlna, a to sporych rozmiarów napis Łomża z logo miasta. Pomysł zgłaszali sami mieszkańcy, tak mówił na naszej antenie prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.
1: Już od dłuższego czasu mieszkańcy naszego miasta zwracali uwagę, że brakuje też takiego miejsca, gdzie można byłoby zrobić zdjęcie. Bardzo dużo miast ma właśnie takie napisy, gdzie mieszkańcy albo osoby, które przyjeżdżają, uwieczniają to na swoich zdjęciach, później gdzieś ten przekaz parku Jana Pawła II, taki napis zdecydowaliśmy, że postawimy. Jest to miejsce przystosowane dla dzieci, dla najmłodszych. Na dole przy tym napisie mogą te dzieci sobie usiąść. Młodsze pewnie gdzieś też na tych literkach.
0: Dodajmy także, że napis jest monitorowany przez całą dobę. A to już za 20 minut, godzina 14. Spędzają Państwo czwartkowe, pochmurne i deszczowe popołudnie z Radiem Nadzieja.

13. Batalion Lekkiej Piechoty w Łomży wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta zapraszają mieszkańców na praktyczne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które odbędzie się 20 czerwca w godzinach od 8 do 15. Będą 4 bloki tematyczne, podstawowe zabiegi resuscytacyjne, resuscytacja krążeniowo-oddechowa z wykorzystaniem defibrylatora, postępowanie w stanach nagłych, a także zaopatrywanie obrażeń. Szkolenie ma charakter praktyczny i jest skierowane do wszystkich mieszkańców zainteresowanych zdobyciem albo doskonaleniem umiejętności ratowania życia i zdrowia w sytuacjach zagrożenia. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów, a uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego przećwiczenia omawianych procedur ratowniczych na sprzęcie szkoleniowym. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z takiego szkolenia, są zachęcani do wcześniejszej rejestracji. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, a rejestracja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem aplikacji mObywatel albo drogą mailową.

0: Jest 14. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Od niedzieli do Olsztyna i Białegostoku pojedziemy z Łomży pociągiem. Historyczny moment coraz bliżej. Kolneńscy policjanci znaleźli w lesie nielegalne wysypisko śmieci. Już za nieco ponad tydzień święto młodych w diecezji. Trwają zapisy na festiwal u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. To będzie historyczny weekend dla Łomży i regionu. W niedzielę do miasta po 33 latach wróci kolej pasażerska. Pierwszy pociąg odjedzie o 5.39 do Białegostoku. Jednak dzień przed oficjalnym powrotem pociągów do Łomży, czyli w sobotę, zostanie zorganizowany inauguracyjny przejazd na trasie Ostrołęka-Łomża, mówi rzecznik Polregio Karol Jakubowski.
2: To wydarzenie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ten pociąg specjalny odjeżdża o godzinie 10.00 z Ostrołęka. Łęki, potem z Łomży wraca o godzinie 13.30 i na chwilę obecną praktycznie wszystkie bilety, które były do wykupienia na to połączenie, zostały już wykupione. I również tutaj w Łomży przewidujemy taką specjalną strefę dla mieszkańców, taka strefa odpoczynku na rynku w Łomży. Będą wystawione namioty, będą różnego rodzaju atrakcje, będzie strefa właśnie jej odpoczynku.
1: Pierwszy zaplanowany przejazd pociągu z Łomży do Białegostoku odbędzie się w niedzielę o 5.39. Pociąg będzie jechał około godziny i 40 minut.
2: Ma przed sobą do pokonania ponad 100 kilometrów. Będzie również zatrzymywał się na 9 stacjach i przystankach pomiędzy Łomżą a Białymstokiem. I ten planowy dojazd do Białegostoku, tego pierwszego rozkładowego pociągu, zaplanowany jest na godzinę 7.20. Przewidujemy, że tych połączeń będzie 4 pary w ciągu dnia takiego pracującego, natomiast weekendami tych połączeń będą 3 pary.
1: Bilet normalny na trasie Białystok-Łomża ma kosztować niecałe 19 zł. Przy zakupie przez stronę internetową bądź aplikację cena jest nieco niższa. Od poniedziałku będą również dwa kursy z Łomży do Olsztyna o godzinie 6.13 i 14.46. Czas przejazdu to około 2,5 godziny.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Worki z ubraniami, puszki, butelki i zużyte opakowania. Kolneńscy policjanci odkryli nielegalne wysypisko śmieci. Mundurowi otrzymali zgłoszenie o zalegających odpadach w kompleksie leśnym pomiędzy Czerwonem a Waszkami, mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
4: Dzielnicowy potwierdził dane zgłoszenie, bo znalazł wyrzucone w lesie worki foliowe z ubraniami, puszki po alkoholu, butelki i opakowania po internetowych przesyłkach. Mundurowi ustalili sprawcę tego wykroczenia. Okazało się, że to 26-letni mieszkaniec powiatu kolnyjskiego. W rozmowie z policjantami mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Stwierdził, że sam nie wie, dlaczego to zrobił.
1: Mężczyzna posprzątał pozostawione przez siebie wysypisko, ale nie zmienia to faktu, że odpowie teraz przed sądem. Nie zabrakło wspomnień, honorowych odznaczeń, a także słów docenienia. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży obchodziła dziś 35-lecie samorządu zawodowego. Przewodnicząca Okręgowej Izby Izabela Metelska podkreślała, że powołanie samorządu w 1991 roku wpłynęło pozytywnie na funkcjonowanie, a także pracę pielęgniarek i położnych.
5: Pomogło nam w takim samostanowieniu, ale też w budowaniu samodzielności zawodowej, ale też i w walce właśnie o tą godność zawodu i warunki pracy i płacy. Chociaż tutaj również związki zawodowe miały swój duży udział. Także myślę, że jesteśmy przez te 35 lat dużo dalej niż nawet moglibyśmy sobie wymarzyć. Jest to zawód z misją na pewno. Jest to zawód zaufania społecznego. Bardzo dobrze postrzegany przez ludzi, przez pacjentów, ale przede wszystkim jest to zawód, w którym duże znaczenie ma wiedza i profesjonalizm.
1: Odznaki dla zasłużonych pielęgniarek i położnych wręczył wicewojewoda podlaski Michał Gąsowski.
6: Dla wszystkich nas, potencjalnych pacjentów, to nie zawód, tylko osoba bardzo bliska. Można powiedzieć, że w sytuacjach jakichś trudnych związanych oczywiście ze zdrowiem, to pewnie najważniejsza, bo to jest ta osoba, do której przede wszystkim na początku zgłaszamy się, potem dopiero ewentualnie lekarz, no i opieka taka empatyczna, oczekiwana przez nas, no rzecz jest jakby nie do przecenienia. Stąd też no, jesteśmy wdzięczni wszystkim tym paniom, które ten zawód wykonują.
1: Mówił starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski. Pełna relacja z uroczystości jest na naszej stronie radionadzieja.pl.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Już za nieco ponad tydzień wielkie święto młodych diecezji łomżyńskiej. Trwają zapisy na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Wydarzenie połączone z muzyką, śpiewem, a także modlitwą odbędzie się w sobotę 20 czerwca. Do udziału zachęca ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.
7: Zapraszamy wszystkich młodych diecezji łomżyńskiej, oczywiście bez względu na wiek, młodych duchem, ale w sposób szczególny młodzież, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej na kolejny już 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Księża organizatorzy, duszpasterze młodzieży, a także wszyscy ludzie, którzy są zaangażowani w to dzieło, przygotowali moc atrakcji, przede wszystkim duchowej strawy dla ludzi młodych, którzy podczas tegorocznego Festiwalu Młodych 20 czerwca będą faktycznie mogli doświadczyć obecności Pana Boga w Kościele.
1: Tegoroczne hasło festiwalu to młodzi na stulecie diecezji.
7: I również my jako duszpasterze młodych chcemy tegoroczny festiwal poświęcić młodym, którzy w Kościele Łomżyńskim na stulecie również odgrywają ogromną rolę. Chcemy Panu Bogu z jednej strony podziękować za młodych naszej diecezji, ale z drugiej strony młodzi naszej diecezji również chcą Pana Boga prosić w konkretnych intencjach, z którym jak co roku przyjeżdżają na Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej. Cały program tegorocznego festiwalu dostępny jest na stronie festiwalpłonka.pl. Tam również trwają zapisy indywidualne, jak i zapisy grupowe.
1: A w programie festiwalu są wykłady, konferencje, koncerty, a także adoracja i msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: W drugiej części dnia w regionie opady deszczu będą już zanikały. Możliwe są też przejaśnienia, tylko 15 stopni dziś na termometrach. W nocy 9 stopni, jutro wzrost niewielki, ale jednak wzrost temperatury i maksymalnie do 18 stopni. Weekend będzie zimny i deszczowy. W sobotę 17, w niedzielę 14 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: Zapraszamy na reklamy.
3: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim, kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic, Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787-889-343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
1: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy.

12 minut po godzinie 14. Dziś jest czwartek, 11 czerwca. Za 3,5 minuty rozpoczynamy cykl audycji Bezpieczna Gmina. Zapraszam na pierwszy odcinek w imieniu Pawła Majewskiego.

0: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
1: Dzień dobry, witam Państwa, z tej strony Paweł Majewski. Dzisiaj pierwszy odcinek naszej audycji z cyklu Bezpieczna Gmina, a naszym pierwszym gościem jest pan Karol Łebkowski, dyrektor szkoły podstawowej w Kupiskach. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Temat, który dzisiaj chciałbym poruszyć, to bezpieczeństwo młodzieży, bezpieczeństwo dzieci w szkole, ale także poza nią i to, jak szkoła w dzisiejszych czasach może zapewnić dzieciom bezpieczeństwo zarówno w swoich murach, jak i poza nią, no bo czasy się trochę zmieniły, doszły nowe zagrożenia, chociażby zagrożenia cyberprzemocy. Czy szkoła ma instrumenty, żeby takim zagrożeniom właśnie przeciwdziałać?
2: Tak, myślę, że szkoła ma instrumenty, tylko kwestia, czy korzysta z tych instrumentów, tak, ale myślę, że tutaj uda nam się dowiedzieć, czy jak to w naszej gminie jest realizowane.
1: Miejmy nadzieję, że w naszej gminie są takie instrumenty i z nich się korzysta.
2: Zgadza się, ja o tym właśnie będę mówił. Otóż bezpieczeństwo dzieci w wypadku szkół gminnych wygląda troszkę inaczej niż w wypadku szkół miejskich. Odpowiedzialność dyrektora, odpowiedzialność szkoły zaczyna się wtedy, kiedy dziecko wsiądzie do autobusu, którym jest dowożone do szkoły. Tak, my w naszych autobusach, które dzieci dowozimy, zabezpieczamy bezpieczeństwo naszych dzieci. To jest pierwsza rzecz. Druga, po przybyciu do szkoły, wiadomo, kolejnym elementem bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo wokół tej drogi dojścia, bezpieczeństwo wokół szkoły, terenu wokół szkoły, tym bardziej, że teraz jest ciepło, dzieciaki chętnie z tego terenu korzystają, ale też samo korzystanie, funkcjonowanie dzieci w murach szkoły. Odpowiednie dyżury nauczycieli podczas przerw, prawda, to się wszystko składa na ten pierwszy element bezpieczeństwa fizycznego takiego, którym dziecko jest objęte w szkole.
1: Takiego tradycyjnie rozumianego bezpieczeństwa, że po prostu nie dzieje mu się krzywda fizyczna, że pedagodzy przeciwdziałają temu, żeby nikt tego dziecka no, nie krzywdził, nie było jakiejś takiej przemocy rówieśniczej. O to chodzi.
2: Tak? Zgadza się. I tutaj rodzice oddając w nasze ręce no, są przekonani, że tak jest zaopiekowane to dziecko, że na każdym etapie tej drogi do szkoły, funkcjonowania w szkole dziecko jest bezpieczne. Tak? Drugim elementem bardzo ważnym w tym bezpieczeństwie jest to bezpieczeństwo emocjonalne. Funkcjonowanie dziecka w szkole. Przede wszystkim pomoc psychologiczna, psychologiczno-pedagogiczna, które nasi uczniowie utrzymują. My mamy pedagoga specjalnego, psychologa. Wszystkie zalecenia z poradni są realizowane w naszej szkole. Wszystkie zajęcia są dodatkowo dla tych dzieci. Mało tego, my bardzo często wychodzimy poza obszar ten, który jakby poradnia nam decyduje, prawda? Jeżeli widzimy potrzebę wspomożenie dziecka, bo każdy dzień to jest inny dla dzieci. Dlatego naprawdę nasze dzieci są taką pomocą bardzo szeroko objęte, bardzo szeroko rozumianą objęte w naszej szkole.
1: Chodzi o to, przepraszam, że przerwę, chodzi o to właśnie, tak jak on powiedział, emocje. Dzisiaj dużo się mówi o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Kiedyś wydaje mi się, że mówiło się o tych tematach mniej, czyli jakby to też chyba wygląda tak, że cały ten system edukacji w Polsce bardziej się skupia na problemach psychicznych i te tematy nie są już lekceważone przez nauczycieli, przez pedagogów, przez psychologów, tak jak pan powiedział.
2: Tak, i to jest bardzo ważne. Bardzo ważna świadomość tych, którzy z tymi dziećmi pracują. Dlaczego? Ponieważ to wspomniałem wcześniej, że każdego dnia dziecko przychodzi z jakimś bagażem doświadczeń. My nie wiemy, co się wydarzyło wczoraj, co się wydarzyło miesiąc temu, co rzutuje na zachowanie tego dziecka. Dlatego to jest takie ważne, żebyśmy potrafili rozpoznać, kiedy to dziecko inaczej się zachowuje, żebyśmy potrafili porozmawiać z nim, dlaczego takie zachowania występują, żebyśmy potrafili dziecku dać pomoc. To jest bardzo ważny element funkcjonowania dziecka w szkole, ponieważ tradycyjnie dziecko w naszej szkole jest od pierwszej, ósmej klasy do ósmej klasy, ale proszę pamiętać, u nas są też dzieci w przedszkolach, czyli zaczynają edukację od grupy trzylatków, cztero, pięciolatków, sześciolatków, są 4 lata plus 8, 12 lat.
1: Czyli chodzi o to, żeby przez te 12 lat czuły się te dzieci dobrze u was.
2: I byśmy czuli, że naprawdę kawał dobrej roboty z dziećmi, pracując z dziećmi, wykonaliśmy. Ale proszę pamiętać, możemy wszystko robić jak najlepiej. Jeżeli nie będzie wsparcia w domu, to my nie osiągniemy celu. Jeżeli nie będziemy mówili tym samym językiem z rodzicami, to my tego celu nie osiągniemy. A dla nas jest to ważne.
1: Czyli o to chodzi, żeby rodzice też w tym procesie wychowania jakby nie uciekali od odpowiedzialności, nie zostawiali dzieci szkole, bo tak czasami się zdarza, że rodzice są zajęci pracą, karierą, ale też zwracali uwagę na takie niepokojące sygnały, jeżeli jakiemuś dziecku dzieje się krzywda.
2: Proszę pamiętać, szkoła wspiera rodziców. Szkoła to nie jest ośrodek psychoterapeutyczny, że leczy. My możemy wspomagać, prawda? Ale nie bierzemy odpowiedzialności z sobą za leczenie.
1: To jest taka zasada pomocniczości.
2: Oczywiście. Dlatego my naprawdę bardzo duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami. A efekty wspólnej pracy naprawdę widzimy. Widzimy zaangażowanie tych rodziców w funkcjonowanie szkoły, w funkcjonowanie przedszkola, chęć współpracy z nami. Naprawdę jest to bardzo coś fajnego, tym bardziej też to opowiedziałem, że my jesteśmy małym środowiskiem. My to dziecko każde znamy.
1: Wszyscy prawda? Się znają.
2: Znamy, u nas monitoring wewnętrzny, by się pewnie tam przydał, ale nie jest potrzebny. Bo jak coś się zadzieje, to zaraz inne dzieciaki powiedzą, proszę pana, proszę pani, a to. Także u nas jest taki monitoring jak najbardziej, ale to...
1: Jak to się mówi, monitoring osiedlowy o tych paniach, które czasami wszystko widzą, to tak samo jest u was.
2: Podobnie, ale to, proszę mi wierzyć, że to my też mamy sygnały, ponieważ my prowadzimy też wiele programów takich antyprzemocowych, tak? W tym roku taki program pilotażowy, antybullyingowy przeprowadzamy razem z Uniwersytetem Wrocławskim. Jest to 10 szkół w całej Polsce. Bardzo mocno nad tym projektem pracowaliśmy. Dużo zajęć z dzieciakami, żeby widziały potrzeby kolegi, koleżanki. I też, między innymi, myślę, że to też jakiś wpływ na to miało, że mieliśmy taką informację w skrzynce do kontaktów, że z tym dzieckiem coś się dzieje.
1: No prawda? Właśnie, a co się dzieje, bo zapytam tak z pana doświadczenia, już długoletniego, czy te problemy młodzieży na przestrzeni lat się zmieniały? No bo 20 lat temu nie było takiego problemu, że ktoś będzie nas ośmieszał w mediach społecznościowych, będzie wrzucał jakieś ośmieszające nas filmiki, staniemy się pośmiewiskiem w internecie, na Instagramie i tam na TikToku, w innych mediach społecznościowych. Tego nie było. To jest nowe zagrożenie. Jak dzisiejsza młodzież sobie z tym radzi? Czy to jest duży problem, pańskim zdaniem? Bo kiedyś przemoc rówieśnicza to była głównie przemoc fizyczna, też słowna, ale teraz jest ta przemoc, cyberprzemoc, przemoc w internecie, która jest bardzo wielkim problemem dla wielu.
2: Tak jak pan powiedział, robiliśmy takie badania i ja też w jednej klasie byłem, przedstawiałem wyniki tej analizy, które przeprowadziliśmy wśród dzieci, przedstawiałem wynik analizy rodzicom, ponieważ widzieliśmy problemy, jak ich dzieci, nasi uczniowie funkcjonują w sieci. I z danych, które tam zgromadziliśmy, wynika, że 70%, to jest był najwyższy wskaźnik, bardzo bierze sobie jakby do serca to, co się pokaże w sieci na ich temat. I tego się boją. I dlatego boją się w tym sensie, że jeżeli nie będą jakby z grupą, to mogą zostać napiętnowani.
1: Takimi outsiderami zostaną wtedy i będą po prostu też ofiarami w mediach społecznościowych,
2: tak,
1: w internecie.
2: Tak, oczywiście, a to się przynosi na normalne funkcjonowanie, prawda? I dlatego... Będąc na tym spotkaniu z rodzicami, bardzo prosiłem o to, żeby zwracali uwagę na to, gdzie wchodzą ich dzieci, jakie strony przeglądają. Od tego, że młodzież, że dzieci korzysta z internetu, nie uciekniemy. To są procesy edukacyjne, które zachodzą, prawda, materiały edukacyjne, tylko żeby my i rodzice, żeby uczyli ich korzystać w sposób rozumny. Mhm. Szybko postępująca sztuczna inteligencja jest niesamowicie wykorzystywana też w edukacji. Żeby wiedzieli, że to jest źródło informacji, źródło wiedzy, mądrze wykorzystane, a nie źródło hejtowania, niszczenia psychicznego innych osób. Bo dzisiaj ty, a jutro ciebie.
1: Może tak być, że raz się jest ofiarą, a raz się jest agresorem i oczywiście, to czasami jest zamienne. W różnych też szkołach, jeśli dziecko zmienia szkoły, to czasami chce też odreagować. Słyszałem o takich sytuacjach i wtedy samo się zmienia w tego agresora. Ale chcę zapytać o taką rzecz, bo wspomniał pan o tym korzystaniu z internetu. Teraz jest procedowany projekt. Rządzący chcieliby, żeby nie było komórek w szkołach podczas lekcji, w szkołach podstawowych. Czy pan jako dyrektor szkoły podstawowej uważa, że to jest krok w dobrym kierunku?
2: W tym roku minie 9 lat, kiedy jestem dyrektorem tej szkoły i od czasu, kiedy wszedłem, jest zakaz korzystania z telefonów. Dziecko...
1: Nie jest łamany? Przepraszam, że przerwę. Nie jest tak, że ktoś tam przemyca jakoś ten telefon?
2: To znaczy zakaz korzystania. Co innego korzystania, co innego posiadania. Dziecko może mieć ten telefon, tylko nie może go mieć na wierzchu. Jeżeli chcesz skorzystać z telefonu, to przychodzi do wychowawcy, przychodzi do sekretariatu i tam może wykonać, prawda, połączenie, może zadzwonić. Ja też rodzicom tłumaczę, po co? W szkole jest telefon. Dziecko może przyjść do sekretariatu i tak korzystają niektórzy. I korzystają z tego telefonu, dzwonią do rodzica. Nie ma potrzeby, żeby nosiło telefon. To cały czas rodzicom tłumaczę, prawda? I proszę mi wierzyć, to są jednostkowe przypadki, że dziecko gdzieś tam wyjmie telefon w miejscu, gdzie są inne osoby.
1: Na koniec chciałem jeszcze poruszyć inny temat. Nie wszyscy może wiedzą, że pan Karol Łebkowski jest także wieloletnim sędzią zapaśniczym, bardzo uznanym i również prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego. I właśnie do tego chciałem nawiązać. Pan doskonale zna na pewno taką kwestię jak wychowanie poprzez sport. Rozmawialiśmy tutaj o emocjach dzieci, o tym, że niektóre dzieci się źle czują w grupie, że czują się outsiderami. Czy właśnie aktywność fizyczna, próbowanie jakichś sportów może być dla tych dzieci drogą do tego, żeby przestać być na uboczu tej grupy, żeby swoje poczucie własnej wartości zwiększyć?
2: Uważam, że sport jest najlepszą profilaktyką. Nie tylko z faktu tego, że jestem prezesem, że jestem nauczycielem wychowania fizycznego, też pracując z młodzieżą, na każdym kroku im powtarzam, aż do znudzenia. Powtarzam, że zresztą też jak mówi prawo oświatowe odnośnie oceniania z przedmiotów artystycznych, czyli między innymi z wychowania fizycznego, że należy kłaść szczególny nacisk na aktywność dziecka. Nie na umiejętności jego, tylko na aktywność dziecka, prawda? Żeby chciało uczestniczyć.
1: No tak, nie każdy jest jakimś wybitnym piłkarzem, czy wybitnym biegaczem, ale liczy się chęć, żeby po prostu próbować, a nie przynosić zwolnienia z UEF.
2: Zdecydowanie tak. Ja ten styl pracy przede wszystkim preferuję i tłumaczę młodzieży, po co jest ta aktywność fizyczna, tak? Po to, żeby nie teraz w szkole, kiedy musisz, tylko żeby to był twój aktywność przez całe życie. Bo dzięki tej aktywności przez całe życie, my widzimy ten boom na ulicach przecież, jak ludzie biegają, prawda? Widzimy...
1: Rowerami jeżdżą.
2: Tenisa grają, basen jak jest zapełniony. My widzimy to na obiektach sportowych, żeby to był sport całego życia.
1: Czyli taki sport amatorski, niekoniecznie wyczynowy, ale po prostu, żeby to weszło w krwiobieg, że tak powiem, i żeby człowiek po prostu sobie właśnie grał w tego tenisa, jeździł rowerem, grał w piłkę, żeby aktywnie spędzał czas. I tego szkoła też może, rozumiem, nauczyć.
2: Aktywność fizyczna to jest samo zdrowie, natomiast sport wyczynowy nie powiedziałbym tak.
1: No i tym właśnie tajemniczym zdaniem, ale myślę, że wiele osób się z panem zgodzi, no bo tyle o kontuzjach sportowców się słyszy. Stawiamy dzisiaj kropkę. To był pierwszy odcinek audycji z cyklu Bezpieczna Gmina. Moim gościem był pan Karol Łebkowski, dyrektor szkoły podstawowej w Kupiskach oraz prezes Polskiego Związku Zapaśniczego. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
2: Dziękuję panu, a państwu życzę dobrego dnia.
0: Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy czwartek o godzinie 14:15.

0: Andrzej Poczobut został uhonorowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Działacz polskiej mniejszości na Białorusi, który za swoją opozycyjną działalność 5 lat spędził w kolonii karnej, otrzymał z rąk marszałka Łukasza Prokoryma odznakę honorową Województwa Podlaskiego. Łukasz Prokorym ocenił, że Andrzej Poczobut jest współczesnym bohaterem narodowym.
1: Pan Andrzej, myślę, że dla nas wszystkim jest wzorem takiego dzisiejszego bohatera, tego, że można stawiać sobie cele bardzo trudne i wychodzić z tego osobą zwycięską. Osobą, które w województwie podlaskim podziwiamy, wręczamy najwyższą naszą odznakę, honorową odznakę województwa podlaskiego. Chcielibyśmy dzisiaj panu wręczyć, żeby mógł się pan właśnie czuć honorowym mieszkańcem naszego województwa, właśnie za ten przykład bohaterstwa, za ten przykład walki o niepodległość, walki o prawdę. Jest pan dla nas wszystkim bohaterem i wzorem do walki o prawa człowieka.
0: Dziękuję ludziom, którzy w Białymstoku co miesiąc protestowali, domagając się mojego uwolnienia, mówił Andrzej Poczobut.
2: Wielokrotnie mówiłem, że bohaterem się nie czuję. Dla mnie bohaterami tej historii są żołnierze Armii Krajowej, którzy oddali swoje życie za Polskę i których pamięć, a niekiedy i mogiły, są bezczeszczone. Dziękuję dla całego województwa za tą solidarność ze Związkiem Polaków. Dziękuję dla wszystkich, kto poświęcał swój czas na przyjście 25 każdego miesiąca. Naprawdę ja, będąc w więzieniu, wiedziałem o tym, że jest w Białymstoku prowadzona taka akcja i że ona cały czas odbywa się. To dawało mi przekonanie, że nie jestem sam.
0: Odznakę honorową województwa podlaskiego otrzymał także Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi.

0: Verdi, z Piękniej Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.

Już za 8 minut 15, za 4,5 minuty fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. O 15:00 koronka do miłosierdzia Bożego, a o 15:15 audycja z cyklu Portret Parafii.

0: Jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako czysty hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

W rannym rozmyślaniu odczułam niechęć i odrazę do wszystkiego, co stworzone. Wszystko jest blade w oczach moich. Duch mój jest oderwany od wszystkiego. Pragnę tylko Boga samego, a jednak żyć muszę. Jest to męczeństwo nie do opisania. Bóg udziela się duszy w sposób miłosny i pociąga ją w swe głębie, niepojęte bóstwa. Ale zarazem pozostawia ją tu na ziemi, na to jedynie, aby cierpieć i konać w tęsknocie za nim. A ta silna miłość jest tak czysta, że sam Bóg ma w niej swe upodobanie. A do uczynków jej miłość własna nie ma przystępu, bo tu jest wszystko przepełnione goryczą na wskroś, a więc i na wskroś czyste. Życie jest śmiercią ustawiczną, bolesną i straszną, a zarazem jest głębią prawdziwego życia i szczęścia niepojętego i mocą ducha, a przez to dusza jest zdolna do wielkich czynów dla Boga.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

nasze przedwieczne. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej. Zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szult,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Emil Sasinowski z tej strony się kłania, a jestem tym razem w Porębie, parafia pod wezwaniem świętej Barbary, i jest ze mną ksiądz proboszcz, ksiądz Jan Wróbel. Szczęść Boże, księże proboszczu.
3: Szczęść Boże.
2: Ksiądz proboszcz, z tego co już się zdążyłem zorientować, jest świeżym księdzem proboszczem. Jak te początki tutaj w Porębie ksiądz przeżywa?
3: Na obecną chwilę tak naprawdę człowiek siedzi na walizkach, ponieważ są prace remontowe, plebania praktycznie do remontu, więc żeby to wszystko odświeżyć, odnowić, no to trzeba troszeczkę przecierpieć, posiedzieć, a żeby potem spokojnie w normalnych warunkach funkcjonować. No cóż, jeśli chodzi o strony takiej zewnętrznej, duchowej parafii, na tyle na ile udało mi się zorientować poprzez pryzmat chociażby apeli jasnogórskich, to stwierdzam, no, że ludzie są naprawdę ułożeni, bardzo pobożni, ale to myślę, że to jest podwalina poprzedników, a może najbardziej tego, którego zmieniają, księdza Andrzeja Grzybowskiego, bo jednak odznaczał się taką dużą pokorą i duchowością, więc to zaszczepi w ludziach i to procentuje. Jest też tutaj sporo grup, grupa intronizacji Serca Jezusowego, czy apostola dusz czyśćcowych, czy apostolat szkaplerza, bo ponieważ w głównym ołtarzu jest Matka Boża Szkaplerzna. Są rycerze Kolumba, z których chyba najbardziej jestem zadowolony, bo na tą chwilę prac remontowych najbardziej są potrzebni. Na każdą prośbę, każde moje zawołanie jak najbardziej chętnie przychodzą, pomagają. Mimo że częstokroć to są, powiedzmy, panowie w wieku no już takim podeszłym. I 70, i powyżej 70, a niektórzy nawet się chwalili, że powyżej 80, a mimo wszystko z taką gorliwością tutaj przychodzą i starają się pomóc. No i jak w każdej jednej parafii są grupy, te kółka różańcowe, są ministranci. Co do takiej ewentualnego zamyślenia mojego, no tak mi się wydaje, że nie tyle, że zaniedbane, ile może najmniej tak uwagi było do tej pory poświęcone tej grupie najmłodszej. Czyli poczynając od dzieciaków poprzez młodzież, chociaż też no, trzeba przyznać, że młodzież akurat kończy tu 8 klasę i dalej idzie w szkoły gdzieś, powiedzmy, Wyszków, Ostrów, więc trudniejszy z nimi jest kontakt, ale myślę, że powolutku będziemy przypatrywać się, szukać też jakichś form, możliwości dotarcia do tej grupy społecznej, bo to też poniekąd jest jakaś przyszłość parafii, więc ważne, żebyśmy i o nich nie zapomnieli. Choć nie przeczę, że też i ksiądz wikariusz, ksiądz Wojciech Porowski ma duże serce i zaangażowanie chce, i widzę, że tak z ministrantami już teraz z wrześniem, więc zaczął taką pełną parą od spotkań i konkretnych też takie spotkania i integracyjne, czy przywracające, przypominające, kim jest ministrant, jaka jest jego rola tutaj. No i też przy okazji spotkanie gdzieś tam na McDonaldzie czy przy ognisku. Także to cieszę się, że ma to na uwadze i chce przede wszystkim. To jest ważne, że no bo jeśli by nie było tego zapału, ochoty do pracy, no to też automatycznie wszystko by się scedowało na jednego. A tak to ksiądz wikariusz jak najbardziej jest w tym momencie potrzebny nam tu.
2: Wspomniał ksiądz proboszcz o apelach jasnogórskich. Czy codziennie, cały rok są apele, czy to tylko w czasie wyznaczonym?
3: Nie, to akurat w tym czasie, kiedy pielgrzymka nasza łomżyńska wędruje, więc przez 15 dni spotykaliśmy się, ale co i cenne i ważne, to przede wszystkim ten fakt, że rodziny całe przychodziły i to częstokroć takie brzdące najmłodsze, one może najbardziej niesforne, bo wiadomo, nie, tyle uwagi nie będą miały, ale mimo wszystko, kiedy była ta pieśń końcowa, załóżmy tam w kółeczku, taki pospolity bujaniec, jak to nazywamy, więc te dzieciaki wyjątkowo też były zaangażowane. No i oczywiście na koniec te dzieciaki też zostały w sposób szczególnie doceniony słodkością czekolady.
2: Cieszy to, co ksiądz mówi, że właśnie jest zaangażowanie, że jest z kim współpracować i że ten właśnie wiek jest różny. Może właśnie faktycznie starsi ludzie już tak doświadczeni życiem bardziej może chcą się angażować, bo już też znają życie może bardziej niż młodzież. Ale też jak się wchodzi do kościoła, to widać piękne organy, widać też boczne ołtarze, że są rozebrane. Co się dzieje?
3: To są prace, które były przewidziane jeszcze za mojego poprzednika, księdza Andrzeja. Fundusze zewnętrzne z Polskiego Ładu na ten rok 2024. Panie do końca bodajże października mają wykonać swoją pracę, czyli pierwszy etap to oczywiście rozebranie tych ołtarzy, fumigacja, później oczyszczanie i jeden ołtarz musi być w tym roku wykończony, czyli pełna renowacja. Kolejne dwa w następnym roku, do kwietnia czy do maja, do końca maja mają być odnowione. Organy oczywiście były remontowane, tak jak mi powiedział ksiądz Andrzej, wcześniej w czterech etapach. Ostatni etap remontowy zakończył się właśnie w tym roku. No, przepiękne organy, przepięknie grają. No też i tutaj się organista widać, że ma potencjał, więc wyciska z tych organ bardzo dużo. Takie przygrywki, powiedzmy już na koniec liturginy, na koniec, kiedy ludzie wychodzą, to wtedy pełno paro, ile fabryka dała.
2: Dobrze słyszeć też tą wdzięczność w głosie księdza proboszcza wobec swojego poprzednika, któremu też tutaj na falach Radia Nadzieja dziękujemy za to, że właśnie, że tak się dobrze zapisał tutaj we wspólnocie w Porębie. No i życzymy księdzu proboszczowi właśnie owocnego posługiwania. Teraz początek tej drogi, jak ksiądz proboszcz wspomniał, jeszcze na walizkach, żeby udało się te walizki jak najszybciej właśnie rozpakować, żeby te prace, które już tutaj działają i tak duszpastersko i materialnie, żeby przynosiły radość księdzu sercu kapłańskiemu. No i również was, drodzy radiosłuchacze, już tradycyjnie prosimy o modlitwę w intencji księdza proboszcza w Porębie, księdza wikariusza i wszystkich parafian o takie siły właśnie w sprawowaniu sakramentów, w sprawowaniu właśnie tutaj posługi, a był ze mną ksiądz Jan Wróbel, proboszcz parafii w Porębie, parafii pod wezwaniem świętej Barbary, za spotkanie, za rozmowę serdecznie. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Wszystkim życzę tego, co Boże, tego, co najlepsze, tego, co oczywiście Pan Bóg każdemu z nas i w powołaniu, i w przeznaczeniu wyznacza. Przyjmujemy wolę Bożą, taką, jak ona jest. Szczęść Boże.
0: W drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. 405. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski dobiegło końca. Od poniedziałku do środy biskupi diecezjalne i pomocnicze z całej Polski obradowali w Łomży. Zebranie podsumowano na specjalnej konferencji prasowej. Był to czas bardzo intensywnych prac, ocenił arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
2: Bardzo dużo czasu poświęciliśmy katechezie parafialnej, bo wiemy, że jest to dzisiejszy wymóg. Oprócz religii w szkole potrzebna jest katecheza parafialna, która będzie przygotowywać i elity duszpasterskie, apostolskie, misyjne. Chodzi też o spojrzenie na parafię jako w tym aspekcie misyjno-ewangelizacyjnym. Drugi temat, też ważny, który był podejmowany, mija 10 lat od wydania encykliki Amoris Laetitia. Wiemy, że dokument, który papież Franciszek wydał, który zachęcał bardzo mocno do towarzyszenia osobą w związkach niesakramentalnych, osobom, które przeżywają trudności.
1: O sytuacji małżeństw i rodzin w Polsce mówił arcybiskup Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny. Hierarcha skupił się na sytuacji par żyjących w związkach niesakramentalnych.
3: Sporo uwagi poświęciliśmy temu, aby w Kościele wszystkie małżeństwa, wszystkie rodziny czuły się dobrze zaopiekowane, żeby miały taką świadomość, że Kościół to jest wspólnota, która przyjmuje ich wszystkich i służy im pomocą w różnych wymiarach ich życia. Mamy pewien problem z tymi małżeństwami, które są w pierwszym okresie życia, czyli po zawarciu sakramentu małżeństwa, bo o takich rodzinach najpierw mówimy. Te rodziny nam często znikają, albo przynajmniej są mało zauważalne w duszpasterstwie rodzin, a one potrzebują wsparcia. Zresztą jak rodzina na każdym etapie swojego trwania.
1: Biskup Sosnowiecki Artur Ważny przypomniał, że kierowany przez niego zespół opracował wytyczne dotyczące katechezy w parafiach.
4: To, o czym rozmawialiśmy, to o tym, w jaki sposób wdrożyć tę nową rzeczywistość, ten nowy model w praktykę parafialną. I pierwsze to jest zmiana mentalności. To nie jest takie proste. Do tej pory akcent był kładziony na realizowanie programu. Teraz potrzebujemy zrozumieć, że bardziej chodzi o towarzyszenie w procesie rozwoju wiary danemu człowiekowi czy danym osobom we wspólnocie wiary. To jest bardzo ważne, żeby to towarzyszenie było obecne, że ten proces trwa, że on się nie kończy na poszczególnych sakramentach, ale to jest proces aż zmierzający tak naprawdę do śmierci.
1: Zebranie plenarne KEB w Łomży było częścią obchodów stulecia diecezji łomżeńskiej. Wydarzenie było także związane z 500-leciem katedry świętego Michała w Łomży, a także 35-leciem wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w mieście.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Już za nieco ponad tydzień kolejne wielkie święto młodych diecezji łomżeńskiej. Trwają zapisy na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Wydarzenie połączone z muzyką, śpiewem, a także modlitwą odbędzie się w sobotę 20 czerwca. Do udziału zachęca ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżeńskiej.
5: Zapraszamy wszystkich młodych diecezji łomżeńskiej, oczywiście bez względu na wiek, młodych duchem, ale w sposób szczególny młodzież, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej na kolejny już 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Księża organizatorzy, duszpasterze młodzieży, a także wszyscy ludzie, którzy są zaangażowani w to dzieło, przygotowali moc atrakcji dla ludzi młodych, którzy podczas tegorocznego Festiwalu Młodych 20 czerwca będą faktycznie mogli doświadczyć obecności Pana Boga w Kościele.
1: Tegoroczne hasło festiwalu to Młodzi na stulecie diecezji.
5: I również my jako duszpasterze młodych chcemy tegoroczny festiwal poświęcić młodym, którzy w Kościele Łomżyńskim na stulecie również odgrywają ogromną rolę. Chcemy Panu Bogu z jednej strony podziękować za młodych naszej diecezji, ale z drugiej strony młodzi naszej diecezji również chcą Pana Boga prosić w konkretnych intencjach, z którymi jak co roku przyjeżdżają na Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej. Cały program tegorocznego festiwalu dostępny jest na stronie festiwalpłonka.pl. Tam również trwają zapisy indywidualne, jak i zapisy grupowe.
1: W programie festiwalu są wykłady, konferencje, koncerty, a także adoracja i msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: 172,5 metra. Tyle mierzy najwyższy kościół na świecie. Papież Leon XIV poświęcił wieżę Chrystusa Bazyliki Sagrada Familia. W inauguracji wzięło udział kilka tysięcy osób, hiszpańska para królewska, a także premier kraju. Uroczystość przypadła dokładnie w setną rocznicę śmierci Antonio Gaudiego, twórcy i architekta Bazyliki Świętej Rodziny w Barcelonie.
6: Śpiew chórów z całej Katalonii, dźwięk dzwonów i organów, a także widowisko świetlne z wykorzystaniem dronów, sztucznych ogni, tysięcy lamp i reflektorów. Tak Barcelona zaprezentowała światu najwyższą kościelną wieżę, którą zwieńcza czteroramienny, przeszklony krzyż. Ten krzyż jaśnieje za dnia, odbijając światło słońca i jaśnieje nocą, oświetlając miasto niczym latarnia morska otwarta ku Morzu Śródziemnemu. Mówił papież Leon XIV. Otwarcie wieży nie kończy budowy świątyni, która powstaje od 144 lat. Fundacja Sagrada Familia teraz będzie koncentrować się na pracach przy fasadzie Glorii i głównym wejściu do Bazyliki. Prace według różnych szacunków potrwają od 10 do 12 lat.
1: O szczegółach mówił Paweł Pawlica.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego wasz pokój. Jeśli nie, niech pokój wasz powróci do was.
2: Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Dziś przypominamy posłanie misyjne, które Jezus przekazał apostołom. Jezus ich posyła ze szczególnym zadaniem. Mają głosić bliskość Królestwa Niebieskiego. Tę misję, jak czytamy w Ewangelii, Jezus im powierzył jeszcze podczas swego ziemskiego życia. Ale zadanie dawania świadectwa o Królestwie Bożym, dawania świadectwa o Chrystusowej Ewangelii, to zadanie wciąż ważne, wciąż aktualne, a więc i do każdego z nas Jezus mówi, abyśmy szli i głosili. Zadanie to ogromne, stąd nie tylko 12 je otrzymało. Słowo posłania było skierowane do Barnaby, patrona dzisiejszego dnia, do Pawła, apostoła narodów, do jego współpracowników, uczniów, do Szczepana i do pozostałych z grona 7 diakonów ustanowionych przez apostołów. Do wielu, wielu innych ludzi w ciągu kolejnych wieków historii Kościoła. To oznacza, że my też powinniśmy realizować to, co możemy nazwać swoją częścią zadania, które Zbawiciel powierzył Kościołowi. Dlatego zastanówmy się, w jaki sposób możemy odpowiedzieć Chrystusowi na Jego posłanie, posłanie misyjne, skierowane także i do nas. Idźcie i głoście.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: /regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. To będzie historyczny weekend dla Łomży i regionu. W niedzielę do miasta po 33 latach wróci kolej pasażerska. Pierwszy pociąg odjedzie o 5.39 do Białegostoku. Jednak dzień przed oficjalnym powrotem pociągów do Łomży, czyli w sobotę, Polregio zorganizuje inauguracyjny przejazd na trasie Ostrołęka-Łomża. Mówi rzecznik Polregio Karol Jakubowski.
2: To wydarzenie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ten pociąg specjalny odjeżdża o godzinie 10 z Ostrołęka. Łęki, potem z Łomży wraca o godzinie 13.30 i na chwilę obecną praktycznie wszystkie bilety, które były do wykupienia na to połączenie, zostały już wykupione. I również tutaj w Łomży przewidujemy taką specjalną strefę dla mieszkańców, taka strefa odpoczynku na rynku w Łomży. Będą wystawione namioty, będą różnego rodzaju atrakcje, będzie strefa właśnie odpoczynku.
1: Pierwszy zaplanowany przejazd pociągu z Łomży do Białegostoku odbędzie się w niedzielę o 5.39. Pociąg będzie jechał około godziny i 40 minut.
2: Ma przed sobą do pokonania ponad 100 kilometrów. Będzie również zatrzymywał się na 9 stacjach i przystankach pomiędzy Łomżą a Białymstokiem. I ten planowy dojazd do Białegostoku, tego pierwszego rozkładowego pociągu, zaplanowany jest na godzinę 7.20. Przewidujemy, że tych połączeń będzie 4 pary w ciągu dnia takiego pracującego, natomiast weekendami tych połączeń będą 3 pary.
1: W ramach taryfy podlaskiej bilet normalny na trasie Białystok-Łomża ma kosztować 18,70. Przy zakupie przez stronę internetową bądź aplikację cena jest niższa i wynosi 16,83. Wszelkie informacje dotyczące odjazdów i przyjazdów pociągów oraz kupowania biletów można znaleźć na stronie polregio.pl. A od niedzieli będą również 2 kursy z Łomży do Olsztyna o godzinie 6.13 i 14.46. Czas przejazdu to około 2,5 godziny. Stawiałbym na Dariusza Domasiewicza jako kandydata na prezydenta Łomży, przyznał na naszej antenie członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek. Miejski radny i dyrektor łomżyńskiego szpitala w przestrzeni publicznej funkcjonuje jako jeden z potencjalnych kandydatów na stanowisko gospodarza miasta. Jacek Piorunek, który jest szefem Koalicji Obywatelskiej w powiecie łomżyńskim, przyznaje, że Dariusz Domasiewicz najprawdopodobniej otrzyma poparcie partii w wyborach za 3 lata.
3: Dzisiaj jak patrzę na niego, jakim jest dyrektorem szpitala i też to, co słucham wśród ludzi na jego temat, no to ma dobre notowania. Ja na przykład, jeśli będę miał coś do powiedzenia, prawda, w tej sprawie, a wydaje mi się, że będę miał, to na niego bym stawiał jako kandydata na prezydenta Łomży. Tym bardziej, że to, co się dzieje w szpitalu i jego duże zaangażowanie, jego determinacja w kampanii, bo to trzeba pamiętać, że tu trzeba robić silne kampanie, tu trzeba naprawdę przyjąć inicjatywę, to on jest w tym bardzo dobry.
4: Musimy tu postawić kropkę.
3: I myślę, że pewnie tak będzie.
1: Dariusz Domasiewicz kandydował na prezydenta Łomży w ostatnich wyborach, uzyskując w pierwszej turze ponad 40% głosów. Nie zabrakło wspomnień, honorowych odznaczeń, ale także słów docenienia. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży obchodziła dziś 35-lecie samorządu zawodowego. Przewodnicząca Okręgowej Izby Izabela Metelska podkreślała, że powołanie w 1991 roku samorządu wpłynęło pozytywnie na funkcjonowanie pielęgniarek i położnych.
5: Pomogło nam w takim samostanowieniu, ale też w budowaniu samodzielności zawodowej, ale też i w walce właśnie o tą godność zawodu i warunki pracy i płacy, chociaż tutaj również związki zawodowe miały swój duży udział. Także myślę, że jesteśmy przez te 35 lat dużo dalej niż nawet moglibyśmy sobie wymarzyć. Jest to zawód z misją na pewno. Jest to zawód zaufania społecznego. Bardzo dobrze postrzegany przez ludzi, przez pacjentów, ale przede wszystkim jest to zawód, w którym duże znaczenie ma wiedza i profesjonalizm.
1: Starosta łomżyński Lech Szabłowski mówił o swojej wdzięczności dla pielęgniarek.
6: Dla wszystkich nas, potencjalnych pacjentów, to nie zawód, tylko osoba bardzo bliska. Można powiedzieć, że w sytuacjach jakichś trudnych, związanych oczywiście ze zdrowiem, to pewnie najważniejsza, bo to jest ta osoba, do której przede wszystkim na początku zgłaszamy się, potem dopiero ewentualnie lekarz, no i opieka taka empatyczna, oczekiwana przez nas, no rzecz jest jakby nie do przecenienia. Stąd też no, jesteśmy wdzięczni wszystkim tym paniom, które ten zawód wykonują.
1: Samorząd pielęgniarek i położnych w Polsce mógł powstać dzięki zmianom ustrojowym, które dokonały się w Polsce po 1989 roku. Podstawą do powołania tej instytucji była ustawa z 19 kwietnia 1991 roku, która dawała zawodom medycznym szansę na niezależną reprezentację. Worki z ubraniami, puszki, butelki i zużyte opakowania. Kolneńscy policjanci odkryli nielegalne wysypisko śmieci. Mundurowi otrzymali zgłoszenie o zalegających odpadach w kompleksie leśnym pomiędzy Czerwonym a Waszkami, mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
0: Dzielnicowy potwierdził dane zgłoszenie, bo znalazł wyrzucone w lesie worki foliowe z ubraniami, puszki po alkoholu, butelki i opakowania po internetowych przesyłkach. Mundurowi ustalili sprawcę tego wykroczenia. Okazało się, że to 26-letni mieszkaniec powiatu kolnyńskiego. W rozmowie z policjantami mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Stwierdził, że sam nie wie, dlaczego to zrobił.
1: Mężczyzna posprzątał pozostawione przez siebie wysypisko, ale nie zmienia to faktu, że odpowie teraz przed sądem. W parku Jana Pawła II w Łomży stanęła nowa instalacja świetlna. To sporych rozmiarów napis Łomża z logo miasta. Pomysł zgłaszali sami mieszkańcy, mówi prezydent Mariusz Chrzanowski.
4: Już od dłuższego czasu mieszkańcy naszego miasta zwracali uwagę, że brakuje też takiego miejsca, gdzie można byłoby zrobić zdjęcie. Bardzo dużo miast ma właśnie takie napisy, gdzie mieszkańcy albo osoby, które przyjeżdżają, uwieczniają to na swoich zdjęciach. Później gdzieś ten przekaz parku Jana Pawła drugiego taki napis zdecydowaliśmy, że postawimy. Jest to miejsce przystosowane dla dzieci, dla najmłodszych na dole. Przy tym napisie mogą te dzieci sobie usiąść. Młodsze pewnie gdzieś też na tych literkach.
1: Napis jest monitorowany 24 godziny na dobę.
7: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Spiękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
5: Ogłoszenie nadawcy.
4: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
5: Ogłoszenie nadawcy.
3: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Pani Ewa Dobkowska-Duszak, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Wasza szkoła łamie stereotypy i pokazuje, że kształcenie zawodowe, techniczne to może być klucz do znalezienia dobrze płatnej pracy dla młodego człowieka?
2: Myślę, że tak. W naszej szkole kształcimy tak naprawdę młodzież tylko w szkołach branżowych, czyli w szkołach branżowych pierwszego stopnia i w technikum. W technikum w dwóch zawodach, technik agrobiznesu i technik technologii żywności. Natomiast w szkole branżowej w klasach wielozawodowych. Myślę, że my łamiemy stereotypy, ale też społeczeństwo trochę łamie stereotypy, przekonując się, że wybór szkoły branżowej czy też technikum nie jest wyborem drugiej kategorii, że są to szkoły, które tak samo dają możliwość dalszej ścieżki edukacyjnej i możliwość rozwoju. Przygotowujemy młodzież do egzaminów zawodowych, ale też do podjęcia pracy i później do ewentualnie zmiany pracy, bo uważamy, że nie sukcesem szkoły nie jest liczba wydanych dyplomów zawodowych czy liczba wydanych świadectw maturalnych, ale sukcesem szkoły jest absolwent, który poradzi sobie później w przyszłym życiu i podejdzie do tego odpowiedzialnie.
1: Pamiętamy, jak jeszcze było ładnych kilkanaście lat temu, kiedy tym kształceniem wiodącym było liceum i to był taki prestiż, gdzie się uczysz w liceum, później studia. No właśnie, a później z wykształceniem wyższym ktoś pracował fizycznie i pracuje fizycznie, bo myślę, że każdy z nas zna takie przypadki właśnie.
2: Tak, oczywiście. Dzisiejszy rynek pracy wymaga wykwalifikowanych pracowników. Pracodawcy oczekują, że młody człowiek, który przyjdzie do pracy, będzie posiadał już wiedzę i umiejętności. Jest to wymarzony pracownik, gdyż pracodawca nie musi tracić czasu i środków finansowych na dokształcanie tego młodego człowieka. I my właśnie takich pracowników przygotowujemy. Ale też chciałam zwrócić uwagę, że realia dzisiaj są takie, że młodzież na pewno nieraz będzie zmieniała pracę. Dzisiaj młodzi ludzie zmieniają zawody, zmieniają pracę i my też ich do tego przygotowujemy, kształcąc takie kompetencje przyszłości, czyli uczenie się przez całe życie, odpowiedzialność, taką elastyczność, dostosowywanie się do nowych warunków i myślę, że to jest bardzo ważne.
1: I zmiana pracy to nie jest porażka. Dzisiaj widzimy, jak to pokolenie się zmienia właśnie, jak ono się kształtuje na nowo, gdzie jeszcze 20-30 lat temu trochę było nie do pomyślenia, żeby co 5 lat zmieniać pracę. Nie słyszeliśmy o czymś takim jak wypalenie zawodowe.
2: Tak, ale myślę, że każda zmiana pracy, zmiana miejsca pracy jest szansą rozwoju. I tutaj właśnie ważne jest to uczenie się przez całe życie, bo zmieniając pracę, zmieniając miejsce pracy, uczymy się nie tylko tych umiejętności zawodowych, ale też umiejętności społecznych, interpersonalnych.
1: Jakie kierunki u was w waszej szkole cieszą się największą popularnością i są najczęściej wybierane?
2: U nas niezmiennie takim popularnym zawodem jest technik agrobiznesu, w którym uczymy również, rozwijając o taką innowację pedagogiczną, jest to pozyskiwanie środków unijnych. Podążamy za potrzebami społeczeństwa. Dużą popularnością też cieszy się technik technologii żywności. Tutaj pierwsza kwalifikacja to jest cukiernik lub piekarz. I jeżeli chodzi o szkołę branżową pierwszego stopnia, w największym stopniu chłopcy wybierają zawód mechanik pojazdów samochodowych.
1: Bo kształcąc zawodowo, musicie nadążać za tymi zmieniającymi się trendami na rynku i potrzebami również pracodawców.
2: Tak, oczywiście. My wybierając zawody, w których będziemy uczyć, też zasięgamy opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. To ona wskazuje, czy ten zawód jest potrzebny, czy nie, więc opiera się na badaniach rynku pracy i my nie kształcimy w zawodach, które nie są potrzebne i przydatne, tylko te, które właśnie rzeczywiście na naszym lokalnym rynku są jak najbardziej potrzebne.
1: Organizujecie dodatkowe kursy?
2: Organizujemy kursy kwalifikacyjne dla osób dorosłych. Słuchaczami mogą zostać osoby, które ukończyła 18 rok życia i największą popularnością cieszy się kurs, który daje kwalifikacje rolnicze. I tutaj mamy taką odwrotną sytuację, ponieważ osoby, które już uzyskały, można powiedzieć, czasami najwyższe wykształcenie, które chciały osiągnąć, czyli studia wyższe, wracają do nas do szkoły, zapisują się i uczą się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, żeby zdobyć kwalifikacje rolnicze. Bardzo dużo słuchaczy u nas przez wiele lat ukończyło, myślę, że no ponad 1000 słuchaczy skończyło ten kierunek, kwalifikacyjny kurs zawodowy rolniczy, ale też mamy kurs cukierniczy i kurs, który można zakończyć tytułem technika leśnika.
1: Tak, na przykład, jeśli chodzi o cukiernika, to dzisiaj cukiernik to taki artysta, patrząc na to, jakie te słodkości są tworzone, które nie tylko smakują, ale też pięknie wyglądają.
2: Tak, jesteśmy teraz w trakcie egzaminów zawodowych. W tym tygodniu klasa trzecia zdawała egzaminy zawodowe, więc piekli piękne torty. Jeden był taki czekoladowy, drugi z bitą śmietaną, ale właśnie mogliśmy dostrzec, jakiej precyzji potrzeba i jakiej wiedzy i umiejętności, żeby taki tort upiec. Także dlatego też dorosłe kobiety korzystają z tego kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zapraszamy wszystkich, tak, nie tylko młodzież, ale również i dorosłych do naszej szkoły.
1: I to też jest pewnie wasz atut, że osoby dorosłe też mogą zdobyć jeszcze wykształcenie, chociażby te rolnicze, które jest potrzebne w wielu przypadkach. Z biegiem lat wiemy, jak zmienia się nasze życie, a tym bardziej, że żyjemy też właśnie na terenach takich typowo rolniczych. Widzicie, że tym i młodym osobom, i tym nieco starszym, jak mówiłyśmy przed momentem, udaje się pracować w zawodzie?
2: Tak, zwłaszcza osobom, które ukończyły technikum agrobiznesu. To są osoby, które posiadają gospodarstwa rolne i oni już ucząc się, zdobywają doświadczenie we własnym gospodarstwie rolnym, więc tutaj ta wiedza i umiejętności zdobyte w szkole są nieocenione, jeśli chodzi o to życie zawodowe ich, bo oni jakby równolegle uczą się i już pracują. Uczniowie, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu w szkołach branżowych u pracodawców, często zostają u tych pracodawców już jako pracownicy na stałe. Wcześniej byli młodocianymi pracownikami, a teraz już tam pracują.
1: Pani dyrektor, w takich mniejszych szkołach, jak wasza, jest szansa na poszerzanie horyzontów i zdobywanie doświadczenia za granicą?
2: Za chwilę odniosę się do tego pytania i chciałam tutaj zauważyć, bo każdy myśli, że szkoła w Kadzidle, w takiej niewielkiej miejscowości, to jest nieduża szkoła. Ja policzyłam, my mamy ponad 650 uczniów i słuchaczy. To może to nie jest nieduża szkoła, mniejsza szkoła. To jest jedna z większych szkół tutaj w okolicy, w powiecie ostrołęckim. Natomiast odniosę się teraz do pytania. Tak, my od wielu lat jako zespół szkół powiatowych korzystamy z programu Erasmus Plus w sektorze kształcenia zawodowe. I co roku jakaś grupa uczniów wyjeżdża na staże zagraniczne, żeby zdobywać doświadczenie u zagranicznych pracodawców. W tym roku jedna grupa uczniów była na Malcie, a druga na Wyspach Kanaryjskich, na Fuerteventurze. Obecnie grupa nauczycieli przygotowuje się do wyjazdu też w ramach programu Erasmus Plus, żeby zdobyć doświadczenie zawodowe. Prawdopodobnie będzie to wyjazd do Portugalii na tak zwany job shadowing.
1: Dobrze, skoro ustaliłyśmy, że to wcale nie jest mała szkoła, bo faktycznie porównując, są przecież szkoły, które mają 100 czy 200 uczniów, u was jest ponad 600-650, tak jak pani dyrektor powiedziała. Co jest zatem największym atutem waszej szkoły, że tyle osób decyduje się kształcić właśnie w zespole szkół powiatowych w Kadzidle?
2: Myślę, że tutaj mamy kilka atutów, ponieważ kształcimy w zawodach, stworzyliśmy taką bazę dydaktyczną, która pozwala nam na to, żebyśmy byli ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów, w których kształcimy. Więc to jest ogromny atut, ponieważ młodzież zdaje egzaminy w warunkach, w których się uczy, na stanowiskach, na których na co dzień pracuje. Jest to niezwykle ważne, ponieważ wiadomo, sytuacja egzaminacyjna powoduje stres i obce miejsce ten stres potęguje, a tutaj oni uczą się na tych stanowiskach i później na nich zdają egzaminy. Drugim atutem jest kadra pedagogiczna. Mogę powiedzieć, że jest to kadra premium, dlatego że mamy egzaminatorów OKE we wszystkich przedmiotach maturalnych, podstawowych, a także egzaminatorów do kwalifikacji zawodowych, w których uczymy. Więc ci nauczyciele mogą przygotować uczniów w tak właściwy sposób, żeby zdali egzaminy zawodowe i maturalne na najwyższym poziomie. Kolejnym atutem jest, no tutaj będę nieskromna, ale baza sportowa. Myślę, że mamy najlepszą bazę sportową w regionie, gdyż dysponujemy salą gimnastyczną pełnowymiarową, siłownią, boiskiem trawiastym ze sztuczną nawierzchnią, oświetlonym, też pełnowymiarowym, boiskiem wielofunkcyjnym, na zewnątrz mamy siłownię, mamy tor przeszkód, bieżnię do skoków dal. No i tutaj takim naszym oczkiem w głowie jest strzelnica sportowa na 50 metrów i strzelnica pneumatyczna. Więc ta baza sportowa jest niesamowicie rozwinięta i myślę, że to jest ogromny atut.
1: Pani dyrektor, wspomniała Pani o tym zapleczu dydaktycznym, ale także o kadrze pedagogicznej. Jak to jest z tym zawodem nauczyciela? To jest jeszcze zawód, który cieszy się właśnie takim społecznym uznaniem?
2: Myślę, że tak. Nie można powiedzieć w naszym środowisku. Nasze środowisko jest niedużym środowiskiem. Mamy ogromne wsparcie rodziców i szacunek rodziców, zarówno osoby, które przychodzą do nas do szkoły. Nikt nigdy nie wyraził się źle o zawodzie nauczyciela. Myślę, że cieszy się on szacunkiem, ale też zmienia się relacja nauczyciela do osób z zewnątrz, czyli do rodziców, do partnerów i także relacja między nauczycielami a uczniami. I no, jest inaczej niż było to kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.
1: To też młodzież jest inna.
2: Ale nie odbieramy, że nie ma szacunku ten zawód.
1: Pani dyrektor, zdradzę, że rozmawiałyśmy o tym przed anteną. Mówiła Pani o tym, że Wasza szkoła stawia także na wsparcie osób, uczniów ze szczególnymi potrzebami. I to też jest u Was, no właśnie, w tych pierwszych kilku najważniejszych punktach, jeśli chodzi o funkcjonowanie placówki.
2: Tak, myślę, że zapewniamy na wysokim poziomie pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, którzy mają te specjalne potrzeby edukacyjne. Dbamy o to, żeby w naszej szkole każdy czuł się bezpiecznie, czuł się dobrze, mógł rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Dbamy też o to, że jeżeli uczeń ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to żeby dostosować mu te warunki kształcenia specjalnego i też zapewnić mu jak najlepszą opiekę.
1: A zdarza się tak, że ktoś przepisuje, że rodzice zdecydują się przepisać swoje dziecko właśnie do Waszej szkoły, do Waszej placówki z tego względu?
2: Tak, nawet ostatnio mieliśmy takie zdarzenie. Mama przepisała ucznia z innej szkoły, ponieważ usłyszała taką opinię o szkole, że uczeń tutaj będzie miał zapewnioną bardzo dobrą opiekę, dobrego nauczyciela współorganizującego kształcenie, więc cieszy nas to, że taka informacja zwrotna do nas przychodzi.
1: Czyli po sznureczku taka informacja przechodzi dalej. Jak wygląda współpraca z powiatem ostrołęckim? Na jakie wsparcie Wy jako szkoła powiatowa możecie liczyć?
2: Powiat ostrołęcki jest organem prowadzącym dla naszej szkoły, więc ta współpraca jest stała, ciągła, nieustanna i bardzo dobra.
1: No właśnie, i to chyba najważniejsze, że bardzo dobra.
2: Bardzo dobra, tak. Jeżeli chodzi o takie rzeczy materialne, to mamy wsparcie ogromne w tym, że powiat dba o to, żeby ciągle rozwijać bazę dydaktyczną, unowocześniać budynek, obiekty zewnętrzne.
1: Ostatnio a to też jest ważne właśnie, żeby to wizualnie przyciągało wzrok. No bo my dzisiaj jednak żyjemy w dobie tego, że no właśnie, patrzymy na to, co widzimy i to przyciąga i być może jest tym właśnie punktem, który decyduje o tym, że ktoś wybiera Waszą szkołę.
2: Tak. Ostatnim przedsięwzięciem było oświetlenie boiska, także są Jupitery i one pozwalają na to, że możemy grać, rozgrywać mecze wieczorami przy dobrym oświetleniu, ale też tutaj powiat ostrołęcki pamięta o młodzieży tak bezpośrednio. Mamy kreatywny budżet szkolny, czyli z budżetu szkoły młodzież może zadysponować 4000 zł i zdecydować, na co te pieniądze wydamy. W ubiegłym roku młodzież zdecydowała, żeby kupić stół do bilarda i piłkarzyki. W tym roku zagospodarowali sobie kącik do wypoczynku. Więc takie bezpośrednie decyzje młodzieży też są tutaj ważne. Oni zarządzają w pewnej kwestii budżetem szkoły.
1: A to też jest docenienie dla nich, że oni mają ten głos. Może 4000 to nie jest jakaś zawrotna suma, ale dla nich daje może to takie poczucie, że mogą decydować i mają wpływ na to, co się dzieje dookoła.
2: Młodzież może otrzymywać nagrody okolicznościowe pana starosty Ostrołęckiego. Jest co roku nagroda dla najlepszego absolwenta i wiem, że w piątek na sesji Rady Powiatu będzie uchwalona uchwała o stypendium pana starosty, prawdopodobnie dla uczniów, którzy będą osiągali wysokie wyniki w nauce.
1: Czyli honorujecie tych najlepszych. Nawiązuję tutaj i mam na myśli tę ostatnią sytuację właśnie z lodami i z rozdawaniem tych lodów właśnie dla uczniów, którzy mają czerwony pasek. Uważa pani dyrektor, że trzeba nagradzać i doceniać tych, którzy wyróżniają się na tle innych?
2: Oczywiście, trzeba nagradzać, trzeba ich uhonorować, trzeba pokazywać osoby, które osiągają wysokie wyniki, żeby inni mogli sobie stawiać też wysokie cele, bo trzeba dążyć do wysokich celów, a nie zasłaniać, ukrywać osiągnięcia młodych ludzi. Zresztą dla tych osób, które osiągają te wyniki, to jest taka nobilitacja i ważne jest, żeby motywować ich do dalszego rozwoju.
1: Pani dyrektor, wakacje coraz bliżej. Mamy prawie połowę czerwca. Czekacie na te wakacje z utęsknieniem. Jaki to był rok szkolny?
2: Myślę, że był to rok szkolny intensywnej, ale owocnej pracy. Dużo zdarzeń było w szkole, dużo się działo. Najbardziej pewnie z utęsknieniem czekają uczniowie na te wakacje, żeby odpocząć, bo też oni poświęcili dużo czasu, dużo zaangażowania, nie tylko na naukę, ale na różne przedsięwzięcia, które były w szkole.
1: A teraz jeszcze przed wami jakieś egzaminy?
2: Jesteśmy w trakcie egzaminów zawodowych. I jeszcze w następnym tygodniu również są egzaminy zawodowe.
1: Jest stres? Chociaż pewnie dla pani nie, bo pani dyrektor pełni funkcję dyrektora już około 20 lat, jak dobrze pamiętam.
2: Tak. Jest stres, co roku
1: jest stres.
2: Co roku jest stres, ponieważ muszą być zachowane procedury, nie można tych procedur łamać, więc stres jest.
1: A uczniowie, młodzież tych procedur przestrzega?
2: Tak, no, tak.
1: Pilnuje, są świadomi tego?
2: Pilnujemy tego, żeby procedury były zachowane, młodzież jest świadoma, przygotowana dobrze do egzaminów, więc na pewno też się stresują, bo każdy egzamin wywołuje jakieś emocje, ale przestrzegają procedur.
1: A czego życzyłaby pani i sobie, i kadrze, i uczniom na ten najbliższy czas?
2: Na najbliższy czas to takiej cierpliwości i siły do wytrwania do końca roku, a później spokojnych, bezpiecznych wakacji, radosnych, żebyśmy wszyscy wypoczęli i mogli zacząć rok szkolny od nowa.
1: No to my też tego życzymy bardzo serdecznie i serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Pani Ewa Dobkowska-Duszak, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, była naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, pani redaktor.
0: Dziękuję. Nasz gość dnia.

0: /regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. To będzie historyczny weekend dla Łomży i regionu. W niedzielę do miasta po 33 latach wróci kolej pasażerska. Pierwszy pociąg odjedzie o 5.39 do Białegostoku. Jednak dzień przed oficjalnym powrotem pociągów do Łomży, czyli w sobotę, Polregio zorganizuje inauguracyjny przejazd na trasie Ostrołęka-Łomża. Mówi rzecznik Polregio Karol Jakubowski.
2: To wydarzenie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ten pociąg specjalny odjeżdża o godzinie 10 z Ostrołęka. Łęki, potem z Łomży wraca o godzinie 13.30 i na chwilę obecną praktycznie wszystkie bilety, które były do wykupienia na to połączenie, zostały już wykupione. I również tutaj w Łomży przewidujemy taką specjalną strefę dla mieszkańców, taka strefa odpoczynku na rynku w Łomży. Będą wystawione namioty, będą różnego rodzaju atrakcje, będzie strefa właśnie jej odpoczynku.
1: Pierwszy zaplanowany przejazd pociągu z Łomży do Białegostoku odbędzie się w niedzielę o 5.39. Pociąg będzie jechał około godziny i 40 minut.
2: Ma przed sobą do pokonania ponad 100 kilometrów. Będzie również zatrzymywał się na 9 stacjach i przystankach pomiędzy Łomżą a Białymstokiem. I ten planowy dojazd do Białegostoku, tego pierwszego rozkładowego pociągu, zaplanowany jest na godzinę 7.20. Przewidujemy, że tych połączeń będzie 4 pary w ciągu dnia takiego pracującego, natomiast weekendami tych połączeń będą 3 pary.
1: W ramach taryfy podlaskiej bilet normalny na trasie Białystok-Łomża ma kosztować 18,70. Przy zakupie przez stronę internetową bądź aplikację cena jest niższa i wynosi 16,83. Wszelkie informacje dotyczące odjazdów i przyjazdów pociągów oraz kupowania biletów można znaleźć na stronie polregio.pl. Od niedzieli będą również 2 kursy z Łomży do Olsztyna o godzinie 6.13 i 14.46. Czas przejazdu to około 2,5 godziny. Stawiałbym na Dariusza Domasiewicza jako kandydata na prezydenta Łomży, przyznał na naszej antenie członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek. Miejski radny i dyrektor łomżyńskiego szpitala w przestrzeni publicznej funkcjonuje jako jeden z potencjalnych kandydatów na stanowisko gospodarza miasta. Jacek Piorunek, który jest szefem Koalicji Obywatelskiej w powiecie łomżyńskim, przyznaje, że Dariusz Domasiewicz najprawdopodobniej otrzyma poparcie partii w wyborach za 3 lata.
3: Dzisiaj jak patrzę na niego, jakim jest dyrektorem szpitala i też to, co słucham wśród ludzi na jego temat, no to ma dobre notowania. Ja na przykład, jeśli będę miał coś do powiedzenia, prawda, w tej sprawie, a wydaje mi się, że będę miał, to na niego bym stawiał jako kandydata na prezydenta Łomży. Tym bardziej, że to, co się dzieje w szpitalu i jego duże zaangażowanie, jego determinacja w kampanii, bo to trzeba pamiętać, że tu trzeba robić silne kampanie, tu trzeba naprawdę przyjąć inicjatywę, to on jest w tym bardzo dobry.
4: Musimy tu postawić kropkę.
3: I myślę, że pewnie tak będzie.
1: Dariusz Domasiewicz kandydował na prezydenta Łomży w ostatnich wyborach, uzyskując w pierwszej turze ponad 40% głosów. Nie zabrakło wspomnień, honorowych odznaczeń, ale także słów docenienia. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży obchodziła dziś 35-lecie samorządu zawodowego. Przewodnicząca Okręgowej Izby Izabela Metelska podkreślała, że powołanie w 1991 roku samorządu wpłynęło pozytywnie na funkcjonowanie pielęgniarek i położnych.
5: Pomogło nam w takim samostanowieniu, ale też w budowaniu samodzielności zawodowej, ale też i w walce właśnie o tą godność zawodu i warunki pracy i płacy, chociaż tutaj również związki zawodowe miały swój duży udział. Także myślę, że jesteśmy przez te 35 lat dużo dalej niż nawet moglibyśmy sobie wymarzyć. Jest to zawód z misją na pewno. Jest to zawód zaufania społecznego. Bardzo dobrze postrzegany przez ludzi, przez pacjentów, ale przede wszystkim jest to zawód, w którym duże znaczenie ma wiedza i profesjonalizm.
1: Starosta łomżyński Lech Szabłowski mówił o swojej wdzięczności dla pielęgniarek.
6: Dla wszystkich nas, potencjalnych pacjentów, to nie zawód, tylko osoba bardzo bliska. Można powiedzieć, że w sytuacjach jakichś trudnych, związanych oczywiście ze zdrowiem, to pewnie najważniejsza, bo to jest ta osoba, do której przede wszystkim na początku zgłaszamy się, potem dopiero ewentualnie lekarz, no i opieka taka empatyczna, oczekiwana przez nas, no rzecz jest jakby nie do przecenienia. Stąd też no, jesteśmy wdzięczni wszystkim tym paniom, które ten zawód wykonują.
1: Samorząd pielęgniarek i położnych w Polsce mógł powstać dzięki zmianom ustrojowym, które dokonały się w Polsce po 1989 roku. Podstawą do powołania tej instytucji była ustawa z 19 kwietnia 1991 roku, która dawała zawodom medycznym szansę na niezależną reprezentację. Worki z ubraniami, puszki, butelki i zużyte opakowania. Kolneńscy policjanci odkryli nielegalne wysypisko śmieci. Mundurowi otrzymali zgłoszenie o zalegających odpadach w kompleksie leśnym pomiędzy Czerwonym a Waszkami, mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
0: Dzielnicowy potwierdził dane zgłoszenie, bo znalazł wyrzucone w lesie worki foliowe z ubraniami, puszki po alkoholu, butelki i opakowania po internetowych przesyłkach. Mundurowi ustalili sprawcę tego wykroczenia. Okazało się, że to 26-letni mieszkaniec powiatu kolnejskiego. W rozmowie z policjantami mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Stwierdził, że sam nie wie, dlaczego to zrobił.
1: Mężczyzna posprzątał pozostawione przez siebie wysypisko, ale nie zmienia to faktu, że odpowie teraz przed sądem. W parku Jana Pawła II w Łomży stanęła nowa instalacja świetlna. To sporych rozmiarów napis Łomża z logo miasta. Pomysł zgłaszali sami mieszkańcy, mówi prezydent Mariusz Chrzanowski.
4: Już od dłuższego czasu mieszkańcy naszego miasta zwracali uwagę, że brakuje też takiego miejsca, gdzie można byłoby zrobić zdjęcie. Bardzo dużo miast ma właśnie takie napisy, gdzie mieszkańcy albo osoby, które przyjeżdżają, uwieczniają to na swoich zdjęciach. Później gdzieś ten przekaz parku Jana Pawła drugiego taki napis zdecydowaliśmy, że postawimy. Jest to miejsce przystosowane dla dzieci, dla najmłodszych na dole. Przy tym napisie mogą te dzieci sobie usiąść. Młodsze pewnie gdzieś też na tych literkach.
1: Napis jest monitorowany 24 godziny na dobę.
7: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: 7:09. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam pana serdecznie i witam wszystkich państwa.
1: W Łomży 14 czerwca, czyli już w tę niedzielę, oficjalnie wróci kolej. Łomża wraca na kolejową mapę Polski po ponad 30 latach, ale czy to nie jest przynajmniej o te 15 lat za późno?
2: Mi się wydaje, że i 30 lat za późno. To jest taka sytuacja, że w pewnym momencie tak duże miasto jak Łomża w wyniku jakichś nieporozumień, na pewno w wyniku też braku lobbingu, w wyniku też braku zainteresowania i pewnie środków finansowych, utraciło to połączenie. I 33 lata mija, dzięki Bogu jest wszystko na dobrej drodze. Już wszystko jest praktycznie zrobione. Oczywiście kosmetyka cały czas, chociaż przerażają mnie ta szybkość, bo na przykład peron w Konarzycach to chyba w ciągu jednej nocy zbudowano. Ale mam nadzieję, że te technologie są na tyle dobre, że to będzie trwałe i funkcjonalne. I kolej wraca. I 14 co prawda będziemy mieli rzeczywiście otwarcie takie oficjalne, nieoficjalne, tylko już regularne, ale oficjalna uroczystość i pierwszy pociąg wjedzie 13.
1: Tak z Ostrołęki do Łomży.
2: Tak jest, na pewno za późno, nawet teraz jak się patrzy na ludzi, się ich słucha, to jest takie zauroczenie tym wszystkim. Ktoś z boku patrzący mówi, Boże, czemu oni się cieszą, no nie, że kolej wjedzie do miasta, bo generalnie tak duże miasta tą kolej posiadają, no ale ja już nic nie zrobię, jeśli chodzi o historię. Dzięki Bogu, że przezwyciężyliśmy ten kryzys. I rzeczywiście 13 czerwca o godzinie 10:30 wjedzie pierwszy pociąg z Ostrołęki i później o godzinie 13 do tej Ostrołęki wróci. To będzie taki, można powiedzieć, przedwstępny wjazd i wyjazd. Oczywiście z uroczystością, z briefingiem prasowym wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania kolei. Na pewno będzie to duże święto dla Łomży.
1: Ale właśnie powiedział pan o tym, że ludzie trochę są zdziwieni, dlaczego wy się tutaj w Łomży tak cieszycie. No ale czy jednak mieszkańcy Łomży też jeżdżą po świecie. Widzieli nieraz pociąg. I trochę ta prędkość, która będzie, czyli no godzina 40 z Łomży do Białegostoku, prawie 2 godziny w przyszłym roku z Łomży do Warszawy, to mówiąc delikatnie, szału nie ma.
2: Tak czułem, że pan zada mi to pytanie. Ja też myślę, że szału nie ma. Tym bardziej, że jest to kolej spalinowo-hybrydowa, prawda? I lokomotywy będą na tym odcinku, bo my nie mamy tutaj elektryfikacji. Elektryfikacja jest w planie dopiero następnym, także ona będzie. No, ja powiem panu tak, na razie szału nie ma, ponieważ linia 36, a więc ta śniadowo-łapy jest cały czas remontowana, bo projekt zakładał linię 49, a więc Łomża śniadowo i śniadowo-łapy. I jeszcze ta modernizacja trwać będzie. Będą wszelkiego rodzaju systemy, które umożliwiają szybszy przejazd pociągu, wprowadzane na tym odcinku. I rzeczywiście no, 80 minut na razie do Białegostoku to dużo, prawda?
1: Samochodem 45 minut, przy dobrej trasie 50 może.
2: Oj, to pan musi cały czas mandaty płacić. Tak, to ja, bo ja jeżdżę codziennie do Białegostoku i powiem szczerze, że no tak ponad godzinę trzeba jechać, żeby to było normalnie.
1: To prawda? Zakorkowana droga musi być.
2: No jest.
1: Już
2: na początku jest, bo ja jadę przez Piątnicę, prawda, to tam jest taki problem, bo tam jest korek się robi, ale później jest normalnie, później mamy też 8, prawda, to już jeszcze szybciej. I tak mówię, godzinę to spokojnie. I teraz, jeżeli będziemy jechać powiedzmy te 20-25 minut więcej, to może szału rzeczywiście nie ma, ale trzeba pamiętać, że po pierwsze jest taniej, po drugie w komfortowych warunkach, bo to zmodernizowane pociągi, nowoczesne pociągi z klimatyzacją, zawsze możemy sobie wstać, pochodzić, porozmawiać i wydaje mi się, że już te 20 minut, no nie narzekajmy, bo zawsze można narzekać. Tym bardziej, że po wprowadzeniu tych wszystkich unowocześnień typu elektryfikacja plus te systemy, które zostaną wprowadzone, żeby pociągi nie musiały się, lokomotywy być odczepiane. Także to spowoduje, że ta prędkość będzie zbliżona do prędkości samochodu, którym się poruszamy do Białegostoku.
1: Także, ja tak się zastanawiam.
2: Żebyśmy spokojnie.
1: Spokojnie, ale bo tak, bo mieszkańcy mieli obiecane, jeszcze w ramach tego projektu CPK, to do Warszawy to miało być ponad godzinę, niecałą. No i w końcu ktoś przyszedł, powiedział, dobra, może tego CPK nie ma, macie szybko i dajcie nam święty spokój. Godzina 50 wam wystarczy. Cieszcie się, że w ogóle tu jakaś kolej będzie.
2: Nie, no tak. Najważniejsze dla nas jest kolej do Warszawy oczywiście. Ona dopiero ruszy w sierpniu 2027. Ten odcinek Tłuszcz Ostrołęka musi być zmodernizowany. I też pojazdy, którymi będziemy się poruszać w tym miejscu, jeszcze są wykonywane. To jest taki jakby odpowiedź PKP PLK, dlaczego Warszawa jeszcze nie rusza. Panie redaktorze, no nie od razu Rzym zbudowano. No na pewno, gdyby od razu wprowadzono tutaj taką linię, która jeździ szybciej, byłoby o wiele, wiele lepiej, ale myślę, że powoli do tego dojdziemy. Myślę, że ten rok 2027, poza tym będziemy cały czas kontrolować te przejazdy. Będziemy patrzeć na ich opłacalność, bo jeżeli ludzie na przykład stwierdzą, że jest za długo się jedzie do Warszawy czy do Białegostoku, to na pewno Polregio będzie interweniował Urząd Marszałkowski, bo my jesteśmy organizatorami tych przewozów w ramach Polregio oczywiście, bo będą też inne, Intercity i tak dalej. Także na pewno każdemu będzie zależeć na ekonomii. Dobrze byłoby, gdybyśmy korzystali z tych pociągów, prawda? Zostawmy te samochody nasze. Tym bardziej, że benzyna tanio nie kosztuje, prawda? Ochrona środowiska, problemy z parkowaniem. To wszystko nas boli, jesteśmy zdenerwowani momentami, a tutaj nawet jeśli to będzie jechało 15-20 minut dłużej, to pewnie szukanie parkingu gdzieś tam w Warszawie czy w Białymstoku pochłonie nam więcej czasu niż dojazd kolejo. Także no, korzystajmy z tego, my będziemy to obserwować, niech państwo również nam pomogą, bo ważna jest też ekonomia, bo tutaj nikt nie będzie do tego dopłacał, prawda, w nieskończoność. Mamy obszary, w których dopłacamy i dopłacać musimy, to jest ochrona zdrowia, to jest budowa dróg, prawda, to jest cały system oświaty.
1: No tu nie chcecie dopłacać.
2: I kultury, ale myślę, że przewozy regionalne, my też dopłacamy oczywiście do nich i to straszne pieniądze, powinny być jakby, jak trzeba, to musimy, bo to jest zapewnienie usług społeczeństwu, ale dobrze byłoby, żeby te koszty nie były tak wielkie po stronie samorządu.
1: Wiemy, że te dwie największe partie w Polsce, Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, mają problem z tym, żeby pochwalić siebie nawzajem. No i tutaj, czy oddałby pan cesarzowi co cesarskie, bo to jednak rząd PiS-u, zarząd Prawa i Sprawiedliwości, to oni ruszyli tak na poważnie ten temat powrotu kolei do Łomży.
2: Ja powiem panu szczerze, że ja już to wyjaśniałem w kilku miejscach. Między innymi takiego wywiadu udzieliłem na torach ostatnio. Po pierwsze, jest ogromna prośba, żebyśmy nie upolityczniali tej budowy tej infrastruktury.
1: Ale nie upolitycznia, trzeba powiedzieć wprost, kto to rozpoczął.
2: Tak, tak, tak. Za, chwilę powiem, bo to wszystko sprowadza się do jakiejś paranoi, że jakieś wiesza się plakaty w powiecie, jakieś billboardy stoją i walka polityczna przy tej okazji.
1: No widziałem jeden billboard już posłanki Koalicji Obywatelskiej na przykład.
2: No ja widziałem też plakaty posłanki z PiSu, także w piątnicy można zobaczyć, także no jest tego dużo. W każdym bądź razie i jedna i druga nie powinna tego robić, mi się wydaje, dlatego że upolitycznianie tego jest bez sensu. A powiem, jak było, to szybko powiem, jak było. W 2019 roku rzeczywiście powstaje program Kolej Plus, a więc system uzupełniania infrastruktury lokalnej i regionalnej kolejowej. I województwo podlaskie wchodzi do tego systemu jako jedyne miejsce w województwie podlaskim. Tam wybrano tych projektów w kraju około 30 i Łomża też się tam zakwalifikowała. Następnie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego daje środki finansowe dla PKP PLK na stworzenie dokumentacji i również sam uczestniczy w prognozowaniu i planowaniu tych linii. I tak to mniej więcej wygląda, tylko że zaplanowano tę linię zakończenie na rok 2029-2030, prawda? Dosyć odległy termin. I przełom nastąpił w roku 2025, kiedy Donald Tusk na torach, torach tutaj w Łomży ogłosił, że kontynuujemy program, ale zmieniamy datę. W ciągu roku musimy tą kolej uruchomić. A więc 3 lata wcześniej niż być powinno. I zaangażował całe PKP PLK i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, żeby sprężyli się w tym kierunku. I mamy efekt, po roku czasu w sobotę otwieramy tę kolej. A więc wracając do pańskiego pytania, to powiem tak. Rozpoczął PiS, ale piękne zakończenie i kontynuacja, bo PiS nie budował tego, tylko tyle, że to było wszystko w planowaniu, oczywiście w pomyśle, ale już budowa, przetargi, środki finansowe, a w szczególności 3 lata wcześniejsze oddanie tego odcinka, to Koalicja Obywatelska i PSL. Także
1: Czyli współpraca tutaj.
2: I jedni, i drudzy, panie redaktorze, przyczynili się do pięknego dzieła stworzenia kolei w Łomży. I ja tu ja nikogo nie ujmuję niczego. Tylko podkreślam również zasługę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, które naprawdę w tym wydarzeniu, gdyby nie Urząd Marszałkowski, gdyby nie jego zaangażowanie, to prawdopodobnie nic by dzisiaj z tego nie było. Mamy oczywiście problem z tym jeszcze, dlatego że rozłożone mieliśmy środki finansowe do roku 2030, prawda, żeby zapłacić. Cały projekt kosztuje 430 milionów, a my mamy dopłacić 65 milionów jako Urząd Marszałkowski z budżetu województwa.
1: Czyli skądś trzeba było zabrać te pieniądze, żeby dać na kolej?
2: Jeszcze nie zabraliśmy, bo to nie ma tak skąd zabrać. Dopiero rozmawiamy z PLK, żeby nam trochę pofolgował w tym płaceniu, ale już dochodzimy do porozumienia i myślę, że tutaj bez jakiegoś, na pewno z obciążeniem Urzędu Marszałkowskiego to nie ulega wątpliwości, ale postaramy się jak najszybciej za to zapłacić.
1: No dobrze, więc ja myślałem, że na przykład premier stawi się na taki pierwszy, ten regularny pociąg z Łomży do Białegostoku o 5:39, ale chyba za wcześnie.
2: Ja wiem, czy dla niego za wcześnie. Ja wiem, że on rano wstaje i biega. To pewnie też to tak jak nasz wojewoda. On też wstaje tam chyba 5 rano i zaczyna biegać codziennie. Także pewnie może nie, ale wydaje mi się, że łączenie takiej uroczystości, prawda, razem z regularnym połączeniem byłoby może nie na rękę, bo być może ludzie chcą już skorzystać i jechać, a tutaj tłumy ludzi, redaktorów, prawda, gazet, fleszy, zamknięte pole, bo trzeba to wszystko zamknąć, bo to wiadomo, ochrona. To wyprzedzono to jeden dzień i rzeczywiście prawdopodobnie ja też o tym nie wiem, bo to wszystko jest trzymane, te wszystkie informacje to dopiero ukazują się 24 godziny przed albo jeszcze jeszcze później przed wydarzeniem, ale z tego, co mówią dziennikarze, bo oni wiedzą chyba najlepiej, to z Ostrołęki właśnie premier na tory, na peron w Łomżyński wjedzie i później będzie briefing, uroczystość otwarcia. A jak nie, no to na pewno pojawi się w Łomży bezpośrednio. Tego powiem panu szczerze, no nie wiem. Nie wiem,
1: się okaże. Nie wiem. Czas pokaże, jak mówi Zenek Martyniuk.
2: Tak jest.
1: No dobrze, do Zenka jeszcze przejdziemy, jak starczy czasu. Ale tak, radni PiS ponownie złożyli projekt stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec paktu migracyjnego. Czy Sejmik tym razem tym tematem się zajmie, czy takie stanowisko przyjmie?
2: Tak, będziemy przyjmować takie stanowisko. Prawdopodobnie to się odbędzie na najbliższej sesji. Wczoraj rozmawialiśmy, przewodniczący wyznaczy ten termin. I prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy... Nawet trudno powiedzieć, że całe Prawo i Sprawiedliwość, kilku jego takich najważniejszych działaczy na pewno będzie wykorzystywać ten moment do następnej chucpy. To znaczy pewnie ściągną ludzi z Konfederacji, z Solidarności, z różnych stowarzyszeń, które funkcjonują gdzieś tam w Białymstoku, a są przyjazne i z chęcią w takich happeningach uczestniczą. I pewnie będziemy mieli powtórkę z rozrywki.
1: Czyli znowu przepychanki z ochroniarzami, tak?
2: Znaczy, myślę, że to będzie bardziej uporządkowane tym razem. Przede wszystkim będzie transparentne, jaka jest możliwość wejścia, ile osób ma wejść. Wie pan, nie może wejść do... Nie może być tak, że sejmik się odbywa, a ja nie widzę przewodniczącego na przykład, no nie, bo tłum ludzi okupuje salę. Tak, no tak nie można zafunkcjonować. Wydaje mi się, że to bardziej będzie ucywilizowane, ale z pewnością działacze Prawa i Sprawiedliwości, niektórzy radni wykorzystają ten fakt, żeby mówić jakieś niestworzone rzeczy i bzdury na temat nielegalnej migracji, którą my niby popieramy. Ja powtarzam, ja tu już tysiące razy mówiłem, w Radio Nadzieja też, że my nie popieramy żadnej nielegalnej migracji, jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji.
1: Ale to odsiewając te wszystkie takie tematy stricte polityczne, chodzi o same stanowisko w sprawie tego centrum. Było stanowisko
2: nie,
1: zniknęło.
2: To nie jest sprawie, a centrum integracji?
1: Tak, to cudzoziemców.
2: Nie, no to nie dotyczy tego, to już było wcześniej, prawda? Tutaj, ja panu powiem tak, centrum integracji nie powstało, ono miało być prowadzone między innymi przez diecezję, prawda?
1: Znaczy sprzeciw wobec paktu migracyjnego, tak, wobec paktu migracyjnego.
2: No właśnie, to do tego wszystkiego doprowadził marszałek Kosicki, który podpisywał wszelkiego rodzaju pisma i godził się na takie powstanie, a teraz, kiedy już nie rządzi, oczywiście przeciwko temu protestuje. Jeśli chodzi o pakt migracyjny, to my jesteśmy wyłączeni z relokacji migrantów, nie będzie tu żadnych migrantów, ponieważ przyjęliśmy Ukraińców, i jakby Polska tutaj nie wchodzi w grę, także jesteśmy spokojni. Zbudowaliśmy potężną zaporę przeciwko nielegalnej migracji w województwie podlaskim i ją utrzymujemy. Trzeba pamiętać, to nie są małe pieniądze, to są straszne pieniądze. I praktycznie do zera wynosi ten poziom przekraczania granicy w województwie podlaskim.
1: Ale myślę, że wszyscy o tym wiedzą, dlatego tym bardziej mieszkańcy się zastanawiają, dlaczego trzeba było się wycofać z tego stanowiska w sprawie paktu migracyjnego.
2: Dlatego, że to stanowisko, które przyjęliśmy, nie było złe. To nie było stanowisko przeciwko ani rządowi. Mało tego, popierające polski rząd z tego względu, że myśmy to stanowisko przerobili wcześniej, oczywiście w ramach procedur sejmikowych. Złagodziliśmy je, ale niestety zawarliśmy dwa takie sformułowania, które uderzyły w tak zwaną klauzulę Unii Europejskiej, która dotyczy migracji. I w momencie, kiedy złożyliśmy wniosek o środki finansowe na modernizację Opery Filharmonii Podlaskiej do programu Fenix, to była duża suma środków finansowych, bo to prawie 44 miliony złotych, to nam w związku z tym odrzucono.
1: No tak, dlatego wycofaliście się z tego stanowiska.
2: I to stanowisko nie miało żadnego znaczenia, powiem panu szczerze, następnego dnia się pewnie niewiele osób tym już interesowało, a my straciliśmy środki finansowe.
1: Ale mało macie je?
2: Mało tego, rozpoczęto również analizę środków z programu Fenix, które otrzymaliśmy na budowę Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. Także jeśli jeszcze tam mielibyśmy stracić, to my nie możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. I myśmy wycofali się z tego stanowiska, mimo że ono było naprawdę najbardziej łagodne ze wszystkich, jakie może być.
1: No pan sam mówił na naszej antenie, że pan się z tym nie zgadza ogólnie, tak? Z tą decyzją, że to stanowisko jest sprzeciw jakiejś mniejszości narodowej tutaj w Podlaskiej.
2: Ono nie było. Ono było naprawdę bardzo łagodne, zmienione. Tam nie było jakichś haseł antyeuropejskich, jakichś przeciwko klauzulom i tak dalej, przepisom równości i nic z tych rzeczy nie było, ale zostały tam chyba dwa czy trzy zdania, które w ferworze tej szybkiej zmiany na sejmiku nie zostały być może przeanalizowane i dostrzeżone i Ministerstwo Kultury je wykorzystało. No,
1: może należy je wykreślić i przyjąć nowe bez tych zdań.
2: To niewykluczone, że tak będzie właśnie. Takie stanowisko mniej więcej już bez tych zdań zostanie przyjęte.
1: Na tej najbliższej sesji?
2: Myślę, że tak. Jeszcze są w tej chwili, to jest sprawa przewodniczącego sejmiku, on ustala to wszystko z przewodniczącymi klubu, poszczególnych klubów politycznych, które są w sejmiku i wkrótce ogłosi. A wracając jeszcze do pańskiego pytania, czy otrzymamy środki finansowe z Feniksa, to po złożeniu naszego protestu, czyli odwołania, bo to tak się protest nazywa, ale to jest odwołanie do Ministerstwa Funduszy, Ministerstwo Funduszy uchyliło decyzję Ministerstwa Kultury i nakazało ponownie rozpatrzyć przez Ministerstwo Kultury, a więc i Dziedzictwa Narodowego. Ja nie przesądzam, ale to jest dobry ruch i dzisiaj po wycofaniu się z tego stanowiska ja wierzę, że te środki finansowe otrzymamy. My sobie nie możemy pozwolić na utratę środków europejskich, bo to są potężne pieniądze. Dla jakichś zabaw które uskutecznia w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość na sejmiku, a robi to tylko po to, żeby punktować w tym obszarze wyborczym. Oczywiście nie ulega wątpliwości, następny rok to wybory parlamentarne, później będą wybory samorządowe. Jazda na tej narracji migracyjnej dla Prawa i Sprawiedliwości, tym bardziej, że rywalizuje z Konfederacją o odpowiedni elektorat, jest ważna i oni będą to robić.
1: Ale deklaracja padła, stanowisko będzie przyjęte bez tych zdań.
2: Tak, będzie nowe stanowisko, tak.
1: Już kończąc powoli, bo wspomniałem o tym Zenku, bo tutaj mam pewien dysonans. Pamiętam, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to posłowie Koalicji Obywatelskiej, wtedy jeszcze Platformy, mówili: PiS tutaj do telewizji wprowadza Zenka Martyniuka, gwiazda niskich lotów, wieś tańczy i śpiewa. A tymczasem województwo podlaskie, Koalicja Obywatelska organizuje koncerty, gdzie gwiazdą jest Zenek Martyniuk.
2: To znaczy, pan wraca do tych czasów, kiedy Zenka Martyniuka wprowadzono do Opery Podlaskiej. Ja nie chcę nic przeciwko człowiekowi mówić, ani przeciwko tej jego muzyce, bo ona ma wielu zwolenników. Sam pan widzi.
1: No oczywiście, że
2: chociażby,
1: tak.
2: Chociażby te koncerty, które w tej chwili się organizuje, to kilkanaście tysięcy ludzi przychodzi na to. Ludzie się bawią i jakby zostawmy ten fakt. Jest to pewien obszar muzyki rozrywkowej, którą ludzie lubią i tutaj nie można z tym walczyć, ale wprowadzanie operę nie po to budowano, żeby tam królowała muzyka disco polo.
1: Ale to nie tylko była opera, to były koncerty w Zakopanem na przykład.
2: Raczej, ale ja mówię o naszym regionie. Raczej kultura najwyższych lotów powinna mieć tam miejsce i ma w tej chwili. A jeśli chodzi o koncerty takie plenerowe, jak na przykład otwarcie lata, Dzień Dziecka, czy inne uroczystości, gdzie możemy wspierać poszczególne gminy, no bo tak jak tutaj gmina Łomża była, prawda, gmina Czyżew, Siemiatycze miasto, prawda, no to wspieramy, bo w tym momencie też promujemy województwo podlaskie, tam są stędy województwa podlaskiego, ludzie wiedzą, że województwo podlaskie jakby umożliwia tą atrakcję i w ten sposób jest promowane, także no...
1: Czyli nie ma problemu teraz z Zenkiem.
2: Ja panu powiem, ja nie miałem problemu z Zenkiem, bo ja jeszcze Zenka znałem, wie pan, jak ja byłem zastępcą wójta Wizny, to jeszcze Zenek przyjeżdżał do nas, to było 20 parę lat temu, Burzyn, Bronowo, boisko w Wiźnie, to cały czas myśmy go zatrudniali i znam go od tamtej pory i wiedziałem, że...
1: Legenda, dalej na salonach.
2: Że jeżeli chcemy stworzyć ludziom w odpowiednich miejscach dobrą atrakcję, no to on jest najlepszy.
1: To już dosłownie na koniec, trochę polityki lokalnej. Dariusz Domasiewicz będzie kandydatem na prezydenta Łomży z poparciem Koalicji Obywatelskiej. Wiem, że trochę czasu zostało, bo to 3 lata, ale już tutaj spekulacje różnego rodzaju się pojawiają.
2: Znaczy, ja panu powiem tak, Dariusz Domasiewicz...
1: Pan się uśmiecha, tylko to coś jest na rzeczy.
2: Nie, ja się uśmiecham, bo to rzeczywiście, bo gdybyśmy mówili jeszcze o wyborach za rok, prawda, no to, ale za 3 lata... polityce i w ogóle w tym życiu społecznym, to 3 lata to niby niedługo, prawda, ale to jest w decyzjach, to jest wieczność jeszcze. To jeszcze się może tak wszystko zmienić.
1: No jasne, ale my czy nawet, na dzisiaj byłby dobrym takim waszym kandydatem?
2: No właśnie do tego zmierzam. Czy on jako jego osobowość, jego działalność, zaangażowanie, jego talent, powiedzmy, sprzyjałby wyborom? To pokazały wybory poprzednie, prawda? On niewielką ilością głosów nie wszedł do tej drugiej tury, tak się złożyło. Tu oczywiście pomogli mu moi koledzy z Koalicji Obywatelskiej, którzy w mieście Łomża nie wystawili kontrkandydata, tylko poparli kandydata z PiS-u. Znaczy nie z PiS-u, niezależnego powiedzmy, ale kojarzonego z PiS-em i sympatyzującego z PiS-em. I to uniemożliwiło jakby tak... To właśnie zabrakło do tego, żeby wejść do drugiej rundy, a w drugiej rundzie byłoby różnie.
1: Tak, to wiemy, jak to dzisiaj, było, ale dzisiaj...
2: Dzisiaj jak patrzę na niego, jakim jest dyrektorem szpitala i też to, co słucham wśród ludzi na jego temat, no to ma dobre notowania. No, ma dobre notowania. Wyobrażam sobie oczywiście. Ja na przykład, jeśli będę miał coś do powiedzenia, prawda, w tej sprawie, to wydaje mi się, a wydaje mi się, że będę miał, to na niego bym stawiał jako kandydata na prezydenta Łomży. Tym bardziej, że to, co się dzieje w szpitalu i jego duże zaangażowanie, jego też determinacja w kampanii, bo to trzeba pamiętać, że tu trzeba robić silne kampanie, tu nie można się patrzeć, że ktoś pomoże czy nie pomoże, tu trzeba naprawdę przyjąć inicjatywę, to on jest w tym bardzo dobry.
1: I musimy tu postawić kropkę.
2: I myślę, że pewnie tak będzie.
1: Jacek Pierunek, członek zarządu województwa podlaskiego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Gościem poranka 7:09 jest Karol Jakubowski, rzecznik Polregio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
1: W weekend bardzo ważne, historyczne nawet wydarzenie dla Łomży i regionu, a mianowicie Łomża wróci po ponad 30 latach na kolejową mapę Polski. No i tak, wszyscy byli przekonani, że ten wyjątkowy dzień to będzie 14 czerwca, ale pojawiły się informacje, że pierwszy pociąg Polregio przejedzie do Łomży szybciej, czyli już w sobotę 13 czerwca. Więc jak to z tym pociągiem 13 czerwca jest?
2: Ja myślę, że tutaj możemy mówić nie o

0: 15 czerwca, natomiast 13 czerwca jest też wyjątkowa sytuacja w Łomży, ponieważ to będzie taki dzień, kiedy zainaugurujemy oddanie do użytku tego połączenia właśnie między Łomżą a Białymstokiem i współorganizujemy taki wyjątkowy przejazd inauguracyjny z Ostrołęki do Łomży i z Łomży do Ostrołęki. I to na pewno jest wyjątkowa okazja, aby zobaczyć po raz pierwszy od 33 lat pociąg, który będzie poruszał się właśnie w tym połączeniu do Łomży. No i wiemy również, że to wydarzenie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ten pociąg specjalny odjeżdża o godzinie 10 z Ostrołęki, potem z Łomży wraca o godzinie 13.30 i na chwilę obecną praktycznie wszystkie bilety, które były do wykupienia na to połączenie, zostały już wykupione.
1: No, mówi się nawet, że sam premier ma tym pociągiem przejechać.
0: Organizujemy działania wspólnie z między innymi z Polskimi Liniami Kolejowymi i również tutaj w Łomży przewidujemy taką specjalną strefę dla mieszkańców, taka strefa odpoczynku na rynku w Łomży. Tutaj również będą wystawione namioty, na których będzie można, w których będą różnego rodzaju atrakcje, będzie strefa właśnie jej odpoczynku. Natomiast no, lista gości na pewno jest bardzo szeroka i tutaj też zapraszamy do śledzenia informacji, które przekazujemy na bieżąco.
1: A kiedy o której ten pociąg z Łomży do Ostrołęki wróci?
0: Powrót tego specjalnego połączenia inauguracyjnego przewidujemy o 13.30, czyli wtedy właśnie z Łomży wyjedzie pociąg do Ostrołęki i tutaj dojedzie po 35 minutach już na miejsce, więc tuż po godzinie 14 dojedzie na stacji do Ostrołęki. Natomiast następnego dnia, czyli w niedzielę o godzinie 5.39, odbędzie się pierwszy już taki planowy, zaplanowany przejazd pociągu z Łomży do Białegostoku. Pociąg będzie jechał około godziny 40 minut, ma przed sobą do pokonania ponad 100 kilometrów. Będzie również zatrzymywał się na 9 stacjach i przystankach pomiędzy Łomżą a Białymstokiem i ten planowy dojazd do Białegostoku, tego pierwszego rozkładowego pociągu, zaplanowany jest na godzinę 7.20.
1: No właśnie, więc drodzy Państwo, 5.39 z Łomży ma odjechać ten pierwszy taki pasażerski pociąg. Ja się zastanawiam, czy się nie wybrać na ten historyczny przejazd. Do tego Państwa też zachęcam. No dobrze, ile tych połączeń na co dzień już będzie z Łomży do Białegostoku i z Białegostoku do Łomży?
0: W tej korekcie rozkładu jazdy przewidujemy, że tych połączeń będzie 4 pary w ciągu dnia takiego pracującego, natomiast weekendami tych połączeń będą 3 pary. Przypomnę również, że te najważniejsze informacje na temat odjazdów, przyjazdów tych pociągów, kupowania biletów, można te informacje nabyć na przykład na naszej stronie podregio.pl, a my tutaj realizujemy jako przewoźnik właśnie tę umowę, pewnie jesteśmy przewodnikiem regionalnym, realizujemy umowę zawartą z marszałkiem województwa podlaskiego. Teraz to będą 4 pary pociągów w ciągu dnia takiego pracującego, a weekendami 3 pary.
1: Mówi pan o tym, że ta podróż będzie trwać godzinę 40 minut. Docelowo mówi się o tych 65-70 minutach. To jest gdzieś możliwe w najbliższej przyszłości?
0: No, oczywiście jest uzależnione od tego, jakie daje możliwości infrastruktura kolejowa. Wiemy, że inwestycja, która jest prowadzona, jeszcze nie jest zakończona. Te prace jeszcze będą kontynuowane. Natomiast jeżeli będą pojawiały się nowe możliwości, jeżeli chodzi o zwiększenie prędkości czy też skrócenie czasu przejazdu, wtedy oczywiście takie kwestie będą zawarte w rozkładzie jazdy i będziemy mogli tak realizować te połączenia, jak rozkład je kreuje.
1: W ciągu tygodnia będą to te 4 przejazdy, weekendowo będą to 3 przejazdy. Czy jest możliwość w jakiejś przyszłości, biorąc pod uwagę zainteresowanie bądź brak tego zainteresowania, korekta tych połączeń, że może być ich więcej, może być ich mniej?
0: Ja przypomnę, że w ciągu roku jest kilka korekt rozkładu jazdy i kolejna, następna przed nami będzie we wrześniu. Wtedy to tak, że

0: Rozkład jazdy będzie ulegał przekształceniu, ponieważ wtedy te połączenia wakacyjne będą zastępowane tymi, które bardziej potrzebne są pasażerom, którzy wybierają pociąg, aby dojechać do pracy, do szkoły, do lekarzy, więc to też będzie wtedy ulegało zmianie. Będzie to również ulegało zmianie w zależności od stanu infrastruktury kolejowej, więc wszystkie takie kwestie związane z techniką prowadzenia ruchu pociągów, one również będą ulegały jakimś korektom w trakcie, że powiem, funkcjonowania już linii kolejowej. Teraz mówimy o tym, że po 33 latach pociągi wracają na połączenie Łomża-Białystok, a dalej oczywiście my jesteśmy gotowi do świadczenia szeroko tych usług transportowych. I tylko przypomnę właśnie, że kolej, pociągi pod regio to ten sposób na to, aby walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Łomża wraca na mapę komunikacji regionu dzięki temu, że jest możliwość połączenia pociągiem pod regio Łomży z Białymstokiem, będzie możliwość wybierania właśnie tego najbardziej wygodnego, ale także najbardziej przyjaznego środowisku środka transportu, aby dojeżdżać codziennie do pracy, do szkoły, czy też planować jakieś inne dalsze wyjazdy.
1: No właśnie, a czy w Polsce jest kultura jazdy pociągiem? Czy jednak ludzie, biorąc pod uwagę coraz lepszą infrastrukturę drogową w całym kraju, może wolą jeździć już samochodami?
0: Statystyki pokazują, że kolej staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu. Wiele osób wybiera kolej nie tylko, aby dojeżdżać codziennie rano czy też popołudniami do pracy, do szkoły, ale także wybiera pociąg, aby dojechać na wakacje. Dzieje się tak z wielu różnych przyczyn. Trzeba byłoby na to spojrzeć o wiele szerzej niż tylko przez pryzmat przewoźnika. Po pierwsze, infrastruktura daje pewne możliwości, lepsze możliwości wykonywania połączeń. Po drugie, przewoźnicy, także Podregio, wykorzystuje te możliwości, które są obecnie na infrastrukturze kolejowej, a dodatkowo wiele osób korzysta z tych połączeń, dlatego że po pierwsze, nawet taki pociąg, który codziennie dojeżdża do pracy i do szkoły, na jego pokład może wejść kilkaset osób, załóżmy 200 osób, a to oznacza, że realnie mniej samochodów wyjeżdża w tym czasie na drogi, mniej samochodów wydziela spaliny, które przedostają się do środowiska naturalnego, a więc tutaj mówimy rzeczywiście o realnych korzyściach, że ktoś może dojechać szybko, sprawnie, wygodnie, ponieważ może wygodnie usiąść w pociągu, nie musi skupiać się na jeździe samochodem, a po trzecie, środowisko również na tym korzysta, ponieważ emitowanych jest mniej gazów, które przedostają się do środowiska. Więc rzeczywiście my widzimy, że kolej staje się bardziej popularna i tak samo w zeszłym roku odnotowaliśmy w Polregio też zmiany, jeżeli chodzi o ilości osób, które wybierały nasze pociągi. 103 milionów pasażerów przejechało w zeszłym roku pociągami Polregio, a także jak patrzyliśmy na wyniki na przykład w kwietniu, to także widzimy, że to był bardzo dobry miesiąc dla Polregio, jeżeli chodzi właśnie o wybór tego środka transportu przez podróżnych. 8,7 miliona podróżnych, rekordowy kwiecień Polregio, kwiecień 2026.
1: Czyli statystyki nie kłamią, ekologiczny środek transportu coraz częściej wybieramy, ale czy tani? I tutaj ja chciałbym zapytać o ceny tych biletów pociągów z Łomży do Białegostoku. Jak to się kształtuje? Po ile te bilety będzie można kupić?
0: Od 14 czerwca bilet normalny będzie można kupić za 18,70 w ramach taryfy podlaskiej. Natomiast podczas zakupu takiego biletu przez kanały elektroniczne cena tych biletów będzie niższa o 10% i wyniesie 16 zł 83 grosze.
1: To już na koniec. Czy to połączenie w tym regionie, które był przez lata taką białą plamą na tej kolejowej mapie Polski, to też pewnego rodzaju ważny element rozwoju Polregio?
0: Bez wątpienia jest to ważny element nie tylko dla samego przewoźnika, który będzie świadczył te usługi przewozowe właśnie na tej trasie. Wydaje mi się, że to najważniejszym, że ważniejszym tym elementem jest rozwój dla całego regionu, dla mieszkańców tutaj Łomży i okolic, ponieważ zyskają oni sprawne i szybkie połączenie Łomży ze stolicą regionu. Będą mogli wybierać pociągi po regionie, aby dojeżdżać do Białegostoku. I mam nadzieję i liczymy na to, że to przyniesie w przyszłości efekty, że coraz więcej osób będzie wybierało właśnie pociąg, w tym pociągi Polregio, aby codziennie dojeżdżać i załatwiać swoje sprawy i szybko komunikować się w regionie.
1: Karol Jakubowski, rzecznik Polregio, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: 7:09. Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
3: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i Zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Nieskromnie to zabrzmi, ale chyba lepszego łącznika z audycją sprzed dwóch tygodni nie mogło być. Miles Davis i Sonny Rollins razem. Rok 1954 i album zatytułowany Miles Davis with Sonny Rollins. Pozostali muzycy, również prawdziwe legendy, Horace Silver fortepian, Percy Heath kontrabas, Kenny Clark perkusja. 10-calowa wówczas płyta zawierająca 4 nagrania trwające w sumie niecałe 21 minut. Z tych 4 jedna jest kompozycja George'a Gershwina, a 3 Sonny'ego Rollinsa. Origin, Olio i zamykający ten krążek temat Doxy, który właśnie usłyszeliśmy. Doxy jest jednym z wielu najbardziej znanych tematów Rollinsa i chyba ulubionych, bo gdy wkrótce saksofonista założył własną wytwórnię płytową, nazwał ją Doxy Records. No, temat ten uwielbiał wielu artystów, należał do nich również Jan Ptaszyn Wróblewski, który zresztą otwarcie przyznawał, że Sonny Rollins był jego największą inspiracją. Wiele anegdot istnieje na temat powstania Doxy i na temat tego tytułu. Nie będę ich przytaczał. Powiem tylko, że w języku greckim doxa oznacza blask, wspaniałość. W Nowym Testamencie natomiast to słowo oznacza chwałę, majestat. Zgodzicie się chyba Państwo ze mną, zwłaszcza starsze pokolenie moich szanownych słuchaczy, że Sonny Rollins oprócz niewątpliwej wyjątkowości jako artysta posiadał również wiele wybitnych cech jako człowiek. Mimo że prawdopodobnie nikt z nas nie miał zaszczytu porozmawiać z mistrzem, to czuliśmy jakąś trudną do opisania więź z nim. Więź, gdy słyszeliśmy jego ton saksofonu, gdy słyszeliśmy nagrany jego głos, nawet specyficzny sposób reagowaliśmy na brzmienie jego nazwiska. Wydaje mi się, że działo się tak dzięki niesłychanej bezpośredniości Rollinsa na scenie w stosunku do publiczności, także poza sceną. Pozostało przecież masę wywiadów z nim. Kto miał szczęście być na koncercie Rollinsa, nieistotne gdzie i kiedy, ten pamięta i nigdy nie zapomni jego serdeczny, rozbrajający uśmiech kierowany do słuchaczy. I te cechy, bezpośredniość przejawiały się w jego muzyce. Wszyscy to słyszymy, coś w rodzaju bliskości w grze Sonny'ego Rollinsa. Dlatego nie jest łatwo pogodzić się z jego odejściem. Nawet nie jest mi łatwo prowadzić dzisiaj ten program. Pamiętacie Państwo, od kilku lat każde urodziny mistrza, które przypadają na 7 września, starałem się uczcić jego muzyką. Najpierw były to pojedyncze nagrania, a od kilku lat prezentowałem około 7 września całe płyty Rollinsa. W pierwszej audycji w tym radiu 7 marca 2002 roku umieściłem między innymi nagranie Rollinsa. I gdy obudziłem się 26 maja, naprawdę jakoś dziwnie przyszedł mi na myśl Rollins. Potem dopiero stulecie urodzin Davisa. Tamtego poranka zacząłem zastanawiać się, które nagrania wybiorę na 7 września z okazji 96. urodzin artysty. Potem dopiero dowiedziałem się, że zmarł. Dlatego pozwolicie, dzisiaj podzielę się z wami tymi nagraniami mistrza, które wtedy, trochę więcej jak 2 tygodnie temu, przyszły mi na myśl do zaprezentowania na 7
września. Oto jeszcze jedno wspólne nagranie z Milesem, odrobinę młodsze od poprzedniego, bo zarejestrowane 16 marca 1956. Davis miał wtedy 29 lat, Rollins 25. Temat nazywa się Weird Blues, dziwny blues. Kompozycja przypisywana jest Davisowi, ale ponoć napisana została przez Coltrane'a. Nawet wielu jazzmenów nazywa ten utwór Train's Blues. Jakkolwiek byłoby, solo Rollinsa was zachwyci, zresztą nie tylko jego. Oto skład całego kwintetu. Sonny Rollins, saksofon tenorowy, Miles Davis, trąbka, Tommy Flanagan, fortepian, Paul Chambers, kontrabas, Earth Taylor, perkusja.

Słuchając razem z Państwem tego cudownego wykonania, nasunęła mi się taka refleksja, bo przeczytałem lub obejrzałem wiele wywiadów z Sonnym Rollinsem i w jednej kwestii ośmielę się z nim nie zgodzić. Otóż powiedział on kiedyś, że nie wierzy w przemianę człowieka pod wpływem muzyki. Pamiętam, jak mówił: nikt, wychodząc z jakiegoś koncertu, nie powiedział sobie: teraz będę inny, będę lepszy. Myślę, nawet jestem przekonany, muzyka Rollinsa u wielu słuchaczy powodowała duchową przemianę. Z pewnością nie jest to wyłącznie moje zdanie. Następnym utworem, o którym pomyślałem, że zaprezentuję w urodziny mistrza, jest jego rozbudowane dzieło z 1958 roku, The Freedom Suite. Kompozycja nagrana w trio: Oscar Pettiford, kontrabas, Max Roach, perkusja, bez instrumentu harmonicznego. I w tym po części tkwi symbolika tytułu: Suita Wolności, jako swoboda improwizacji, bez harmonicznych ograniczeń. Ale poza tym, w dołączonym tekście Rollins jasno mówi o aspiracjach Afroamerykanów do wolności. Przypominam, były to lata 50. ubiegłego wieku, a w 54. roku ruchy wolnościowe czarnej społeczności nabrały, że tak powiem, rozpędu. W wspomnianym tekście Rollins napisał: Ameryka jest głęboko zakorzeniona w czarnej kulturze, w języku potocznym, w humorze, w muzyce. Jakąż ironią jest, że czarnoskóry człowiek zostaje za to nagrodzony nieludzkością. I możecie sobie Państwo wyobrazić, że ten tytuł płyty The Freedom Suite nie spodobał się w tamtych czasach białej społeczności do tego stopnia, że wymogła na wytwórni Riverside wycofanie albumu z obiegu i wypuszczenie go pod innym tytułem jako Shadow Waltz. The Freedom Suite składa się z pięciu części przechodzących płynnie jedna w drugą. Pierwsza trwa około 8 minut, to zdecydowany motyw otwarcia, po niej krótki minutowy walc, następnie 6-minutowa jakby ballada improwizowana. Wspaniała jest ta część, najbardziej wzruszająca. Po niej znów usłyszymy 1-minutowy motyw walca i 3-minutowy jakby finał utrzymany w żywym tempie, bardzo ekscytujący. Ponad 19 minut muzyki, w której dzieje się wiele. Kontrastujące motywy, żarliwe sola wszystkich muzyków tria.

The Freedom Suite. Jako ciekawostkę powiem, w 2002 roku kompozycja ta doczekała się reinterpretacji przez wybitnego saksofonistę Davida Eswera, młodszego o 19 lat od Rollinsa, niestety nieżyjącego już, zmarł w 2012. Był on uczniem Rollinsa, zresztą Rollins bardzo pomagał młodemu Eswerowi. Eswer zarejestrował ze swoim kwartetem 4 części tej suity, ale znacznie rozbudował je. Sony miał z uznaniem wyrazić się o wersji swojej kompozycji zarejestrowanej przez kwartet Davida Eswera. Chciałbym teraz zaproponować nieco lżejszą kompozycję w wykonaniu Rollinsa. Jak wiemy, potrafił on nawet lżejsze piosenki wykonać w taki sposób, że największy jazzowy purysta otwierał usta z zachwytu, słuchając takiego nagrania. Mnóstwo znajdziemy tak zwanych lżejszych nagrań w twórczości Rollinsa. Sięgnąłem po stare nagranie z końca 56 roku piosenki Sonny Boy, napisanej jeszcze w latach 20. przez Raya Hendersona, Buddy'ego DeSalve i Leo Browna. Płyta z tym nagraniem, również zatytułowana Sonny Boy, ukazała się dopiero w 61 roku. Oto skład. Kenny Drew fortepian, George Morrow kontrabas, Max Roach perkusja i będący w znakomitej formie Sonny Rollins saksofon tenorowy.

0: Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
1: Już czas audycji oficjalnie minął, ale fragment tego nagrania bardzo chciałem zaprezentować w urodziny Sonny'ego Rollinsa, a zaprezentuję w audycji żegnającej wielkiego mistrza. W 1985 roku Sonny wystąpił zupełnie solo w ogrodzie jednego z Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku. Zapis z tego niecodziennego koncertu wydała w tym samym roku wytwórnia Milestones. Dwa traki zawiera ten album, każdy z nich trwa 28 minut mniej więcej. Usłyszymy fragment pierwszego traku. Pomysły, które tworzą się w głowie Rollinsa, są natychmiast przetwarzane za pomocą instrumentu. Tworzyły się w głowie Rollinsa między innymi cytaty innych kompozycji z historii jazzu. A ja wybrałem jeszcze jeden cytat z wypowiedzi Rollinsa z 2009 roku. Oto on. Myślę, że gdy twórca kończy pracę, kontynuuje ją w następnym istnieniu. Jestem osobą, która wierzy, że to życie nie jest zupełnym i ostatecznym rozwiązaniem. Osoba duchowa tak się czuje. Żegnaj, wielki mistrzu, twoja muzyka będzie żyła. To było 1267 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. 405. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski dobiegło końca. Od poniedziałku do środy biskupi z całej Polski obradowali w Łomży. Zebranie podsumowano na specjalnej konferencji prasowej. Był to czas bardzo intensywnych prac, ocenił arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
2: Bardzo dużo czasu poświęciliśmy katechezie parafialnej, bo wiemy, że jest to dzisiejszy wymóg. Oprócz religii w szkole potrzebna jest katecheza parafialna, która będzie przygotowywać i elity duszpasterskie, apostolskie, misyjne. Chodzi też o spojrzenie na parafię jako w tym aspekcie misyjno-ewangelizacyjnym. Drugi temat, też ważny, który był podejmowany, mija 10 lat od wydania encykliki Amoris Laetitia. Wiemy, że dokument, który papież Franciszek wydał, który zachęcał bardzo mocno do towarzyszenia osobom w związkach niesakramentalnych, osobom, które przeżywają trudności.
1: O sytuacji małżeństw i rodzin w Polsce mówił arcybiskup Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny. Hierarcha skupił się na sytuacji par żyjących w związkach niesakramentalnych.
3: Sporo uwagi poświęciliśmy temu, aby w Kościele wszystkie małżeństwa, wszystkie rodziny czuły się dobrze zaopiekowane, żeby miały taką świadomość, że Kościół to jest wspólnota, która przyjmuje ich wszystkich i służy im pomocą w różnych wymiarach ich życia. Mamy pewien problem z tymi małżeństwami, które są w pierwszym okresie życia, czyli po zawarciu sakramentu małżeństwa, bo o takich rodzinach najpierw mówimy. Te rodziny nam często znikają, albo przynajmniej są mało zauważalne w duszpasterstwie rodzin, a one potrzebują wsparcia. Zresztą jak rodzina na każdym etapie.
1: Biskup Sosnowiecki
3: trwania.
1: Artur Ważny przypomniał, że kierowany przez niego zespół opracował wytyczne dotyczące katechezy w parafiach.
4: To, o czym rozmawialiśmy, to o tym, w jaki sposób wdrożyć tę nową rzeczywistość, ten nowy model w praktykę parafialną. I pierwsze to jest zmiana mentalności. To nie jest takie proste. Do tej pory akcent był kładziony na realizowanie programu. Teraz potrzebujemy zrozumieć, że bardziej chodzi o towarzyszenie w procesie rozwoju wiary danemu człowiekowi czy danym osobom we wspólnocie wiary. To jest bardzo ważne, żeby to towarzyszenie było obecne, że ten proces trwa, że on się nie kończy na poszczególnych sakramentach, ale to jest proces aż zmierzający tak naprawdę
1: Zebranie
4: do
1: plenarne KEB w Łomży było częścią obchodów stulecia diecezji łomżeńskiej. Wydarzenie było także związane z 500-leciem katedry świętego Michała w Łomży, a także 35-leciem wizyty ojca świętego Jana Pawła II w mieście.
0: Już
1: za nieco ponad tydzień kolejne wielkie święto młodych diecezji łomżeńskiej. Trwają zapisy na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Wydarzenie połączone z muzyką, śpiewem, a także modlitwą odbędzie się w sobotę 20 czerwca. Do udziału zachęca ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżeńskiej.
5: Zapraszamy wszystkich młodych diecezji łomżyńskiej, oczywiście bez względu na wiek, młodych duchem, ale w sposób szczególny młodzież, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej na kolejny już 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Księża organizatorzy, duszpasterze młodzieży, a także wszyscy ludzie, którzy są zaangażowani w to dzieło, przygotowali moc atrakcji dla ludzi młodych, którzy podczas tegorocznego Festiwalu Młodych 20 czerwca będą faktycznie mogli doświadczyć obecności Pana Boga w Kościele.
1: Tegoroczne hasło festiwalu to Młodzi na stulecie diecezji.
5: I również my jako duszpasterze młodych chcemy tegoroczny festiwal poświęcić młodym, którzy w Kościele Łomżyńskim na stulecie również odgrywają ogromną rolę. Chcemy Panu Bogu z jednej strony podziękować za młodych naszej diecezji, ale z drugiej strony młodzi naszej diecezji również chcą Pana Boga prosić w konkretnych intencjach, z którymi jak co roku przyjeżdżają na Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej. Cały program tegorocznego festiwalu dostępny jest na stronie festiwalpłonka.pl. Tam również trwają zapisy indywidualne.
1: W programie festiwalu są wykłady, konferencje, koncerty, a także adoracja i msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego.
0: Katolicki
1: 172,5 metra. Tyle mierzy najwyższy kościół na świecie. Papież Leon XIV poświęcił wieżę Chrystusa Bazyliki Sagrada Familia. W inauguracji wzięło udział kilka tysięcy osób, hiszpańska para królewska, a także premier kraju. Uroczystość przypadła dokładnie w setną rocznicę śmierci Antonio Gaudiego, twórcy i architekta Bazyliki Świętej Rodziny w Barcelonie.
6: Śpiew chórów z całej Katalonii, dźwięk dzwonów i organów, a także widowisko świetlne z wykorzystaniem dronów, sztucznych ogni, tysięcy lamp i reflektorów. Tak Barcelona zaprezentowała światu najwyższą kościelną wieżę, którą zwieńcza czteroramienny przeszklony krzyż. Ten krzyż jaśnieje za dnia, odbijając światło słońca i jaśnieje nocą, oświetlając miasto niczym latarnia morska otwarta ku Morzu Śródziemnemu. Mówił papież Leon XIV. Otwarcie wieży nie kończy budowy świątyni, która powstaje od 144 lat. Fundacja Sagrada Familia teraz będzie koncentrować się na pracach przy fasadzie Glorii i głównym wejściu do bazyliki. Prace według różnych szacunków potrwają od 10 do 12 lat.
1: O szczegółach mówił Paweł Pawlica.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja. Wieczór w dobrym nastroju.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
5: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży, bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego.
Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

0: drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej. Zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Emil Sasinowski z tej strony się kłania, a jestem tym razem w Porębie, parafia pod wezwaniem świętej Barbary. I jest ze mną ksiądz proboszcz, ksiądz Jan Wróbel. Szczęść Boże, księże proboszczu.
3: Szczęść Boże.
2: Ksiądz proboszcz, z tego co już się zdążyłem zorientować, jest świeżym księdzem proboszczem. Jak te początki tutaj w Porębie ksiądz przeżywa?
3: Na obecną chwilę tak naprawdę człowiek siedzi na walizkach, ponieważ są prace remontowe, plebania praktycznie do remontu, więc żeby to wszystko odświeżyć, odnowić, no to trzeba troszeczkę przecierpieć, posiedzieć. A żeby potem spokojnie w normalnych warunkach funkcjonować. No cóż, jeśli chodzi o strony takiej zewnętrznej, duchowej parafii, na tyle na ile udało mi się zorientować poprzez pryzmat chociażby apeli jasnogórskich, to stwierdzam, no, że ludzie są naprawdę ułożeni, bardzo pobożni, ale to myślę, że to jest podwalina poprzedników, a może najbardziej tego, którego zmieniają, księdza Andrzeja Grzybowskiego, bo jednak odznaczał się taką dużą pokorą i duchowością, więc to zaszczepi w ludziach i to procentuje. Jest też tutaj sporo grup, grupa intronizacji Serca Jezusowego, czy apostolat dusz czyśćcowych, czy apostolat szkaplerza, bo ponieważ w głównym ołtarzu jest Matka Boża Szkaplerzna. Są rycerze Kolumba, z których chyba najbardziej jestem zadowolony, bo na tą chwilę prac remontowych najbardziej są potrzebni. Na każdą prośbę, każde moje zawołanie jak najbardziej chętnie przychodzą, pomagają. Mimo że częstokroć to są, powiedzmy, panowie w wieku no już takim podeszłym i 70 i powyżej 70, a niektórzy nawet się chwalili, że powyżej 80, a mimo wszystko z taką gorliwością tutaj przychodzą i starają się pomóc. No i jak w każdej jednej parafii są grupy, te kółka różańcowe, są ministranci. Co do takiej ewentualnego zamyślenia mojego, no tak mi się wydaje, że nie tyle, że zaniedbane, ile może najmniej tak uwagi było do tej pory poświęcone tej grupie najmłodszej. Czyli poczynając od dzieciaków poprzez młodzież, chociaż też no, trzeba przyznać, że młodzież akurat kończy tu 8 klasę i dalej idzie w szkoły gdzieś, powiedzmy, Wyszków, Ostrów, więc trudniejszy z nimi jest kontakt, ale myślę, że powolutku będziemy przypatrywać się, szukać też jakichś form, możliwości dotarcia do tej grupy społecznej, bo to też poniekąd jest jakaś przyszłość parafii, więc ważne, żebyśmy i o nich nie zapomnieli. Choć nie przeczę, że też i ksiądz wikariusz, ksiądz Wojciech Porowski ma duże serce i zaangażowanie chce i widzę, że tak z ministrantami już teraz z wrześniem, więc zaczął taką pełną parą od spotkań i konkretnych też takie spotkania i integracyjne, czy przywracające, przypominające, kim jest ministrant, jaka jest jego rola tutaj. No i też przy okazji spotkanie gdzieś tam na w McDonaldzie czy przy ognisku. Także to cieszę się, że ma to na uwadze i chce przede wszystkim. To jest ważne, że no bo jeśli by nie było tego zapału, ochoty do pracy, no to też automatycznie wszystko by się scedowało na jednego. A tak to ksiądz wikariusz jak najbardziej jest w tym momencie potrzebny nam tu.
2: Wspomniał ksiądz proboszcz o apelach jasnogórskich. Czy codziennie, cały rok są apele, czy to tylko w czasie wyznaczonym?
3: Nie, to akurat w tym czasie, kiedy pielgrzymka nasza łomżyńska wędruje, więc przez 15 dni spotykaliśmy się, ale co i cenne i ważne, to przede wszystkim ten fakt, że rodziny całe przychodziły i to częstokroć takie brzdące najmłodsze, one może najbardziej niesforne, bo wiadomo, nie, tyle uwagi nie będą miały, ale mimo wszystko, kiedy była ta pieśń końcowa, załóżmy tam w kółeczku, taki pospolity bujaniec, jak to nazywamy, więc te dzieciaki wyjątkowo też były zaangażowane. No i oczywiście na koniec te dzieciaki też zostały w sposób szczególnie doceniony słodkością czekoladą.
2: Cieszy to, co ksiądz mówi, że właśnie jest zaangażowanie, że jest z kim współpracować i że ten właśnie wiek jest różny. Może właśnie faktycznie starsi ludzie już tak doświadczeni życiem bardziej może chcą się angażować, bo już też znają życie może bardziej niż młodzież. Ale też jak się wchodzi do kościoła, to widać piękne organy, widać też boczne ołtarze, że są rozebrane. Co się dzieje?
3: To są prace, które były przewidziane jeszcze za mojego poprzednika, księdza Andrzeja. Fundusze zewnętrzne z Polskiego Ładu na ten rok 2024. Panie do końca bodajże października mają wykonać swoją pracę, czyli pierwszy etap to oczywiście rozebranie tych ołtarzy, fumigacja, później oczyszczanie i jeden ołtarz musi być w tym roku wykończony, czyli pełna renowacja. Kolejne dwa w następnym roku, do kwietnia czy do maja, do końca maja mają być odnowione. Organy oczywiście były remontowane, tak jak mi powiedział ksiądz Andrzej, wcześniej w czterech etapach. Ostatni etap remontowy zakończył się właśnie w tym roku. No, przepiękne organy, przepięknie grają. No też i tutejszy organista widać, że ma potencjał, więc wyciska z tych organ bardzo dużo. Takie przygrywki, powiedzmy już na koniec liturgii, na koniec, kiedy ludzie wychodzą, to wtedy pełno paro, ile fabryka dała.
2: Dobrze słyszeć też tą wdzięczność w głosie księdza proboszcza wobec swojego poprzednika, któremu też tutaj na falach Radia Nadzieja dziękujemy za to, że właśnie, że tak się dobrze zapisał tutaj we wspólnocie w Porębie. No i życzymy księdzu proboszczowi właśnie owocnego posługiwania. Teraz początek tej drogi, jak ksiądz proboszcz wspomniał, jeszcze na walizkach, żeby udało się te walizki jak najszybciej właśnie rozpakować, żeby te prace, które już tutaj działają i tak duszpastersko i materialnie, żeby przynosiły radość księdzu sercu kapłańskiemu. No i również was, drodzy radiosłuchacze, już tradycyjnie prosimy o modlitwę w intencji księdza proboszcza w Porębie, księdza wikariusza i wszystkich parafian o takie siły właśnie w sprawowaniu sakramentów, w sprawowaniu właśnie tutaj posługi, a był ze mną ksiądz Jan Wróbel, proboszcz parafii w Porębie, parafii pod wezwaniem świętej Barbary, za spotkanie, za rozmowę serdecznie. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Wszystkim życzę tego, co Boże, tego, co najlepsze, tego, co oczywiście Pan Bóg każdemu z nas i w powołaniu, i w przeznaczeniu wyznacza. Przyjmujemy wolę Bożą, taką, jak ona jest. Szczęść Boże.
0: W drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Pani Ewa Dobkowska-Duszak, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, pani dyrektor.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Wasza szkoła łamie stereotypy i pokazuje, że kształcenie zawodowe, techniczne to może być klucz do znalezienia dobrze płatnej pracy dla młodego człowieka?
3: Myślę, że tak. W naszej szkole kształcimy tak naprawdę młodzież tylko w szkołach branżowych, czyli w szkołach branżowych pierwszego stopnia i w technikum. W technikum w dwóch zawodach, technik agrobiznesu i technik technologii żywności. Natomiast w szkole branżowej w klasach wielozawodowych. Myślę, że my łamiemy stereotypy, ale też społeczeństwo trochę łamie stereotypy, przekonując się, że wybór szkoły branżowej czy też technikum nie jest wyborem drugiej kategorii, że są to szkoły, które tak samo dają możliwość dalszej ścieżki edukacyjnej i możliwość rozwoju. Przygotowujemy młodzież do egzaminów zawodowych, ale też do podjęcia pracy i później do ewentualnie zmiany pracy, bo uważamy, że nie sukcesem szkoły nie jest liczba wydanych dyplomów zawodowych czy liczba wydanych świadectw maturalnych, ale sukcesem szkoły jest absolwent, który poradzi sobie później w przyszłym życiu i podejdzie do tego odpowiedzialnie.
2: Pamiętamy, jak jeszcze było ładnych kilkanaście lat temu, kiedy tym kształceniem wiodącym było liceum i to był taki prestiż, gdzie się uczysz w liceum, później studia. No właśnie, a później z wykształceniem wyższym ktoś pracował fizycznie i pracuje fizycznie, bo myślę, że każdy z nas zna takie przypadki właśnie.
3: Tak, oczywiście. Dzisiejszy rynek pracy wymaga wykwalifikowanych pracowników. Pracodawcy oczekują, że młody człowiek, który przyjdzie do pracy, będzie posiadał już wiedzę i umiejętności. Jest to wymarzony pracownik, gdyż pracodawca nie musi tracić czasu i środków finansowych na dokształcanie tego młodego człowieka. I my właśnie takich pracowników przygotowujemy. Ale też chciałam zwrócić uwagę, że realia dzisiaj są takie, że młodzież na pewno nieraz będzie zmieniała pracę. Dzisiaj młodzi ludzie zmieniają zawody, zmieniają pracę i my też ich do tego przygotowujemy, kształcąc takie kompetencje przyszłości, czyli uczenie się przez całe życie, odpowiedzialność, taką elastyczność, dostosowywanie się do nowych warunków i myślę, że to jest bardzo ważne.
2: I zmiana pracy to nie jest porażka. Dzisiaj widzimy, jak to pokolenie się zmienia właśnie, jak ono się kształtuje na nowo, gdzie jeszcze 20-30 lat temu trochę było nie do pomyślenia, żeby co 5 lat zmieniać pracę. Nie słyszeliśmy o czymś takim jak wypalenie zawodowe.
3: Tak, ale myślę, że każda zmiana pracy, zmiana miejsca pracy jest szansą rozwoju. I tutaj właśnie ważne jest to uczenie się przez całe życie, bo zmieniając pracę, zmieniając miejsce pracy, uczymy się nie tylko tych umiejętności zawodowych, ale też umiejętności społecznych, interpersonalnych.
2: Jakie kierunki u was w waszej szkole cieszą się największą popularnością i są najczęściej wybierane?
3: U nas niezmiennie takim popularnym zawodem jest technik agrobiznesu, w którym uczymy również, rozwijając o taką innowację pedagogiczną, jest to pozyskiwanie środków unijnych. Podążamy za potrzebami społeczeństwa. Dużą popularnością też cieszy się technik technologii żywności. Tutaj pierwsza kwalifikacja to jest cukiernik lub piekarz. I jeżeli chodzi o szkołę branżową pierwszego stopnia, w największym stopniu chłopcy wybierają zawód mechanik pojazdów samochodowych.
2: Bo kształcąc zawodowo, musicie nadążać za tymi zmieniającymi się trendami na rynku i potrzebami również pracodawców.
3: Tak, oczywiście. My wybierając zawody, w których będziemy uczyć, też zasięgamy opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. To ona wskazuje, czy ten zawód jest potrzebny, czy nie, więc opiera się na badaniach rynku pracy i my nie kształcimy w zawodach, które nie są potrzebne i przydatne, tylko te, które właśnie rzeczywiście na naszym lokalnym rynku są jak najbardziej potrzebne.
2: Organizujecie dodatkowe kursy?
3: Organizujemy kursy kwalifikacyjne dla osób dorosłych. Słuchaczami mogą zostać osoby, które ukończyła 18 rok życia i największą popularnością cieszy się kurs, który daje kwalifikacje rolnicze. I tutaj mamy taką odwrotną sytuację, ponieważ osoby, które już uzyskały, można powiedzieć, czasami najwyższe wykształcenie, które chciały osiągnąć, czyli studia wyższe, wracają do nas do szkoły, zapisują się i uczą się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, żeby zdobyć kwalifikacje rolnicze. Bardzo dużo słuchaczy u nas przez wiele lat ukończyło, myślę, że no ponad 1000 słuchaczy skończyło ten kierunek, kwalifikacyjny kurs zawodowy rolniczy, ale też mamy kurs cukierniczy i kurs, który można zakończyć tytułem technika leśnika.
2: Tak, na przykład, jeśli chodzi o cukiernika, to dzisiaj cukiernik to taki artysta, patrząc na to, jakie te słodkości są tworzone, które nie tylko smakują, ale też pięknie wyglądają.
3: Tak, jesteśmy teraz w trakcie egzaminów zawodowych. W tym tygodniu klasa trzecia zdawała egzaminy zawodowe, więc piekli piękne torty. Jeden był taki czekoladowy, drugi z bitą śmietaną, ale właśnie mogliśmy dostrzec, jakiej precyzji potrzeba i jakiej wiedzy i umiejętności, żeby taki tort upiec. Także dlatego też dorosłe kobiety korzystają z tego kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zapraszamy wszystkich, tak, nie tylko młodzież, ale również i dorosłych do naszej szkoły.
2: I to też jest pewnie wasz atut, że osoby dorosłe też mogą zdobyć jeszcze wykształcenie, chociażby te rolnicze, które jest potrzebne w wielu przypadkach. Z biegiem lat wiemy, jak zmienia się nasze życie, a tym bardziej, że żyjemy też właśnie na terenach takich typowo rolniczych. Widzicie, że tym i młodym osobom, i tym nieco starszym, jak mówiłyśmy przed momentem, udaje się pracować w zawodzie?
3: Tak, zwłaszcza osobom, które ukończyły technikum agrobiznesu. To są osoby, które posiadają gospodarstwa rolne i oni już ucząc się, zdobywają doświadczenie we własnym gospodarstwie rolnym, więc tutaj ta wiedza i umiejętności zdobyte w szkole są nieocenione, jeśli chodzi o to życie zawodowe ich, bo oni jakby równolegle uczą się i już pracują. Uczniowie, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu w szkołach branżowych u pracodawców, często zostają u tych pracodawców już jako pracownicy na stałe. Wcześniej byli młodocianymi pracownikami, a teraz już tam pracują.
2: Pani dyrektor, w takich mniejszych szkołach, jak wasza, jest szansa na poszerzanie horyzontów i zdobywanie doświadczenia za granicą?
3: Za chwilę odniosę się do tego pytania i chciałam tutaj zauważyć, bo każdy myśli, że szkoła w Kadzidle, w takiej niewielkiej miejscowości, to jest nieduża szkoła. Ja policzyłam, my mamy ponad 650 uczniów i słuchaczy. To może to nie jest nieduża szkoła, mniejsza szkoła. To jest jedna z większych szkół tutaj w okolicy, w powiecie ostrołęckim. Natomiast odniosę się teraz do pytania. Tak, my od wielu lat jako Zespół Szkół Powiatowych korzystamy z programu Erasmus Plus w sektorze kształcenie zawodowe. I co roku jakaś grupa uczniów wyjeżdża na staże zagraniczne, żeby zdobywać doświadczenie u zagranicznych pracodawców. W tym roku jedna grupa uczniów była na Malcie, a druga na Wyspach Kanaryjskich, na Fuerteventurze. Obecnie grupa nauczycieli przygotowuje się do wyjazdu też w ramach programu Erasmus Plus, żeby zdobyć doświadczenie zawodowe. Prawdopodobnie będzie to wyjazd do Portugalii na tak zwany job shadowing.
2: Dobrze, skoro ustaliłyśmy, że to wcale nie jest mała szkoła, bo faktycznie porównując, są przecież szkoły, które mają 100 czy 200 uczniów, u was jest ponad 600-650, tak jak pani dyrektor powiedziała. Co jest zatem największym atutem waszej szkoły, że tyle osób decyduje się kształcić właśnie w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle?
3: Myślę, że tutaj mamy kilka atutów, ponieważ kształcimy w zawodach, stworzyliśmy taką bazę dydaktyczną, która pozwala nam na to, żebyśmy byli ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów, w których kształcimy. Więc to jest ogromny atut, ponieważ młodzież zdaje egzaminy w warunkach, w których się uczy, na stanowiskach, na których na co dzień pracuje. Jest to niezwykle ważne, ponieważ wiadomo, sytuacja egzaminacyjna powoduje sobie stres i obce miejsce ten stres potęguje, a tutaj oni uczą się na tych stanowiskach i później na nich zdają egzaminy. Drugim atutem jest kadra pedagogiczna. Mogę powiedzieć, że jest to kadra premium, dlatego że mamy egzaminatorów OKE we wszystkich przedmiotach maturalnych, podstawowych, a także egzaminatorów do kwalifikacji zawodowych, w których uczymy. Więc ci nauczyciele mogą przygotować uczniów w tak właściwy sposób, żeby zdali egzaminy zawodowe i maturalne na najwyższym poziomie. Kolejnym atutem jest, no tutaj będę nieskromna, ale baza sportowa. Myślę, że mamy najlepszą bazę sportową w regionie, gdyż dysponujemy salą gimnastyczną pełnowymiarową, siłownią, boiskiem trawiastym ze sztuczną nawierzchnią, oświetlonym, też pełnowymiarowym, boiskiem wielofunkcyjnym, na zewnątrz mamy siłownię, mamy tor przeszkód, bieżnię do skoku w dal, no i tutaj takim naszym oczkiem w głowie jest strzelnica sportowa na 50 metrów i strzelnica pneumatyczna. Więc ta baza sportowa jest niesamowicie rozwinięta i myślę, że to jest ogromny atut.
2: Pani dyrektor, wspomniała Pani o tym zapleczu dydaktycznym, ale także o kadrze pedagogicznej. Jak to jest z tym zawodem nauczyciela? To jest jeszcze zawód, który cieszy się właśnie takim społecznym uznaniem?
3: Myślę, że tak. Nie można powiedzieć w naszym środowisku. Nasze środowisko jest niedużym środowiskiem. Mamy ogromne wsparcie rodziców i szacunek rodziców, zarówno osoby, które przychodzą do nas do szkoły. Nikt nigdy nie wyraził się źle o zawodzie nauczyciela. Myślę, że cieszy się on szacunkiem, ale też zmienia się relacja nauczyciela do osób z zewnątrz, czyli do rodziców, do partnerów i także relacja między nauczycielami a uczniami. I no, jest inaczej niż było to kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.
2: To też młodzież jest inna.
3: Ale nie odbieramy, że nie ma szacunku ten zawód.
2: Pani dyrektor, zdradzę, że rozmawiałyśmy o tym przed anteną. Mówiła Pani o tym, że Wasza szkoła stawia także na wsparcie osób, uczniów ze szczególnymi potrzebami. I to też jest u Was, no właśnie, w tych pierwszych kilku najważniejszych punktach, jeśli chodzi o funkcjonowanie placówki.
3: Tak, myślę, że zapewniamy na wysokim poziomie pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, którzy mają te specjalne potrzeby edukacyjne. Dbamy o to, żeby w naszej szkole każdy czuł się bezpiecznie, czuł się dobrze, mógł rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Dbamy też o to, że jeżeli uczeń ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to żeby dostosować mu te warunki kształcenia specjalnego i też zapewnić mu jak najlepszą opiekę.
2: A zdarza się tak, że ktoś przepisuje, że rodzice zdecydują się przepisać swoje dziecko właśnie do waszej szkoły, do waszej placówki z tego względu?
3: Tak, nawet ostatnio mieliśmy takie zdarzenie. Mama przepisała ucznia z innej szkoły, ponieważ usłyszała taką opinię o szkole, że uczeń tutaj będzie miał zapewnioną bardzo dobrą opiekę, dobrego nauczyciela współorganizującego kształcenie, więc cieszy nas to, że taka informacja zwrotna do nas przychodzi.
2: Czyli po sznureczku taka informacja przechodzi dalej. Jak wygląda współpraca z powiatem ostrołęckim? Na jakie wsparcie wy jako szkoła powiatowa możecie liczyć?
3: Powiat ostrołęcki jest organem prowadzącym dla naszej szkoły, więc ta współpraca jest stała, ciągła, nieustanna i bardzo dobra.
2: No właśnie, i to chyba najważniejsze, że bardzo dobra.
3: Bardzo dobra, tak. Jeżeli chodzi o takie rzeczy materialne, to mamy wsparcie ogromne w tym, że powiat dba o to, żeby ciągle rozwijać bazę dydaktyczną, unowocześniać budynek, obiekty zewnętrzne.
2: Ostatnio to też jest ważne właśnie, żeby to wizualnie przyciągało wzrok. No bo my dzisiaj jednak żyjemy w dobie tego, że no właśnie, patrzymy na to, co widzimy i to przyciąga i być może jest tym właśnie punktem, który decyduje o tym, że ktoś wybiera waszą szkołę.
3: Tak. Ostatnim przedsięwzięciem było oświetlenie boiska, także są Jupitery i one pozwalają na to, że możemy grać, rozgrywać mecze wieczorami przy dobrym oświetleniu. Ale też tutaj powiat ostrołęcki pamięta o młodzieży tak bezpośrednio. Mamy kreatywny budżet szkolny, czyli z budżetu szkoły młodzież może zadysponować 4000 zł i zdecydować, na co te pieniądze wydamy. W ubiegłym roku młodzież zdecydowała, żeby kupić stół do bilarda i piłkarzyki. W tym roku zagospodarowali sobie kącik do wypoczynku. Więc takie bezpośrednie decyzje młodzieży też są tutaj ważne. Oni zarządzają w pewnej kwestii budżetem szkoły.
2: A to też jest docenienie dla nich, że oni mają ten głos. Może 4000 to nie jest jakaś zawrotna suma, ale dla nich daje może to takie poczucie, że mogą decydować i mają wpływ na to, co się dzieje dookoła.
3: Młodzież może otrzymywać nagrody okolicznościowe pana starosty Ostrołęckiego. Jest co roku nagroda dla najlepszego absolwenta i wiem, że w piątek na sesji Rady Powiatu będzie uchwalona uchwała o stypendium pana starosty, prawdopodobnie dla uczniów, którzy będą osiągali wysokie wyniki w nauce.
2: Czyli honorujecie tych najlepszych. Nawiązuję tutaj i mam na myśli tę ostatnią sytuację właśnie z lodami i z rozdawaniem tych lodów właśnie dla uczniów, którzy mają czerwony pasek. Uważa pani dyrektor, że trzeba nagradzać i doceniać tych, którzy wyróżniają się na tle innych?
3: Oczywiście, trzeba nagradzać, trzeba ich uhonorować, trzeba pokazywać osoby, które osiągają wysokie wyniki, żeby inni mogli sobie stawiać też wysokie cele, bo trzeba dążyć do wysokich celów, a nie zasłaniać, ukrywać osiągnięcia młodych ludzi. Zresztą dla tych osób, które osiągają te wyniki, to jest taka nobilitacja i ważne jest, żeby motywować ich do dalszego rozwoju.
2: Panie dyrektor, wakacje coraz bliżej. Mamy prawie połowę czerwca. Czekacie na te wakacje z utęsknieniem. Jaki to był rok szkolny?
3: Myślę, że był to rok szkolny intensywnej, ale owocnej pracy. Dużo zdarzeń było w szkole, dużo się działo. Najbardziej pewnie z utęsknieniem czekają uczniowie na te wakacje, żeby odpocząć, bo też oni poświęcili dużo czasu, dużo zaangażowania, nie tylko na naukę, ale na różne przedsięwzięcia, które były w szkole.
2: A teraz jeszcze przed wami jakieś egzaminy?
3: Jesteśmy w trakcie egzaminów zawodowych. I jeszcze w następnym tygodniu również są egzaminy zawodowe.
2: Jest stres? Chociaż pewnie dla pani nie, bo pani dyrektor pełni funkcję dyrektora już około 20 lat, jak dobrze pamiętam.
3: Tak. Jest stres, co roku
2: jest stres.
3: Co roku jest stres, ponieważ muszą być zachowane procedury, nie można tych procedur łamać, więc stres jest.
2: A uczniowie, młodzież tych procedur przestrzega?
3: Tak, no, tak.
2: Pilnujemy, są świadomi tego?
3: Pilnujemy tego, żeby procedury były zachowane, młodzież jest świadoma, przygotowana dobrze do egzaminów, więc na pewno też się stresują, bo każdy egzamin wywołuje jakieś emocje, ale przestrzegają procedur.
2: Czego życzyłaby pani i sobie, i kadrze, i uczniom na ten najbliższy czas?
3: Na najbliższy czas to takiej cierpliwości i siły do wytrwania do końca roku, a później spokojnych, bezpiecznych wakacji, radosnych, żebyśmy wszyscy wypoczęli i mogli zacząć rok szkolny od nowa.
2: No to my też tego życzymy bardzo serdecznie i serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Pani Ewa Dobkowska-Duszak, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, była naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję, pani redaktor.
1: Dziękuję. Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Rozmowa poranka.
2: Gościem poranka 7:09 jest Paweł Andryszak, nauczyciel fizyki w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Białymstoku i opiekun grupy Omegang. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora.
2: Rozmawialiśmy jakiś czas temu przed Waszym wyjazdem na światowe finały Olimpiady Kreatywności do Stanów Zjednoczonych. No i pojechaliście, wypadliście fenomenalnie, ale od początku. Z czym dokładnie na ten światowy finał pojechaliście do Stanów?
3: No więc Olimpiada Kreatywności polega na tym, że kilkudziesięciu krajów na świecie wybierane są najlepsze drużyny w danym kraju i te drużyny raz do roku spotykają się w Stanach Zjednoczonych, w Kansas City. Przyjeżdżają z wyzwaniem drużynowym, które przygotowują od około 8-9 miesięcy. Jest to wyzwanie, które jest opisane tak dosyć lakonicznie i każdy może je zinterpretować w inny sposób. Jest to, miała być to w tym roku etiuda techniczna, która bazuje na tym, że trzeba było zrobić teleturniej, w którym będą gadżety techniczne, będzie ujawnienie postaci, będzie olśnienie, tak? Więc były pewne narzucone ramy punktowe, no i trzeba było się te ramy jakoś pasować. No a drugie wyzwanie to wyzwanie na już, tak zwany Instant Challenge, i to jest wyzwanie zagadka, czyli przychodzi się do zamkniętego pomieszczenia, w którym są różne przedmioty, no i trzeba zbudować z nich coś, co zadziała i co będzie zgodne z wytycznymi organizatorów.
2: I co to było za wyzwanie?
3: Wyzwanie niespodzianka, czyli to wyzwanie na już, to była makieta rakiety kosmicznej, która miała po dwóch stronach dwa takie modele zbiorników na paliwo. No i obok stała kuweta z wodą, która miała symbolizować paliwo, tak? To wszystko było w tak zwanej strefie zakazanej, gdzie nie można było około metra dookoła rakiety, nie można było włożyć rąk ani żadnej części ciała osób, czyli członków drużyny. No i rzeczy takich podstawowych typu słomki, kubeczki, naklejki na listy, czepek do farbowania włosów i spinacze. Trzeba było zrobić jakieś urządzenie, którym zatankujemy te dwa zbiorniki na wodę. No i tam wiadomo była pewna ilość czasu, no i trzeba było to zrobić tak, żeby nie przekroczyć tej zakazanej strefy.
2: Jak rozumiem, Wam się udało.
3: Tak, udało się nam, mieliśmy najlepszy wynik i zdobyliśmy złoty medal w wyzwaniu na już.
2: Złoty medal, wielkie gratulacje przede wszystkim. Z iloma tam drużynami rywalizowaliście?
3: Drużyn ogólnie na całej olimpiadzie było 618, natomiast w naszym poziomie wiekowym, bo tam jest 6 rodzajów wyzwań i 4 poziomy wiekowe, więc w naszym wyzwaniu technicznym, w trzecim poziomie wiekowym, mieliśmy 28 drużyn, z którymi bezpośrednio rywalizowaliśmy.
2: 28 drużyn z jakich między innymi krajów?
3: Z tego co pamiętam, to zdecydowana większość to były Stany Zjednoczone, bo każdy stan ma swoją reprezentację w danym poziomie wiekowym, w danym wyzwaniu, więc wszystkie stany były reprezentowane. Były drużyny z Korei, były drużyny z Chin, były drużyny z Ukrainy, drużyny z Turcji, w tym roku trochę mniej drużyn z Bliskiego Wschodu, wiadomo jaka jest sytuacja. Tak.
2: Jasne. To jest to bardzo duży sukces, biorąc pod uwagę, z kim rywalizowaliście.
3: Tak, myślę, że to bardzo duży sukces dla nas, dla Polski w ogóle, tak, bo to medal na Mistrzostwach Świata i to są po prostu najlepsi z najlepszych. Tam każdy stan ma po kilka razy więcej drużyn niż mamy w całej Polsce, więc tam jadą najlepsi z najlepszych, no i my z takimi właśnie się mierzyliśmy.
2: I ten poziom rywalizacji był właśnie faktycznie bardzo wysoki, że ta młodzież naprawdę jest kreatywna?
3: Tak, poziom był bardzo wysoki, zwłaszcza że część drużyn w Stanach Zjednoczonych pracuje w tym projekcie, na przykład uczniowie, którzy mają 16-17 lat, czyli tacy jak moi, czyli tak jak drużyna Omegang, no to jak z nimi rozmawialiśmy, to oni na przykład pracują od zerówki, tak, od przedszkola czasem, tak, czyli pracują po kilka lat w projekcie. No, moi uczniowie pracują od 2-3, prawda? Więc też trzeba zwrócić uwagę na kontekst, ile oni pracują, ile my pracujemy.
2: A to też pokazuje, że jednak w polskiej młodzieży brzmi ogromny potencjał.
3: Tak, myślę, że tak. Zwłaszcza też trzeba zwrócić uwagę, że no, mamy program Destination Adjunction w Polsce od prawie że 25 lat. No i ten program rozwija się. I jedyne, co nam popsuło szyki, no to COVID, tak? Czyli pandemia spowodowała reset, myślę, że połowy drużyn. No ale teraz odtwarzamy strukturę i pracujemy intensywnie na tym, żeby drużyn polskich było coraz więcej i żebyśmy mieli szansę zaistnieć na imprezach światowych.
2: A jaki tam był, panował klimat na tych mistrzostwach? To dodało się odczuć, że naprawdę jest to fajne, duże wydarzenie?
3: Tak, myślę, że dało się to odczuć, bo było mnóstwo warsztatów, było bardzo dużo różnych zajęć dla drużyn, czyli poza występami mogliśmy jeszcze pójść na przykład na pokaz magii, pouczyć się tańczyć, bądź spróbować różnych łamigłówek i różnych zabaw, które organizatorzy nam przygotowali. Natomiast myślę, że też ta atmosfera kreatywności tej takiej wspólnej pracy, no polega też na tym, że jak widzimy, że jakiejś drużynie coś się psuje, coś nie działa, no to staramy się im pomóc, tak? No nam na 3 godziny przed głównym występem spaliła się praktycznie cała płytka Arduino i trzeba było opultować od nowa, wszystko złożyć. No i też wymagało to bardzo intensywnej pracy przed samym wyjściem.
2: Czyli to też nie było tak, że przylecieliście, był ten finał i wróciliście do Polski?
3: To znaczy nie, no zawsze przyjeżdżamy kilka dni wcześniej, prawda, żeby wszystko poskładać, ponieważ Amerykanie przywożą sobie gotowe rzeczy, takie gotowe instalacje, które mają po kilka metrów ciężarówkami albo busami, a my te gotowe instalacje, które mają po 2-3 metry, musimy pociąć na kawałki, włożyć do walizek, zmieścić się w limicie wagowym, no i później to poskładać, tak, więc my mamy przynajmniej 2 dni przed mistrzostwami na to, żeby to wszystko poskładać i sprawdzić, czy to działa po transporcie.
2: Czyli tutaj kolejne dodatkowe wyzwanie jest tak naprawdę. Trzeba to jeszcze tak, wszystko wyzwanie, poskładać.
3: Tak, tak. Wyzwanie logistyczne jest zdecydowanie najtrudniejsze w tym wszystkim, bo przy dużych gabarytach wszystkich naszych instalacji, no niestety trzeba to po prostu wozić w częściach.
2: Sama podróż do Stanów Zjednoczonych, wiem, że jest bardzo kosztowna. Tutaj udało wam się znaleźć sponsorów, samorządy was wsparły w tym wyjeździe. Jak to wyglądało?
3: No to wygląda w ten sposób, że zawsze przed każdym wyjazdem zwracamy się o pomoc do włodarzy miasta, czyli do pana prezydenta miasta Białegostoku, do pana marszałka województwa podlaskiego i oni za każdym razem nas wspierają. Wspiera nas też komitet rodzicielski przy pierwszym liceum w Białymstoku, ale zdecydowanie największą pomoc mamy od sponsorów, od firm, które są tutaj lokalnie, działają na rynku podlaskim, no i wiedzą, że ta inwestycja w nas, tak, w młodych ludzi, którzy są kreatywni, na pewno się zwróci, bo ta młodzież będzie pracować tutaj pewnie w Polsce, być może w tych firmach, no i to będzie progres.
2: A jaki dostaliście feedback od jury poza samym miejscem?
3: Dostaliśmy, znaczy zawsze po każdym występie jury przyznaje oprócz punktów takie, można powiedzieć, takie notatki, dostajemy takie notatki, co im się podobało, co było wyjątkowe. No więc zauważyli tą wyjątkowość i kreatywność, ponieważ w tym roku trzeba było stworzyć kreatywny teleturniej. No i jak się myśli o teleturnieju, no to każdy z nas widział Koło Fortuny, Robank, czy tego typu teleturnieje, więc to jest pierwsze skojarzenie, które od razu trzeba odrzucić. I część instalacji, które obserwowaliśmy tam na Olimpiadzie, właśnie tak wyglądała. Natomiast u nas teleturniejem był przelot fotonów, czyli cząstek światła różnych kolorach między Słońcem a Ziemią, bo ich celem było oświetlenie Ziemi. No i miały po drodze różne wyzwania, czyli stawka rosła, prawda, w miarę zbliżania się do powierzchni Ziemi. No a puenta była taka, że ten, który wygrał foton, pomyślał sobie, że jednak wygrana w pojedynkę jest niezbyt atrakcyjna i nie daje takiej satysfakcji. No i puenta była taka, że połączył się z innymi fotonami, które wcześniej przegrały i stworzył barwę białą, która oświetla naszą Ziemię.
2: Czyli podeszliście do tego tematu no, w sposób dość oryginalny, bo mówiąc szczerze, ja sobie spodziewałem, kiedy słyszałem, kiedy mówił pan o tym teleturnieju, to też wyobrażałem sobie właśnie koło fortuny, nie wiem, ktoś stoi, klika te przyciski, szybko odpowiada.
3: Tak, no tutaj trzeba wyjść trochę poza schemat, wyjść poza formę, bo jednak wszyscy no, oglądamy podobne rzeczy na YouTubie, czytamy podobne książki, oglądamy podobne rzeczy w telewizji, prawda? Więc tutaj, żeby tą oryginalność pokazać, tak, no to niestety to trzeba wyjść poza formę i każdy, kto usłyszy słowo teleturniej, od razu kojarzy, no raczej jednoznacznie, prawda? Natomiast tutaj trzeba było bardzo wyjść poza schemat, no i to wtedy daje naprawdę solidną porcję punktów i no, sędziowie bardzo dobrze nas ocenili, widząc to, jaki był nakład pracy i jak genialny był pomysł.
2: Jesteście tymi mistrzami świata, to brzmi bardzo dumnie. Za rok, rozumiem, będziecie chcieli bronić tego tytułu.
3: Tak, mam nadzieję, że będziemy bronić, natomiast żeby go obronić, to trzeba jeszcze wygrać w Polsce, ponieważ w marcu mamy Olimpiadę Kreatywności w Polsce. I jeżeli tam uda się nam wygrać w swojej kategorii wiekowej, w swoim wyzwaniu, to wtedy dopiero możemy pojechać do Stanów Zjednoczonych i tam się zaprezentować. Jeżeli nie wygramy w Polsce, no to niestety nie ma takiej możliwości.
2: A jak pan myśli, co tej młodzieży w dłuższej perspektywie da udział w tych zajęciach z kreatywności, w tych olimpiadach?
3: Znaczy myślę, no pierwsza taka podstawowa rzecz, że oni przygotowując się do tego wyzwania, do tych wyzwań krótkich, bardzo często muszą wyjść poza jakiś schemat, być elastyczni, muszą wyjść ze swojej strefy komfortu. I to jest, myślę, że taka wartość dodana do tego całego projektu, bo oni później będą skutecznymi pracownikami w pracy, tak? Oni będą elastyczni, oni będą potrafili się bardzo szybko dostosować do warunków. Nie będą tacy, wie pan, no, tacy jak zostali no, stworzeni do jednej jakiejś czynności, to będą całe życie robić. Nie, no, rynek pracy się zmienia, oni muszą być elastyczni. No i drugą rzeczą jest oczywiście to, że poznają nowych ludzi, poznają, no, można powiedzieć, inną kulturę, tak, no bo mamy też do czynienia z drużynami z całego świata, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze jest do tego program drużyn bliźniaczych, więc każda drużyna, która przylatuje do Stanów Zjednoczonych, dostaje swoją drużynę bliźniaczą, z którą się, można powiedzieć, spotyka, z którą wymienia się jakimiś tam drobnymi podarkami i spędza z nią czas, więc to też jest dla nich wartość dodana, ponieważ okazało się, że nasza drużyna ex aequo razem z nami zdobyła srebrny medal w wyzwaniu drużynowym.
2: Czyli macie złoto i srebro?
3: Tak, mamy złoto i srebro.
2: Właśnie, podkreślmy.
3: W wyzwaniu Instant Challenge, czyli tym szybkim, mamy złoto i w wyzwaniu drużynowym, czyli tym długim, mamy srebrny medal. Właśnie bardzo fajnie, że egzekwo z naszą drużyną bliźniaczą z Teksasu.
2: Taki punkt nawet w swoim CV, te zajęcia z kreatywności, mistrzostwo, wicemistrzostwo świata w Olimpiadzie Kreatywności, to ten punkt w CV może być bardzo znaczący, jeżeli chodzi później o właśnie o ten rynek pracy?
3: Myślę, że tak, bo proszę zauważyć, że no, obecnie znaczna ilość wiedzy może być bardzo łatwo pozyskana, chociażby używając tutaj algorytmów sztucznej inteligencji, a są takie dziedziny, gdzie niestety trzeba być twórczym i jeżeli ktoś tego sobie nie wyrobi no, właśnie w taki sposób, no to później taki pracodawca no, będzie widział przecież, tak, czy ktoś robił coś ponad taki standardowy proces nauczania, czy ktoś po prostu no, robił coś więcej. I myślę, że na rynku pracy coraz częściej będą ważne nie te takie dyplomy, no bo teraz tak naprawdę gro młodych ludzi będzie miało tytuł magistra, ale coś jeszcze. Czyli właśnie wszystkie te rzeczy, które robimy poza, dodatkowo, mogą sprawić, że to będzie właśnie taka dodatkowa informacja dla pracodawcy w przyszłości. A myślę, że tutaj no, taka impreza międzynarodowa i zaistnienie tam jeszcze z takim wynikiem, myślę, że na pewno da im taki dodatkowy plus na wszelkich rozmowach kwalifikacyjnych.
2: No jeżeli chodzi o te kreatywne myślenie, krytyczne nawet myślenie, no to często też się mówi, że ludźmi, którzy mają duże szanse na pracę chociażby w bankach, są ludzie po filozofii, że to niekoniecznie ktoś idzie na filozofię i ma być potem filozofem, tylko tam kształtują się myśli, które później są gdzieś cenione w poszczególnych miejscach pracy.
3: Myślę, że tak, że teraz tak szybko się zmienia rynek pracy, że proszę sobie wyobrazić 20 czy 30 lat temu, że ktoś sobie wymyślił zawód influencera, tak? No to nie ma takiej opcji, tak? Nie myśleliśmy o takich zawodach, prawda? Więc te zawody nowe będą powstawały, my na razie nie wiemy jeszcze jakie, ale im bardziej elastyczny jest ten młody człowiek, tym łatwiej będzie się dostosowywał do warunków, a przede wszystkim będzie twórczy. Tak? Nie będzie taką kopiarką, która będzie robić jakąś czynność powtarzalną, tylko będzie po prostu twórczy, będzie mógł pracować w różnych projektach i tworzyć nowe rzeczy.
2: To raz jeszcze ogromne gratulacje tego dużego sukcesu, ogromnego sukcesu, no i co? I życzę tego, żebyście w marcu wygrali Mistrzostwa Polski i obronili te swoje mistrzostwo, a nawet i poprawili wyniki, zdobyli 2 złote medale w przyszłym roku.
3: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tak się stanie.
2: Paweł Ondryszak, nauczyciel fizyki w pierwszym balu w Białymstoku i opiekun grupy Omegang, mistrzów świata. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: 7:09. Rozmowa poranka. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: Gościem poranka 7:09 jest członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Pierunek. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Dzień dobry, witam pana serdecznie i witam wszystkich państwa.
2: W Łomży 14 czerwca, czyli już w tę niedzielę, oficjalnie wróci kolej. Łomża wraca na kolejową mapę Polski po ponad 30 latach. Ale czy to nie jest przynajmniej o te 15 lat za późno?
3: Mi się wydaje, że i 30 lat za późno. To jest taka sytuacja, że w pewnym momencie tak duże miasto jak Łomża w wyniku jakichś nieporozumień, na pewno w wyniku też braku lobbingu, w wyniku też braku zainteresowania i pewnie środków finansowych, utraciło to połączenie. I 33 lata mija, dzięki Bogu jest wszystko na dobrej drodze, już wszystko jest praktycznie zrobione, oczywiście kosmetyka cały czas, chociaż przerażają mnie te

0: to jest takie zauroczenie tym wszystkim. Ktoś z boku patrzący mówi, Boże, czemu oni się cieszą, no nie, że kolej wjedzie do miasta, bo generalnie tak duże miasta tą kolej posiadają. No ale ja już nic nie zrobię, jeśli chodzi o historię. Dzięki Bogu, że przezwyciężyliśmy ten kryzys i rzeczywiście 13 czerwca o godzinie 10:30 wjedzie pierwszy pociąg z Ostrołęki i później o godzinie 13 do tej Ostrołęki wróci. To będzie taki, można powiedzieć, przedwstępny wjazd i wyjazd. Oczywiście z uroczystością, z briefingiem prasowym wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania kolei. Na pewno będzie to duże święto dla Łomży.
1: Ale właśnie powiedział pan o tym, że ludzie trochę są zdziwieni, dlaczego wy się tutaj w Łomży tak cieszycie. No ale czy jednak mieszkańcy Łomży też jeżdżą po świecie. Widzieli nieraz pociąg. I trochę ta prędkość, która będzie, czyli no godzina 40 z Łomży do Białegostoku, prawie 2 godziny w przyszłym roku z Łomży do Warszawy, to mówiąc delikatnie, szału nie ma.
0: Tak czułem, że pan zada mi to pytanie. Ja też myślę, że szału nie ma. Tym bardziej, że jest to kolej spalinowo-hybrydowa, prawda? I lokomotywy będą na tym odcinku, bo my nie mamy tutaj elektryfikacji. Elektryfikacja jest w planie dopiero następnym, także ona będzie. No, ja powiem panu tak, na razie szału nie ma, ponieważ linia 36, a więc ta śniadowo-łapy jest cały czas remontowana, bo projekt zakładał linię 49, a więc Łomża-Śniadowo i Śniadowo-Łapy. I jeszcze ta modernizacja trwać będzie. Będą wszelkiego rodzaju systemy, które umożliwiają szybszy przejazd pociągu, wprowadzane na tym odcinku. I rzeczywiście, no, 80 minut na razie do Białegostoku to dużo, prawda?
1: Samochodem 45 minut, przy dobrej trasie 50 może.
0: Oj, to pan musi cały czas mandaty płacić. Tak, to ja, bo ja jeżdżę codziennie do Białegostoku i powiem szczerze, że no, no, tak ponad godzinę trzeba jechać, żeby to było normalnie.
1: To prawda? Zakorkowana droga musi być.
0: No jest.
1: Już
0: na początku jest, bo ja jadę przez Piątnicę, prawda, to tam jest taki problem, bo tam jest korek się robi, ale później jest normalnie, później mamy też 8, prawda, to już jeszcze szybciej. I tak mówię, godzinę to spokojnie. I teraz, jeżeli będziemy jechać, powiedzmy, te 20-25 minut więcej, to może szału rzeczywiście nie ma, ale trzeba pamiętać, że po pierwsze jest taniej, po drugie w komfortowych warunkach, bo to zmodernizowane pociągi, nowoczesne pociągi z klimatyzacją, zawsze możemy sobie wstać, pochodzić, porozmawiać i wydaje mi się, że już te 20 minut, no nie narzekajmy, bo zawsze można narzekać. Tym bardziej, że po wprowadzeniu tych wszystkich unowocześnień typu elektryfikacja plus te systemy, które zostaną wprowadzone, żeby pociągi nie musiały się, lokomotywy być odczepiane. Także tam to spowoduje, że ta prędkość będzie zbliżona do prędkości samochodu, którym się poruszamy do Białegostoku.
1: Także, bo ja tak się zastanawiam.
0: Także myślę spokojnie.
1: Spokojnie, ale bo tak, bo mieszkańcy mieli obiecane, że jeszcze w ramach tego projektu CPK, to do Warszawy to miało być ponad godzinę, niecałą. No i w końcu ktoś przyszedł, powiedział, dobra, może tego CPK nie ma, macie szybko i dajcie nam święty spokój. Godzina 50 wam wystarczy. Cieszcie się, że w ogóle tu jakaś kolej będzie.
0: Nie, no tak. Najważniejsze dla nas jest kolej do Warszawy, oczywiście. Ona dopiero ruszy w sierpniu 2027. Ten odcinek Tłuszcz Ostrołęka musi być zmodernizowany. I też pojazdy, którymi będziemy się poruszać w tym miejscu, jeszcze są wykonywane. To jest taki jakby odpowiedź PKP PLK, dlaczego Warszawa jeszcze nie rusza. Panie redaktorze, no nie od razu Rzym zbudowano. No na pewno, gdyby od razu wprowadzono tutaj taką linię, która jeździ szybciej, byłoby o wiele, wiele

0: lepiej, ale myślę, że powoli, powoli do tego dojdziemy. Myślę, że ten rok 2027, poza tym będziemy cały czas kontrolować te przejazdy. Będziemy patrzeć na ich opłacalność, bo jeżeli ludzie na przykład stwierdzą, że jest za długo się jedzie do Warszawy czy do Białegostoku, to na pewno Polregio będzie interweniować, będzie interweniował Urząd Marszałkowski, bo my jesteśmy organizatorami tych przewozów w ramach Polregio oczywiście, bo będą też inne, Intercity i tak dalej. Także na pewno każdemu będzie zależeć na ekonomii. Dobrze byłoby, gdybyśmy korzystali z tych pociągów, prawda? Zostawmy te samochody nasze. Tym bardziej, że benzyna tanio nie kosztuje, prawda? Ochrona środowiska, problemy z parkowaniem. To wszystko nas boli, jesteśmy zdenerwowani momentami, a tutaj nawet jeśli to będzie jechało 15-20 minut dłużej, to pewnie szukanie parkingu gdzieś tam w Warszawie czy w Białymstoku pochłonie na więcej czasu niż dojazd koleją. Także korzystajmy z tego, my będziemy to obserwować, niech państwo również nam pomogą, bo ważna jest też ekonomia, bo tutaj nikt nie będzie do tego dopłacał, prawda, w nieskończoność. Mamy obszary, w których dopłacamy i dopłacać musimy, to jest ochrona zdrowia, to jest budowa dróg, prawda, to jest cały system oświaty.
1: A tu nie chcecie dopłacać.
0: I kultury, ale myślę, że przewozy regionalne, my też dopłacamy oczywiście do nich i to straszne pieniądze, powinny być jakby jak trzeba, to musimy, bo to jest zapewnienie usług społeczeństwu, ale dobrze byłoby, żeby te koszty nie były tak wielkie po stronie samorządu.
1: Wiemy, że te dwie największe partie w Polsce, Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, mają problem z tym, żeby pochwalić siebie nawzajem. No i tutaj, czy oddałby pan cesarzowi co cesarskie, bo to jednak rząd PiS-u, zarząd Prawa i Sprawiedliwości, to nie ruszyli tak na poważnie ten temat powrotu kolei do Łomży.
0: Ja powiem panu szczerze, że ja już to wyjaśniałem w kilku miejscach. Między innymi takiego wywiadu udzieliłem na torach ostatnio. Po pierwsze, jest ogromna prośba, żebyśmy nie upolityczniali tej budowy tej infrastruktury.
1: Ale nie upolitycznia, trzeba powiedzieć wprost, kto to rozpoczął.
0: Tak, za chwilę powiem, bo to wszystko sprowadza się do jakiejś paranoi, że jakieś wiesza się plakaty w powiecie, jakieś billboardy stoją i walka polityczna przy tej okazji.
1: No widziałem jeden billboard już posłanki Koalicji Obywatelskiej na przykład.
0: No ja widziałem też plakaty posłanki z PiS-u, także w Piątnicy można zobaczyć, także no jest tego dużo. W każdym razie jedna i druga nie powinna tego robić, mi się wydaje, dlatego że upolitycznianie tego jest bez sensu. A powiem, jak było, to szybko powiem, jak było. W 2019 roku rzeczywiście powstaje program Kolej Plus, a więc system uzupełniania infrastruktury lokalnej i regionalnej kolejowej. I województwo podlaskie wchodzi do tego systemu jako jedyne miejsce w województwie podlaskim. Tam wybrano tych projektów w kraju około 30 i Łomża też się tam zakwalifikowała. Następnie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego daje środki finansowe dla PKP PLK na stworzenie dokumentacji i również sam uczestniczy w prognozowaniu i planowaniu tych linii. I tak to mniej więcej wygląda, tylko że zaplanowano tę linię zakończenie na rok 2029-2030, prawda? Dosyć odległy termin. I przełom nastąpił w roku 2025, kiedy Donald Tusk na torach tutaj w Łomży ogłosił, że kontynuujemy program, ale zmieniamy datę. W ciągu roku musimy tą kolej uruchomić, a więc 3 lata wcześniej niż być powinno, i zaangażował całą PKP PLK i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, żeby sprężyli się w tym kierunku. I mamy efekt, po roku czasu w sobotę otwieramy tę kolej. A więc wracając do pańskiego pytania, to powiem tak, rozpoczął PiS, Ale piękne zakończenie i kontynuacja, bo to, bo PiS nie budował tego, tylko tyle, że to było wszystko w planowaniu, oczywiście w pomyśle, ale już budowa, przetargi, środki finansowe, a w szczególności trzy lata wcześniejsze oddanie tego odcinka, to Koalicja Obywatelska i PSL. Także
1: czyli współpraca tutaj.
0: I jedni, drudzy panie redaktorze, przyczynili się do pięknego dzieła stworzenia kolei w Łomży. I ja tu nie, ja, a ja nikogo nie, nie, nie, nikomu nie, nie ujmuję niczego. Tylko podkreślam również zasługę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, które naprawdę w tym wydarzeniu, gdyby nie Urząd Marszałkowski, gdyby nie jego zaangażowanie, to prawdopodobnie nic by dzisiaj z tego nie było. Mamy oczywiście problem z tym jeszcze, dlatego że rozłożone mieliśmy środki finansowe do roku 2030, prawda, żeby zapłacić. My mamy cały projekt kosztuje 430 milionów, a my mamy dopłacić 65 milionów jako Urząd Marszałkowski z budżetu województwa.
1: Czyli skądś trzeba było zabrać te pieniądze, rozumiem, żeby jechać na kolej.
0: Jeszcze nie zabraliśmy, bo to nie ma tak skąd zabrać. Dopiero rozmawiamy z PLK, żeby nam trochę pofolgował w tym płaceniu, ale już dochodzimy do porozumienia i myślę, że tutaj bez jakiegoś, na pewno z obciążeniem Urzędu Marszałkowskiego to nie ulega wątpliwości, ale postaramy się jak najszybciej za to zapłacić.
1: No dobrze, więc myślałem, że na przykład premier stawi się na taki pierwszy, ten regularny pociąg z Łomży do Białegostoku o 5:39, ale chyba za wcześnie.
0: Ja wiem, czy dla niego za wcześnie, ja wiem, że on rano wstaje i biega, to pewnie, zresztą tak jak nasz wojewoda, on też wstaje tam chyba o 5 rano i zaczyna biegać codziennie, także pewnie, może nie, ale wydaje mi się, że łączenie takiej uroczystości, prawda, razem z regularnym połączeniem byłoby może nie na rękę, bo być może ludzie chcą już skorzystać i jechać, a tutaj tłumy ludzi, redaktorów, prawda, gazet, fleszy, zamknięte pole, bo trzeba to wszystko zamknąć, bo to wiadomo, ochrona. To wyprzedzono to jeden dzień i rzeczywiście prawdopodobnie ja też o tym nie wiem, bo to wszystko jest trzymane, te wszystkie informacje to dopiero ukazują się 24 godziny przed wydarzeniem, ale z tego, co mówią dziennikarze, bo oni wiedzą chyba najlepiej, to z Ostrołęki właśnie premier na tory, na peron łomżyński wjedzie i później będzie briefing, uroczystość otwarcia. A jak nie, no to na pewno pojawi się w Łomży bezpośrednio. Tego powiem panu szczerze, no nie wiem.
1: Się okaże. Czas pokaże, jak mówi Zenek Martyniuk.
0: Tak jest.
1: No dobrze, do Zenka jeszcze przejdziemy, jak starczy czasu. Ale tak, radni PiS ponownie złożyli projekt stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec paktu migracyjnego. Czy Sejmik tym razem tym tematem się zajmie, czy takie stanowisko przyjmie?
0: Tak, będziemy przyjmować takie stanowisko. Prawdopodobnie to się odbędzie na najbliższej sesji. Wczoraj rozmawialiśmy, przewodniczący wyznaczy ten termin. I prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość, Nawet trudno powiedzieć, że całe Prawo i Sprawiedliwość, kilku jego takich najważniejszych działaczy na pewno będzie wykorzystywać ten moment do następnej chucpy. To znaczy pewnie ściągną ludzi z Konfederacji, z Solidarności, z różnych stowarzyszeń, które funkcjonują gdzieś tam w Białymstoku, a są przyjazne i z chęcią w takich happeningach uczestniczą. I pewnie będziemy mieli powtórkę z rozrywki.
1: Czy znowu przepychanki z ochroniarzami, tak?
0: Znaczy, myślę, że to będzie bardziej uporządkowane tym razem. Przede wszystkim będzie transparentne, jaka jest możliwość wejścia, ile osób ma wejść. wie pan, nie może wejść do, nie może być tak, że sejmik się odbywa, a ja nie widzę przewodniczącego na przykład, no nie, bo tłum ludzi okupuje salę. Tak, no tak nie można zafunkcjonować. Wydaje mi się, że to bardziej będzie ucywilizowane, ale z pewnością działacze Prawa i Sprawiedliwości, niektórzy radni wykorzystają ten fakt, żeby mówić jakieś niestworzone rzeczy.